0: fizycznego.
1: Czyli
0: to jest właśnie...
1: prezes uwierzył w siłę tych zasięgów, bo pamiętam rok 2015 i wtedy też Prawo i Sprawiedliwość no, chełpiło się tym, że udało się w cudzysłowie odbić internet z rąk tej strony platformianej. I teraz też prezes uwierzył po prostu w siłę zasięgów, bez jakiejś głębszej analizy, co te zasięgi robią?
0: No na pewno patrzę na to, co się dzieje w sieci i widzi, że ten dyskurs się skonwertyzował. Natomiast no to jest, tylko że w 2015 roku Jarosław Kaczyński nie miał tak zwartej, tak okrzepłej konkurencji. Jak w 2015 roku był na przykład kryzys imigrancki, kiedy ja sam, że tak powiem, tymi rękoma organizowałem wiele manifestacji antyimigranckich, no to żeśmy się utrudzili, napracowali, liczyliśmy na efekt polityczny, po czym wychodził Jarosław Kaczyński na mównicę sejmową, powiedział coś o chorobach, nie wiem, tam pasożytach i tak dalej, przenoszonych przez imigrantów i, że tak powiem, emocje kanalizował, bo był za duży, żeby go pominąć, był na fali też po zwycięstwie Andrzeja Dudy i nawet był w stanie zradykalizować swój przekaz, zabrać pewną, czy właśnie skanalizować emocję społeczną i nasza praca w tym względzie, no, szła na konto czyjeś inne, tak? Na konto, na wynik polityczny. Dzisiaj PiS jest w tej sytuacji, kiedy jego praca w emocji społecznej idzie na konto kogo innego i nie ma z tego żadnego dobrego wyjścia. Znaczy nie ma żadnej Wunderwaffe, którą Jarosław Kaczyński mógłby rzucić na front, zastosować, która by mu dała odwrócenie trendów.
1: Był pan na tym najsłynniejszym grillu w Polsce jako jeden z panelistów. Czy tworzy się środowisko, partia, która nie podzieli losu, nie wiem, Porozumienia, PJN-u, Solidarnej Polski, Kukiz15 i wielu innych politycznych bytów w ostatnich latach? Czy to ma szansę powodzenia, ten projekt Mateusza Morawieckiego? I co byłoby tym powodzeniem?
0: No, ja myślę, że jak zawsze przy nowej inicjatywie, która jest tam w miarę odpowiednio prowadzona, to tam było mnóstwo najróżniejszych osób, w tym osób, które są zaciekawione po prostu tym wydarzeniem. Natomiast jest to oczywiście niełatwe. Jest to oczywiście niełatwe z dwóch powodów. No, po pierwsze, Mateusz Morawiecki nie ma naturalnego poparcia w takim zapleczu pisowskim. To zaplecze pisowskie dzisiaj takie społeczne, to są kluby Gazety Polskiej, to jest ciągle spora część struktur takich związanych z Radiem Maryja, czy struktur chociażby zwłaszcza najstarszego pokolenia Solidarności, związków zawodowych właśnie prawicowych. To są rzeczy, które nie pójdą za Mateuszem Morawieckim, tak? Takie rzeczywistości społeczne. Również i media największe związane z PiS-em nie są skłonne do tego, żeby mu umilać życie, więc on ma przed sobą bardzo trudny wybór, ale ma już co najmniej jedną przewagę na starcie nad Solidarną Polską z 2011 roku. Bo ja rozmawiałem z kilkoma politykami Solidarnej Polski na początku roku 2012. I pamiętam swoje wrażenia z tamtego momentu. Otóż po wyjściu z kolegą, z którym byłem na tym spotkaniu z sali, powiedziałem, oni nie wiedzą, czego chcą. To znaczy nie wiedzą, kim mają być i próbują być takim lepszym PiS-em, tak? Któremu w tym sensie widzę trochę więcej pomysłu na swoją własną tożsamość przy inicjatywie Mateusza Morawieckiego, tak? Natomiast twierdzę, że będzie miał bardzo ciężko, bo scena polityczna nie jest tak nie oferuje tyle przestrzeni, żeby tu było łatwo łowić gdziekolwiek, cokolwiek. I ja myślę też jedną rzecz, że jak popatrzyłem sobie na pożegnanie zarówno Kaczyńskiego, jak i Morawieckiego w ten piątek, kiedy już było wiadomo, że panowie się rozstają po czwartkowym ultimatum, to pomyślałem sobie tak, że jeden i drugi mają z tyłu głowy, że przez parę miesięcy będą się teraz wyceniać na rynku wyborczym, to znaczy będą starać się poprawić swoje notowania, jak najlepiej wypaść, A potem za parę miesięcy, właśnie za trzy kwartały załóżmy, na początku 27 roku, prawdopodobnie zaczną rozmawiać i negocjować, czy by jednak nie przeprowadzić jakąś inicjatywę zjednoczeniową, tylko w tym momencie już jako zewnętrzni wobec siebie partnerzy, a nie wewnętrzni.
1: A może wbrew pozorom to, że Mateusz Morawiecki nie ma przychylności tych mediów sprzyjających mocno Prawu i Sprawiedliwości, wyjdzie dla niego na plus, bo można ulec takiemu złudzeniu, że się siedzi w studiu telewizyjnym, gdzie wszyscy klepią po plecach i się ma jakąś tam popularność, poparcie ludzi i tak dalej, a tu musi Mateusz Morawiecki mocno ruszyć w teren, bo tej przychylności w studiach telewizyjnych nie ma.
0: Nie, no oczywiście to jest, ja zawsze uważam, że dobre rzeczy się wykuwają w walce wyłącznie, więc to na pewno jest mobilizator do tego, żeby intensywnie pracować politycznie, tylko no w tej walce można wygrać, a można przegrać, nie? To jak w każdej rywalizacji, więc na starcie nie ma Mateusz Morawiecki prosto. Jego inicjatywa natomiast może, bo ktoś mówił o tym, że to może taki jest sprytny plan, że oni teraz pójdą w dwóch kolumnach, tam w dwóch komitetach i dzięki temu zgarną większy procent głosów, tak, Kaczyński, Morawiecki. Że oni się tak rozwodzą trochę na niby, ale to w sumie to zwiększy poparcie. Ja tylko zwracam uwagę, że takie myślenie to nie w naszym systemie wyborczym, bo nawet jeśli procent oddanych głosów na obydwie listy by się zwiększył, gdyby szli osobno, to i tak to będzie strata w mandatach poselskich, tak? To jest, tak będzie strata w Sejmie. Natomiast prawda jest taka, że drugi głos, który można w tym momencie skomentować, jest taki, że Morawiecki to częściowo rywalizuje też z Konfederacją. Ja się z tym głosem tak połowicznie zgadzam, to znaczy oczywiście Mateusz Morawiecki nie ma żadnego sposobu na sięgnięcie po rdzeniowych wyborców Konfederacji, czyli tych, którzy są przy tej partii, powiedzmy od czasu kampanii Sławomira Mentzena, który dostał tam blisko 15% i to mniej więcej jest obecny wynik Konfederacji utrzymujący się przez ostatni rok. Natomiast Konfederacja z Mateuszem Morawieckim może rywalizować o nowych wyborców do pozyskania, czyli tych, których w ogóle Mateusz Morawiecki chciałby zagospodarować, a Konfederacja, gdyby chciała wyjść poza to 15%, to tu może być rzeczywiście jakiś element rywalizacji. Tak? Natomiast ciągle to dla Nowogrodzkiej, dla Jarosława Kaczyńskiego, nawet taki, gdyby to był przewrotny plan, żeby ten rozwód zakończył się tak, w sposób tak szczęśliwy, jak rozwód Konfederacji z Koroną, tak? Najszczęśliwszy rozwód w trzeciej RP, to, bo dający wzrost jednemu i drugiemu podmiotowi, to nawet gdyby tak kalkulował Jarosław Kaczyński, to ciągle, jeśli chodzi o mandaty poselskie, to się ten interes się, że tak powiem, nie spina.
1: Robert Winnicki był gościem Poranka 7.9. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Kłaniam się.
2: 7.09. Gość Poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: A naszym kolejnym gościem jest ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam. Jeszcze chwilę z samochodu, ale zaraz zaparkuję i będę mówił już lepszym głosem.
1: Pozdrawiamy księdza bardzo serdecznie i dziękujemy, że zgodził się ksiądz porozmawiać w poranku, bo wiem, że to bardzo taki też aktywny czas dla Instytutu Pamięci Narodowej, związany chociażby z tym, że zakończyły się prace ekshumacyjne ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Wyniki prac są wstrząsające, tak to określił ksiądz w mediach społecznościowych. Ja zapoznałam się z tym komunikatem i potwierdzam. Powiedzmy naszym słuchaczom, dlaczego?
2: No, wstrząsające są z kilku powodów. Liczba ofiar, którą podjęliśmy, to jest 55 osób, natomiast 47% z tych osób, których szczątki podjęliśmy, no to są dzieci. Dzieci, mam na myśli zarówno nastolatków, ale niestety większość z nich to są te dzieci do 12 roku życia, w tym no również dzieci w tym wieku niemowlęcym, do pierwszego roku życia, więc to po pierwsze. Po drugie, no metody, które stosowano, one są zgodne z opisami, z relacjami ludzi, którzy ocaleli, i te metody bardzo brutalne, mechaniczne, te metody stosowano również wobec dzieci, więc to jest tym bardziej jeszcze takie wstrząsające.
1: 26 dzieci, to nam bardzo dużo mówi i przypomina o charakterze tej zbrodni.
2: Tak, to była bardzo brutalna zbrodnia i często się mówi o zbrodni wołyńskiej, genocidium atrox, czyli to ludobójstwo takie szczególnie okrutne, bardzo okrutne, i to faktycznie potwierdza się, że my na te 55 osób znaleźliśmy no 48, przy których nie było żadnego śladu wystrzału. Więc mordowano rzeczywiście w sposób brutalny. No, chcę Państwu oszczędzić te opisy, które przedstawiali nasi specjaliści, czy medyk sądowy, czy antropolodzy, ale te osoby umierały w bardzo dużych męczarniach i ślady, które znaleźliśmy na szczątkach, głównie na czaszkach, no to są te ślady, które potwierdzają niestety ten najczarniejszy scenariusz.
1: Jak wyglądają takie prace ekshumacyjne? Bo my ostatnio rozmawialiśmy, kiedy łączyliśmy się w poranku, to tuż po zakończeniu prac poszukiwawczych, więc najpierw te prace poszukiwawcze, jak wyglądają prace ekshumacyjne?
2: No to już jest konkretne działanie, którego celem jest jedna rzecz. Eksploracja tego dołu śmierci. Nie mówimy mogiły czy grobu, no bo to żaden grób, byśmy prędzej powiedzieli o miejscu ukrycia zwłok, o tak, tak by należało to nazwać. Natomiast polega to na tym, że trzeba po prostu odsłonić całą powierzchnię jamy grobowej i powolutku w takiej mozolnej pracy zdejmować kolejne warstwy ziemi, aż do momentu, w którym będziemy w stanie podjąć przynajmniej część szkieletów. Wtedy podejmujemy te szkielety w całości i co ważne, one są podejmowane nie tylko indywidualnie, nie jakoś tam zbiorowo i potem czaszki do czaszek, kości długie do kości długich, tylko one są podejmowane indywidualnie do pojedynczych tymczasowych trumien. Natomiast do tego stopnia jest to takie działanie precyzyjne, że wymaga również przesiania i sprawdzenia ziemi, która się znajduje wokół szczątków, żeby się upewnić, że po prostu wszystko wokół tych kości zostanie podjęte.
1: Znaleźliście jakieś przedmioty osobiste?
3: Znaleźliśmy dosyć sporo tych przedmiotów osobistych. W sumie, jeżeli chodzi o te przedmioty, to mówimy o około 350 przedmiotach, natomiast nie tyle większość z nich, co kilkadziesiąt z nich, to są przedmioty religijne. To tam myślę, że około 50 to są przedmioty religijne, takie jak medaliki, jak różańce, jak krzyżyki, które wisiały na szyi. Więc to są takie przedmioty, które z jednej strony pokazują, co te osoby miały w momencie śmierci przy sobie, ale z drugiej strony na tych przedmiotach też znajdujemy bardzo często, szczególnie na medalikach, napisy w języku polskim, albo czasem w takim języku polskim mieszanym z ukraińskim. Niemniej jednak większość z tych przedmiotów to są przedmioty, no takie jak medaliki szkapleżne z napisami, z napisem na przykład medalik szkapleżny, albo też na przykład cudowny medalik świętego Dominika. I to wszystko jest jakby też pokazuje i potwierdza i te obrażenia, i ta jama śmierci, i to wszystko, co widzimy wokół tych szczątków, to jest kolejne potwierdzenie na to, że są to te ofiary, których szukaliśmy.
1: A jakie to wrażenie robi na księdzu, bo oprócz tego, że jest ksiądz pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, to jest ksiądz kapłanem. Kiedy znajduje ksiądz te różańce, te medaliki?
3: No, dla mnie to jest jakby takie też potwierdzenie, tak trochę powiem może górnolotnie, ale jakby przy tych osobach poza tymi przedmiotami religijnymi znajdowano w zasadzie tylko takie przedmioty, my to nazywamy przedmiotami czy artefaktami, takie jak guziki, jakieś sprzączki, elementy odzieży, obuwia. To są rzeczy takie, które nosi każdy. Natomiast te medaliki, zresztą bardzo takie wątłe, słabiutkie, z takiej cienkiej jakiejś tam blachy czy z czegoś, niekiedy takie wręcz prawie, że improwizowane. One też pokazują to, że te osoby w zasadzie w momencie śmierci miały tę jedną rzecz, która ich w jakiś sposób identyfikuje. To znaczy ten medalik, on to jest tożsame też z tym, co na łączce widzieliśmy. Tam na łączce mamy kilka takich relacji, że chociażby pułkownik Ciepliński mówił o tym, że będzie trzymał medalik w ustach, żeby po tym go można było zidentyfikować, że to jest właśnie on. No to jest mocne przeżycie i też pokazuje jakby, że wiara w życiu tych ludzi nie była jakimś takim dodatkiem, czy jakimś takim motywem dość rzadkim. Tylko w zasadzie ilość tych medalików na 48, na 48 ofiar, które były w tym dole śmierci, no znaleźliśmy mniej więcej też tyle tych przedmiotów religijnych, może nawet więcej. Przy jednych szczątkach, zdaje się, że szczątkach jakiegoś takiego nastolatka czy dziecka, znaleźliśmy wręcz kilka takich przedmiotów, tak jakby można było powiedzieć, że nie wiem, może mama temu dziecku oprócz medalika, który miał, nie wiem, powiesiła na szyi różaniec czy coś, jakby, że to pokazuje, że wiara w życiu tych ludzi była bardzo takim silnym elementem. A do tego stopnia, tu już trochę odchodząc od tych przedmiotów, że na przykład część osób, która była opędzona na tak zwane trupie pole, ta nazwa jest późniejsza, część z tych osób powiedziała, że jeśli ma zginąć, to chce zginąć na poświęconej ziemi i zostali zabici na cmentarzu, więc jakby no, dla tych ludzi to było niezwykle istotne.
1: Nie wszystkich odnaleźliście?
3: No nie, właśnie o to chodzi, że odnaleźliśmy 55 osób i to nas bardzo cieszy, że to jest te kilkadziesiąt osób, które już będzie miało swoją trumnę i swój grób. Natomiast wciąż tam trzeba jeszcze odnaleźć około 300 osób i to będzie dosyć trudne, bo prosto się poszukuje w miejscach, które są miejscami zbiorowymi. Znaczy mogiły zbiorowe mają to do siebie, że podejmuje się kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób. Natomiast takich mogił zbiorowych, no spodziewamy się jeszcze trzech, to znaczy właśnie ta wspomniana mogiła na cmentarzu. Na trupim polu, no brakuje nam, myślę, że około przynajmniej 100 osób i tam szukamy już kolejny raz tego drugiego i trzeciego do uśmierci i nie możemy znaleźć, a szukamy długo i dokładnie. No i kolejna jeszcze jedna mogiła zbiorowa, a pozostałe będą pewnie takimi mogiłami, jak ta pojedyncza mogiła, którą znaleźliśmy, czy w zasadzie leśnicy znaleźli kilka lat temu naprzeciwko cmentarza. To była pewnie osoba, która, nie wiem, może zaczęła uciekać, a może została zabita, czy padła może jakoś z wycieńczenia. Trudno powiedzieć, czy z ran odniesionych i została pochowana gdzieś tam w lesie. I takich mogił niestety, czy tutaj, czy w innych miejscach będzie niestety sporo.
1: Co się stało z odnalezionymi szczątkami i co teraz, kiedy odbędzie się i gdzie pogrzeb?
3: No tak, te szczątki zostały podjęte, oczyszczone, poddane oględzinom, opisowi, dokumentacji całej, bo wiadomo, że to był też jeden z elementów tej naszej pracy, że trzeba te szczątki przebadać, nie tylko podjąć, ale i przebadać, ale też pobraliśmy z nich materiał kostny do badań genetycznych. To już ta końcówka, ścisła końcówka naszego wyjazdu, gdzie z każdego szkieletu pobieraliśmy te części, które nadają się do badań genetycznych i te szczątki są teraz przechowywane właśnie po tamtej stronie. My nie przewozimy szczątków na stronę polską. No i będzie pogrzeb. Pogrzeb będzie w kolejną rocznicę tej zbrodni, w 83. rocznicę 30 sierpnia. Na tym cmentarzu, na którym spoczywa ponad 670 osób, tam zostanie złożone do tego grobu 55 trumien. Po raz pierwszy w tym wypadku będzie to, będą to pochówki indywidualne, chociaż no w zbiorowym grobie, ale w pojedynczych trumnach. I pierwszy raz na Wołyniu na taką dużą skalę będzie to pochówek no, trumien indywidualnych, bo w innych miejscach, gdzie te prace były prowadzone w poprzednich latach, a tylko tu nadmienię, że na te powiedzmy 2000 wiosek ekshumacje były prowadzone chyba w 6, więc tutaj nie mamy za bardzo wielkiego punktu odniesienia, ale w tym wypadku będzie to taki największy pogrzeb dotychczasowy.
1: Chociaż już wiemy, że kolejne zgody są. Huta Pieniacka, tam prowadziliście poszukiwania i też jest zgoda na te prace ekshumacyjne. Na sam koniec chciałam jeszcze zapytać, a raczej zwrócić uwagę, że te prace ekshumacyjne wzbudziły zainteresowanie też zagranicznych mediów, ukraińskich również.
3: Tak, trochę odniosę się tylko do tej huty, że to jest taka zgoda deklaratywna na poziomie medialnym. To znaczy, że my też jako IPN przeczytaliśmy ten sam komunikat, co pani redaktor, czy wszyscy zainteresowani tematem. Natomiast my czekamy jako IPN na no, te formalne dokumenty potwierdzające, że możemy my pracować w Hucie Pieniackiej, bo informacja była, że są wydane zgody dla strony polskiej, więc my chcemy mieć potwierdzenie, że to IPN, czyli ci, którzy prowadzili w Hucie pracę w kwietniu. W innych lokalizacjach czekamy też na te zgody. A przepraszam, pytanie, druga część pytania?
1: O dziennikarze, którzy tam byli.
3: A tak, tak. No to jest w ogóle też jakby sam fakt tego, że decyzją prezesa Polejowskiego i naszego rzecznika Rafała Kościńskiego te prace od kwietnia przez czerwiec aż po teraz były otwarte dla mediów. W zasadzie przez cały czas trwania prac dziennikarze mogli przyjeżdżać, być z nami, filmować i naszą pracę, pokazywać te szczątki i to sprawiło, że na 23 redakcje, które naliczyłem na miejscu, 10 z nich to były redakcje zagraniczne, a niektóre naprawdę takie bardzo znane w świecie, jak Wall Street Journal, Le Monde, Le Figaro czy Deutsche Welle. To są redakcje, które no, przez swoje publikacje na pewno tę sprawę nagłośnią. Co więcej, im trzeba było też pewne rzeczy tak trochę od Adama i Ewy
1: tłumaczyć. Czyli cały kontekst, tak, tych wydarzeń.
3: Absolutnie, absolutnie. Ja pamiętam dziennikarka chyba z Le Figaro przyjechała, była na konferencji prasowej i szukała jakby kogoś, kto mówi po angielsku, bo ona nic z tego nie zrozumiała. Została przysłana, ale jak z nią rozmawiałem kilka godzin, tam chodziłem, rozmawiałem, opowiadałem, tłumaczyłem tych naszych specjalistów, niektórzy z naszych specjalistów też świetnie mówią po angielsku, więc opowiadali o naszej pracy, to widać było, że trzeba było wszystko od początku i co więcej, mimo tego, że można znaleźć w internecie różne interpretacje, to ten artykuł, który powstał, jest artykułem rzeczywiście bardzo rzetelnym, pokazującym te jakby polską narrację i ta w naszym najlepszym przekonaniu jest to prawdziwa narracja.
1: Kończymy rozmowę. Ksiądz Tomasz Trzaska, Instytut Pamięci Narodowej, był gościem poranka 7:09 w poniedziałek. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
3: Dziękuję i dziękuję za wyrozumiałość dla kwestii technicznych.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
5: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Kto by jedno to dziecko także przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jak uda mu się ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.
2: Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. W dzisiejszym tekście Ewangelii słyszymy, jak Jezus nas przestrzega, abyśmy nie gardzili tymi, których On nazywa mali. Właściwie to nie musi chodzić też tylko i wyłącznie o tych, którzy są mali w sensie dosłownym. Na przykład tak jak to nieraz jest, że dzieci, młodzież źle traktują swoich kolegów, koleżanki z młodszych klas, osoby, które są słabsze, które nie potrafią się obronić. Choć pewnie też i na te rzeczy trzeba zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście szkoły, czy też na przykład wspólnego podwórka. Trzeba jednak tu spojrzeć szerzej. Nie możemy gardzić innym człowiekiem. Nie możemy okazywać braku szacunku dla kogokolwiek, dla żadnej osoby. O tym warto pomyśleć w odniesieniu do naszych kontaktów z tymi, którzy może są słabi w sensie niedostatku materialnego, w sensie niepełnosprawności fizycznej czy umysłowej, w sensie pogrążenia w nałogu, znajdujący się może jeszcze w innej sytuacji, która powoduje jakoś, że to są osoby będące niejako na marginesie społeczeństwa, w odbiorze innych. Wobec każdego człowieka, także wobec tych ludzi powinniśmy okazywać postawę chrześcijańskiej miłości. Tak jak tego nas uczy, jak nam dał tego przykład Jezus. A jak to wygląda w naszym przypadku? Spróbujmy się zastanowić, czy nie ma kogoś takiego, kim może w jakiś sposób gardzimy, komu okazujemy brak naszej miłości. Oby takich sytuacji nigdy nie było w naszym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
1: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
0: Co?
1: A mleko i śmietanę kupiłeś?
0: Tak, mazurski smak.
1: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
0: Tak, mazurski smak.
1: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
0: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
2: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.

0: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest wtorek, 11 sierpnia. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie poranka rozgłośni katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Boboli.

0: Dzień dobry, wtorkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Będzie dogrywka Safe. W najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego Safe. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów euro. 150 miliardów euro tyle Komisja Europejska przeznaczyła na pożyczki na programy obronne w ramach instrumentu Safe. Pierwsze środki, ponad 6,5 miliarda euro, trafiły nad Wisłę pod koniec maja. Także kilka innych krajów członkowskich rozpoczęło już ten proces. Do Litwy z Unii wpłynął prawie 1 miliard euro, a Chorwaci dostali przelew na 250 milionów euro. W sumie chęć skorzystania z pożyczek zgłosiło 19 krajów, a plany 18 z nich zostały już zaakceptowane. Z informacji publikowanych przez Komisję Europejską wynika jednak, że w tym pierwszym rozdaniu nie zostanie wykorzystanych co najmniej kilka miliardów euro. Być może ta kwota dojdzie nawet do kilkunastu miliardów euro. Wynika to z tego, że część projektów zaproponowanych przez kraje członkowskie nie spełnia kryteriów programu, czyli na przykład tego, że co najmniej 65% komponentów ma pochodzić z krajów Unii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Ukrainy. Monitorujemy sytuację na bieżąco i gdy pojawi się możliwość, to chętnie z tych środków skorzystamy, deklaruje w rozmowie z Rzeczpospolitą oficer znający szczegóły dotyczące naszych pożyczek Safe. Można zakładać, że okienko do aplikowania o kolejne pożyczki pojawi się jeszcze w tym roku. Co byśmy mogli dokupić? Wiadomo, że będą to już tylko tak zwane wspólne zakupy, czyli realizowane przez co najmniej dwa kraje członkowskie. Pierwszą transzę wydaliśmy głównie w ramach zakupów samodzielnych. W ramach dodatkowych wspólnych zakupów moglibyśmy sfinansować na przykład zakup samolotów transportowych A400M. Inną opcją wykorzystania tych tanich pożyczek może być zakup śmigłowców szkolno-bojowych czy na przykład samolotów rozpoznania. Kluczowym warunkiem jest to, że dostawy muszą być zrealizowane do 2030 roku. W najbliższym czasie można się też spodziewać zmian w programach, na które już zaciągnęliśmy pożyczki z Safe. Na razie robimy małą nowelizację, to znaczy nie wprowadzamy nowych pozycji zakupowych, a tylko zmieniamy ilości, mówi Rzeczpospolitej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odpowiedzialna za ten program. Z czego wynikają te zmiany? Cena sprzętu może się różnić od pierwotnych założeń. Wpływ na to może mieć także czas dostaw. Duża nowelizacja będzie jesienią, to dłuższa procedura i wtedy mogą się pojawić nowe projekty, dodaje wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Rząd rozszerzy nowy podatek o gaz. Nie ma jeszcze decyzji, jak będzie wyglądał podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale jednym z rozważanych wariantów jest objęcie nim nie tylko producentów i importerów paliw ciekłych, ale i firm z sektora gazowego. Taki wariant oznaczałby znacznie większy wpływ do budżetu. Nowa danina ma zrekompensować budżetowi koszty wcześniejszego obniżenia VAT i akcyzy na paliwa. Gdyby podatek od nadzwyczajnych zysków dotyczył tylko producentów i importerów paliw ciekłych, wpływy z tej daniny mogłyby sięgnąć 4 miliardów złotych w tym roku. Jeżeli zostaną nim objęte firmy gazowe, wpływy do budżetu mogłyby zwiększyć się do 7-10 miliardów złotych. Najbardziej odczułby to Orlen, który kontroluje ponad 90% polskiego rynku gazu ziemnego. Opodatkowanie zysków spółek zajmujących się handlem gazem wydaje się być najprostszym rozwiązaniem dla rządu, ocenia Michał Kozak, analityk DM Trinion. Przechodzimy do gazety Dziennika Prawnej, a w niej Kolumbijczycy już przed Gruzinami. Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec czerwca było ich 1,034,000, o 8,2% więcej niż rok wcześniej. Z danych wynika też, że zmienia się struktura narodowościowa tej grupy. Najwięcej jest nadal obywateli Ukrainy. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 10,1% do 901,000. Na drugim miejscu znajdują się Białorusini, na trzecie awansowali zaś obywatele Indii, którzy rok wcześniej zajmowali czwartą pozycję za Gruzinami. Tych jednak w skali roku było wzrósł o niemal 17%, co uplasowało ich na piątej pozycji. W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Kolumbijczycy, którzy z piątego miejsca przesunęli się na czwarte. To najszybciej rosnąca grupa pracowników w ciągu roku. Ich liczba zwiększyła się o 1/3. Turcja, internet kolejnym celem Erdoğana. Krytycy ostrzegają, że Turcja zamienia się w cyfrowe więzienie. Nowe przepisy mogą pozwolić władzom w Ankarze na ograniczenie dostępu do internetu, spowolnienie ruchu sieciowego, filtrowanie komunikacji online czy ingerencje w infrastrukturę internetową. Opozycja obawia się nasilenia tendencji autorytarnych w Turcji. Turcja zaostrza kontrolę nad internetem. W życie weszła nowa ustawa o cyberbezpieczeństwie, która daje państwu możliwość szybkiego blokowania lub ograniczania dostępu do usług internetowych bez uprzedniej zgody sądu. Uprawnienia w tym zakresie otrzymała Dyrekcja do Spraw Cyberbezpieczeństwa podlegająca bezpośrednio Kancelarii Prezydenta Recepa Erdoğana. PiS, 4 partie, jeden problem. Prawica okłada się przed wyborami. Jeszcze niedawno pytanie, kto ma jednoczyć polską prawicę, brzmiałoby w PiS dziwnie. Od tego był Jarosław Kaczyński. To on decydował, kto mieści się w obozie, kogo warto przyciągnąć, komu dać miejsce na liście, a kogo zostawić za burtą. W poniedziałek prezes wskazał jednak na kogoś innego. Byłoby bardzo dobrze, żeby prezydent się za to energicznie wziął, powiedział Jarosław Kaczyński przed obchodami miesięcznicy smoleńskiej, pytany o rolę Karola Nawrockiego w jednoczeniu prawicy. Dodał, że już wcześniej zwrócił się z taką prośbą do prezydenta. Z tym, że Kaczyński nie mówi już o prawicy, której wystarczy wskazać kierunek. To 4 ugrupowania, 4 liderów i przynajmniej 4 różne pomysły na to, kto powinien po tej stronie rozdawać karty. I przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Wyrzucenie ETS. PiS idzie na wojnę z drogą energią. Zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swój projekt wyjścia Polski z systemu ETS. Dwie ustawy, które tą ustawą będziemy uchylać, to ustawy przyjęte w czasach rządów pierwszej koalicji PO-PSL, które wprowadzają w Polsce de facto najdroższy prąd w Unii. Najdroższy dla przedsiębiorstw energochłonnych i jeden z najdroższych w stosunku do siły nabywczej dla zwykłych gospodarstw, także dla rolników, powiedział wczoraj Przemysław Czarnek na konferencji prasowej w Warszawie. Karetki nie dojeżdżają tam, gdzie są potrzebne. Na 10 wyjazdów karetek w Polsce aż 6 dotyczy przypadków, których wystarczyłaby zwykła porada lekarska. Generał broni profesor Grzegorz Gielarek, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, bije na alarm, punktując patologię polskiego systemu ratownictwa. Po najdroższy zasób sięgamy nie w drodze wyjątku, ale rutynowo, diagnozuje profesor i proponuje 3-stopniowy plan naprawczy. Trump płaci miliardy za odwrót od wiatraków. Waszyngton nie tylko ogranicza zieloną transformację, coraz wyraźniej buduje alternatywny model energetyczny, w którym ropa, gaz, węgiel i krajowe wydobycie mają odzyskać strategiczne znaczenie. Najnowsza umowa z niemieckim RWE pokazuje, że administracja Donalda Trumpa jest gotowa płacić za wycofanie projektów wiatrowych, a zaoszczędzony kapitał kierować do sektora gazowego. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
1: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Steierwald. Szczęść Boże, księże biskupie.
2: Szczęść Boże.
1: Wydał ksiądz biskup oświadczenie do duszpasterzy i narzeczonych na temat ślubu w plenerze. Mamy dziś do czynienia z nowym trendem, który staje się wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła?
2: Ciężko mi powiedzieć, czy mamy do czynienia z nowym trendem. Może nie określiłbym tego aż takim mocnym słowem jako nowy trend. Na pewno jest to pewne zjawisko, o które pytają się czasami narzeczeni. Jest to na pewno, można powiedzieć, jakiś kierunek, który pojawia się w myśleniu młodych, którzy pragną zawrzeć związek małżeński. Moim zdaniem jest to wynik też dzisiejszej kultury, tego wszystkiego, co widzimy w kulturze. Między innymi oglądając różnego rodzaju filmy, czasami możemy widzieć właśnie w tych filmach formuły małżeńskie, które są wypowiadane gdzieś tam właśnie w plenerze, na plaży czy w jakimś innym miejscu. Warto przypomnieć, że bardzo często są to filmy, w których te małżeństwa albo są wynikające małżeństwami, które są zawierane na przykład w kulturze protestanckiej, jeżeli chodzi o taką kulturę religijną, gdzie jest troszeczkę inne podejście właśnie do miejsca zawierania małżeństwa, albo czasami jest to całkowicie wymyślona, fikcyjna na przykład ceremonia, która po prostu ma na celu jakoś uwznieślić na przykład, czy spowodować z powodów filmowych na przykład w sposób bardziej ładny przedstawienie tego, co dzieje się między dwójkiem ludzi właśnie w tym filmie, ale jednak to na nas wpływa, to powoduje, że gdzieś tam sami zaczynamy myśleć, czy na przykład i w naszym przypadku, skoro mamy niedługo za rok zawrzeć związek małżeński, nie warto było tego włączyć. Na pewno jest to właśnie też wyraz tej kultury, która na nas trochę wpływa, więc nie powiem, że może jest to trend moim zdaniem, ale jest to jakaś przestrzeń, która pojawia się w myśleniu właśnie młodych, którzy chcą zawrzeć związek małżeński.
1: A czy to jest też wyraz na przykład niedostatecznej też wiedzy teologicznej, czy według księdza biskupa to przygotowanie do małżeństwa powinno być dłuższe, też patrząc na to, że na przykład kleryk do bycia księdzem przygotowuje się aż 6 lat.
2: Tutaj byłbym ostrożny, dlatego że jeżeli chodzi o porównywanie na przykład formacji kleryków w seminarium, która trwa już nawet 7 lat, a nie 6, bo od kilku dobrych lat mamy obowiązujący w Kościele rok propedeutyczny, tak zwany rok zerowy i później 6 lat formacji, mówiąc w dużym uproszczeniu, formacji seminaryjnej. Tutaj mówimy o kilku różnych rzeczach, dlatego że jeżeli chodzi o kleryka, to jest to przygotowanie też do wielu różnych aspektów życia i bycia księdzem. Tutaj, jeżeli chodzi o małżeństwo, no to trudno mówić o przygotowaniu 6 czy 7-letnim, tym bardziej, że Kościół zawsze uważał, biorąc pod uwagę małżeństwo chrześcijańskie i rodzinę chrześcijańską, że to pierwsze przygotowanie dokonuje się właśnie w rodzinie. Młodzi ludzie, widząc swoich rodziców, wzrastając w swoich rodzinach, gdzie rodzice darzą się miłością, szacunkiem, dążą wspólnie do Boga, już jakby na tym etapie przygotowywali się wstępnie do tego, żeby zrozumieć czymś małżeństwo i później to przygotowanie miało formę trochę krótszą. Oczywiście ktoś może powiedzieć dzisiaj, kiedy widzimy taki duży rozpad małżeństw, rodzin, czasami zdarza się i to jest też poważny problem duszpasterski, nie tylko, w ogóle społeczny, dlatego że facylitacja, czyli ułatwienie jakby ułatwienie właśnie na przykład dokonywania rozwodów powoduje, że małżeństwo jest banalizowane, życie rodzinne jest banalizowane i czasem zdarza się, że przychodzą młodzi ludzie do kancelarii parafialnej i okazuje się, że każdy z nich tak naprawdę nie zaznało życia w pełnej rodzinie, dlatego że w przypadku jednego z nich na przykład małżeństwo rodziców rozpadło się, gdy miał kilka lat, w przypadku drugiej osoby, na przykład kobiety, to małżeństwo rozpadło się, kiedy na przykład ta dziewczynka miała wtedy kilkanaście lat i tak naprawdę oni nie doświadczyli do końca tego, czym jest małżeństwo ich rodziców, więc to na pewno też utrudnia właśnie wchodzenie w taki dojrzały związek małżeński i z tego powodu między innymi tak, podnoszone są głosy, że jak najbardziej być może to przygotowanie należałoby troszeczkę wydłużyć, albo jeżeli nawet nie wydłużyć, to położyć taki akcent, nacisk na te rzeczy, które są w tym przygotowaniu, żeby lepiej przygotować się do tego, czym jest małżeństwo chrześcijańskie.
1: Chciałem jeszcze, księże biskupie, wrócić do komunikatu, bo ksiądz biskup pisze, że Kościół jest właściwym miejscem celebracji i sprawowania sakramentów. Co świątynia wyraża o małżeństwie, czego z perspektywy wiary nie jest w stanie wyrazić nawet najpiękniejszy plener?
2: Tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Ja zanim odpowiem na to pytanie, Chciałbym właśnie podkreślić, co już kilkakrotnie w czasie tej rozmowy podkreślałem, że mówimy o małżeństwie chrześcijańskim. Bardzo często jest tak, że ludzie myśląc o małżeństwie, troszeczkę nawet osoby wierzące, traktują to małżeństwo jak, no właśnie, małżeństwo, które zawierane jest na przykład w urzędzie stanu cywilnego, jako pewną umowę między dwojgiem ludzi tylko i wyłącznie. Małżeństwo przez słowa Chrystusa zostało podniesione do rangi sakramentu. To nie jest tylko zwykła umowa między dwojgiem ludzi, która powoduje, że jak na przykład obydwie strony stwierdzą, że no, na przykład nie chcą być sobą razem, to polubownie rozchodzą się i umowa przestaje obowiązywać. Jest to sakrament, czyli taka rzeczywistość, w której przez ten widzialny znak, znak też wypowiadanej przysięgi małżeńskiej przed Bogiem, Bóg wkracza swoją łaską w rzeczywistość tych dwojga ludzi. Dla Kościoła sakrament małżeństwa zawsze był tą przestrzenią, w której dwoje ludzi razem decyduje się na wspólne wzrastanie w wierze i dążenie do świętości, do zbawienia we wspólnocie Kościoła, po to, aby po zrodzeniu dzieci, wychowaniu ich właśnie w wierze, też doprowadzić je do wiary, do Pana Boga. Jeżeli przyjmiemy właśnie tę zasadę i przypomnimy sobie o tym, czym jest małżeństwo chrześcijańskie, zaczyna nagle nam inaczej przedstawiać się kwestia tego, gdzie ono powinno być zawierane. Bo jeżeli jest to jedna z najważniejszych decyzji życiowych człowieka, to w takim razie, jako osoba wierząca, chcę tę decyzję podejmować tym bardziej przed Bogiem w miejscu, w którym Bóg jest szczególnie obecny, bo Kościół jest tym miejscem, w którym intencjonalnie przez poświęcenie świątyni i konsekrację, intencjonalnie właśnie Bóg mieszka i jest obecny też realnie z tej racji, że w kościołach katolickich mamy tabernakulum, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Teraz dla osoby wierzącej to jest, nawet gdybym nie czytał prawa kanonicznego, dla osoby wierzącej jest to miejsce, w którym mam tą gwarancję, że po pierwsze Bóg jest, po drugie no chcę po prostu właśnie z Nim przeżywać ten najważniejszy moment mojego życia, ślubując osobie, którą kochałem, po to, aby właśnie Jego błogosławieństwo szczególnie było tutaj obecne. Ponadto musimy o tym też pamiętać, że Kościół zawsze zachęcał do tego, żeby dla małżonków katolickich to małżeństwo zawierane w Kościele wiązało się z sakramentem Eucharystii, która de facto też musi być sprawowana poza wyjątkowymi sytuacjami w Kościele czy w świątyni.
1: A jak ksiądz biskup właśnie mówi o Eucharystii, wielu narzeczonych nie rozumie na przykład zakazu ślubów w plenerze. Mówią, że na ślubie w plenerze będzie właśnie katolicki ksiądz i możliwość przyjęcia komunii świętej. Jak odniósłby się ksiądz biskup do tego argumentu?
2: Jest to delikatna sprawa, bo czasami wydaje się właśnie, że to załatwia wszystko, a to jednak nie załatwia wszystkiego, bo przypomnę raz jeszcze, że tutaj jeszcze przy tej okazji, zanim wrócę do tego, co mówiłem, warto jeszcze pamiętać o tym, że to, o czym pan redaktor mówi, mówiąc o tym, że ktoś na przykład wspomina, ale tam na przykład dom weselny mówi o tym, że jest możliwość zrobienia ślubu w plenerze i nawet będzie katolicki ksiądz. Katolicki ksiądz nie znaczy zawsze ksiądz rzymskokatolicki. Zdarzają się, że sytuacje, w których tym duchownym jest duchowny innego wyznania, który nie jest w pełni łączności z kościołem rzymskokatolickim, i czasami młodzi ludzie są wprowadzani w błąd, co powoduje, że dopiero po jakimś czasie, na przykład po paru miesiącach, kiedy przychodzą załatwi coś w kancelarii parafialnej, czy kiedy dochodzi do chrztu dziecka, okazuje się, że ich ślub, no właśnie, z punktu widzenia prawa kanonicznego mógł być nawet nieważny, dlatego że był zawarty przed duchownym innego wyznania. Więc to są bardzo delikatne sprawy. Zawsze, kiedy młodzi słyszą taką propozycję, ofertę, powinna mi się zapalić czerwona lampka. Żaden ksiądz rzymskokatolicki nie powinien tak sam siebie proponować, czy udzielać właśnie, asystować przy udzielaniu ślubu, przy ślubie w miejscu, który nie jest świątynią. Więc to jest ta pierwsza sprawa. Druga sprawa, no trzeba o tym pamiętać, że jakby sam fakt tego, że jest ksiądz, że będzie komunia święta, już abstrahując od tego, że nie powinno być bez zgody biskupa możliwości odprawiania mszy świętej w miejscu, które nie jest świątynią, to już nie powoduje, że w tym momencie to miejsce staje się nagle uświęcone. No, świątynia jest tym miejscem świętym, w którym przede wszystkim jakby mamy możliwość sprawowania sakramentów i jest ona do tego przeznaczona, więc jakby to, że jest akurat taka możliwość, nie oznacza zawsze, że jest to miejsce godziwe do sprawowania tego sakramentu. Owszem, piękne, ładne i być może byłoby bardzo przyjemnie w takim miejscu być, ale jednak nie jest to miejsce, które ku temu jest przeznaczone.
1: Pewnie też ksiądz biskup się niejednokrotnie też spotyka z takim argumentem, że przecież Bóg jest wszędzie. Jak odpowiedziałby ksiądz biskup komuś, to właśnie tak uzasadnia chęć ślubu poza kościołem?
2: No oczywiście, że Pan Bóg jest wszędzie i teraz czasami jest tak, że właśnie niektórzy mówią, skoro tak jest, no to tak naprawdę nie jest ważne, gdzie ten ślub będzie zawierany. I tak i nie. Można powiedzieć, że gdybyśmy odwrócili teraz sytuację, gdybyśmy teraz na przykład mówili o jakiejś sytuacji, w której coś innego, nie mówię o ślubie, ale jakieś inne ważne wydarzenie życiowe, ktoś zaproponował mi, żeby było, załóżmy, przeżywane w jakimś miejscu, które mi się totalnie, całkowicie nie podoba, to można powiedzieć w takim razie, no przecież to nie jest tak bardzo istotne, gdzie to jest, tylko istotnym jest to, co w tym momencie się tak naprawdę zadziało. Ale ktoś powie, no ale jednak to nie jest miejsce ku temu godne. Więc warto tym pamiętać, że jakby, owszem, powiedzenie Bóg jest wszędzie jest prawdą, ale tutaj mówimy o czymś innym. Mówimy o sytuacji, w której z racji wagi tego wydarzenia w sposób szczególny chcemy właśnie przeżywać to w miejscu, które do tego jest też przeznaczone. Co więcej, warto tym pamiętać, że ogród, miejsce, w którym załóżmy dokonywałby się ten obrzęd sakramentu małżeństwa, na przykład na jakiejś sali weselnej, czy w ogrodzie tej sali weselnej, dzisiaj na tę godzinę, na tę pół godziny, kiedy zawierany byłby związek małżeński, będzie dla mnie ważny i w cudzysłowie święty, ale za kilka godzin może tam się dziać coś takiego, co ubliżałoby temu, co żeśmy sobie wcześniej ślubowali, albo może być za chwilę jakieś inne przyjęcie, w którym będzie dokonywało się całkiem coś innego. To miejsce traci już na tej sakralności, na tej emocjonalności. Natomiast świątynie zawsze, przypomnijmy o tym, co się tutaj zadziało, dlatego że w świątyni zawsze dokonują się te rzeczy, które wiążą się z ważnymi sprawami życiowymi. Ślub, małżeństwo, chrzest dziecka, pierwsza komunia święta, to bardzo ważne religijne, można powiedzieć, kamienie milowe w życiu człowieka. Dlatego zawsze nam też o tym one przypominają, są tym godnym miejscem.
1: Też przypomina ksiądz biskup w komunikacie, że zgodnie z kanonem 1118 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwo powinno być właśnie zawierane w kościele parafialnym. A co jeśli narzeczeni uważają, że Bóg jest większy niż to, co jakakolwiek doktryna religijna potrafi o nim powiedzieć, a religijny przepis jest tylko ludzkim prawem? Jak wtedy przekonać ich do posłuszeństwa właśnie prawu kanonicznemu?
2: No właśnie, tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, oczywiście są dwie rzeczy. Kwestia na spokojnie wytłumaczenia tego, co to w ogóle wszystko znaczy, bo w ogóle w tym zdaniu, które pan redaktor przytoczył, że skoro Bóg jest większy niż wszystko, co jakiekolwiek doktryna religijna może o nim powiedzieć, to w takim razie prawo kanoniczne jako prawo ludzkie no, nie powinno tego ograniczać, co chcemy dokonać, no jest pewien błąd. No, prawdą jest to, że Bóg jest większy ponad wszystko, ale z tego nie wynika, że w takim razie możemy robić, co chcemy, bo gdyby tak było, to moglibyśmy powiedzieć, Bóg jest większy ponad wszystko, zna moje intencje, więc mogę, nie wiem, kraść, zabijać, dlatego że Pan Bóg i tak jest większy od moich grzechów i na pewno mi to przebaczy, jak będę szczerze żałował. Prawda? Czasami ludzie uzasadniają swoje działania w ten sposób, ale wracając do tego, co Pan powiedział, tak, to prawda, Pan Bóg jest ponad wszystko, ale jednocześnie prawo kanoniczne, musimy o tym pamiętać, że nie jest prawem, które człowiek wymyślił od tak sobie, żeby coś komuś utrudnić. Prawo kanoniczne, w odróżnieniu od prawa też świeckiego, jest tym prawem, które stara się przełożyć na język ludzki to, co wynika właśnie z dekalogu przykazań, to, co wynika z Ewangelii, co wynika z tradycji, z wiary. Dlatego, że w ciągu wieków funkcjonowania Kościoła okazywało się, że czasami praktyka ludzka stosowania wiary do swojego życia odbiegała od tego, jaka była intencja Kościoła, czy właśnie intencja, którą Kościół odczytuje, że Pan Bóg ją do niego skierował. Dlatego właśnie powstawało prawo kanoniczne. Jako pewną ciekawostką można podać na przykład to, że właśnie prawo kanoniczne w pewnym momencie od Soboru Trydenckiego zadekretowało to, żeby śluby były zawierane w obecności właśnie duchownego oraz świadków. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie szerzyła się plaga małżeństw, które były wymuszane, plaga małżeństw tajnych, kiedy dwie strony po prostu ślubowały sobie, że będą małżonkami. Później jedna ze stron na przykład zaprzeczała temu, dlatego że to ślubowanie było na przykład pod wpływem emocji albo pod wpływem przymusu i dlatego właśnie Kościół ustanowił to prawo, żeby ukrócić i chronić tak naprawdę ludzi przed sytuacjami, w których dochodziłyby do jakichś nadużyć. Więc tak naprawdę warto też pomyśleć, że prawo kanoniczne nie chce utrudniać tutaj ludziom życia, ale tak naprawdę stara się wychodzić naprzeciw po to, żeby to, co dzieje się w życiu człowieka, było godne, było ważne, żeby służyło tak naprawdę jemu, jego prawdziwemu dobru, o czym często zapominamy, bo bardzo często w naszych decyzjach zaczynamy kierować się emocjami, a nie tym, co jest prawdziwym dobrem.
1: A czy w ogóle są jakieś wyjątki, kiedy Kościół katolicki zezwala na śluby poza kościołem lub kaplicą?
2: Tak, są takie wyjątki poza kościołem parafialnym. Oczywiście mówię bardzo ogólnie, bo tutaj ten katalog jest dość wąski. Czasami sytuacje bardzo, bardzo indywidualne mogą być rozpatrywane i to może być wzięte pod uwagę, ale nigdy nie są to sytuacje, w których na przykład taka zgoda jest dawana dlatego, że ktoś po prostu usilnie prosi księdza proboszcza czy księdza biskupa, że chce na przykład, aby jego ślub dokonywał się w miejscu, które sobie wybrał, bo jemu się po prostu bardzo podoba. Nie, względy estetyczne nie mogą tutaj decydować. O takich sytuacjach decydują względy formalne, na przykład gdy jedna ze stron jest, pochodzi z innego kościoła niż kościół rzymskokatolicki, wtedy za zgodą biskupa takie małżeństwo na przykład może odbywać się też w świątyni nawet innego wyznania, ale to jest bardzo wyjątkowe sytuacje. Czasem też na przykład w sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji życiowej bardzo trudnej, to małżeństwo może dokonywać się w innym miejscu, na przykład w kaplicy więziennej, kiedy osoba osadzona na przykład nawraca się albo chce uregulować swoje życie duchowe i na przykład chce zawrzeć związek małżeński, wtedy też takie zgody mogą być wydane. Ale tak jak powiedziałem, są to bardzo wąskie jakby tutaj katalogi i wymagające właśnie szczególnych sytuacji życiowych człowieka. I znowu, te zgody, te dyspensy mają na celu jakby wyjść naprzeciw ludziom, którzy z racji obiektywnych nie mogą, na przykład z racji tego, że ktoś jest osadzony i nie dostał przypustki na to, żeby mieć ślub w kościele, ale może ten ślub zawrzeć, jeżeli tego pragnie, właśnie na przykład nawet w więzieniu.
1: A na ile śluby w plenerze to także problem logistyczny dla księży, którzy musieliby docierać do miejsc często oddalonych od kościoła parafialnego?
2: Panie redaktorze, tutaj wydaje mi się, że na to pytanie chyba jakoś nie trzeba szeroko odpowiadać, dlatego że możemy sobie sami wyobrazić taką sytuację, szczególnie w parafiach.
1: Powiem księży biskup, przepraszam, że przerwę, dlaczego tak? Zadaję takie pytanie, bo po prostu usłyszałem od jednego z wiernych, że tak jakby on wyciągnął taki wniosek i prosił mnie, żebym księdzu biskupowi zadał takie pytanie.
2: Aha, rozumiem. Mówiąc, że jakby tutaj nie trzeba szeroko na to pytanie odpowiadać, nie miało na myśli tego, że to pytanie można zbagatelizować, tylko miał na myśli to, że możemy też wyobrazić sobie taką sytuację, szczególnie w większych parafiach, gdzie czasem bywa tak, że w soboty tych ślubów jest kilka co godzina. W tym momencie, no właśnie, nawet ze względów logistycznych, gdyby nawet było zorganizowane przywiezienie, zawiezienie księdza do tego miejsca, czasem to bardzo mocno koliduje z pracą księży na parafiach, gdzie w sobotę bardzo często jest wiele jeszcze innych rzeczy, spotkanie z ministrantami, odwiedziny czasami u chorych. Dla wiernych niekiedy wydaje się, że jest to tylko mój ślub, na który przecież przywieziemy księdza, zawieziemy, nic nie ma jakby tutaj trudnego. Dla księdza często sobota jest też czasem, kiedy szlifuje już na koniec kazanie na niedzielę. Jest to czasami dzień dość intensywny i jeszcze wydłużanie tutaj poszczególnych punktów, na przykład o dojazd do odległego miejsca, naprawdę dla niektórych mogło być bardzo też dużym utrudnieniem, ale oczywiście ten jakby argument logistyczny tutaj jakby nie jest podawany w tym sensie, że jakby on jest argumentem jednym z ostatnich, no bo pierwszymi są te argumenty, które Kościół podaje, jeżeli chodzi o kwestię prawa koniecznego i wierności temu, co wiąże się z, jakby z ideą sakramentu małżeństwa. Ale tak, na pewno dla niektórych, w niektórych parafiach byłby to duży problem, odpowiadając na to pytanie, które też któryś ze słuchaczy panu zadał.
1: A wyobraźmy sobie, że już ta decyzja jest podjęta. Jak teraz mają rozmawiać księża z narzeczonymi, którzy po usłyszeniu odmownej decyzji na ślub plenerowy czują rozczarowanie lub mają takie poczucie, że Kościół nie rozumie ich romantycznych marzeń?
2: Mhm. No, to są zawsze delikatne sprawy, dlatego że musimy o tym też pamiętać, że bardzo często, kiedy w grę wchodzą emocje, kiedy wchodzą właśnie jakieś plany związane z tym, no właśnie, co chcemy jakby zrobić w naszym życiu i kiedy spotykamy się z jakimiś trudnościami, to dochodzi do czasami wielu rozczarowań, to rozmowa musi być jakoś tam delikatna. Czasami takim pierwszym rozczarowaniem bywa to, że na przykład młodzi ludzie idą do domu weselnego i mają swój wspólny termin, kiedy chcą na przykład zawrzeć związek małżeński, dowiadują się, że ten termin jest niemożliwy i muszę szukać innego. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że warto jakby przede wszystkim wysłuchać tych młodych ludzi, jakby dlaczego to jest dla nich tak bardzo istotne. Czasem bywa też tak, że to, co komunikują młodzi ludzie, że chcieliby na przykład w jakimś tam miejscu, a nie w kościele, gdyby dopytać, a dlaczego właśnie w takim miejscu, co to tam jest ważne, może się okazywać, że oni chcą na przykład właściwie nawet nie samego miejsca, tylko nie chcą mieć ślubu na przykład w tym kościele, bo on jest bardzo dużo, chcą mieć kameralną ceremonię i okazuje się, że tak naprawdę pragnienie jest całkiem inne, więc czasem spokojne wysłuchanie, powiedzenie, przedstawienie tych racji, norm, przedstawienie tego, że jest to związek, w którym szczególnie Panu Bóg błogosławi, jakby to miejsce, do którego będziecie wracać potem z chrztem dziecka, z pierwszą komunią świętą, będzie Wam przypominało ważność.

0: oferuje na przykład piękny plener, dlaczego nie zrobić bardziej rozbudowanego? Też kiedyś było to w kulturze polskiej bardzo rozbudowane, tych wszystkich ceremonii związanych z prowadzeniem na przykład młodych ludzi, czy przemową rodziców, czy przemową samych małżonków, czy świadków, gdzie podkreśli się wagę tutaj już tego, co się dokonało, ale jednocześnie w tym pięknym miejscu, w którym tak tym młodym zależy. Może to jest ta droga, którą należałoby pójść, a nie narzucać jakby przez czasami domy weselne rozwiązań, które no czasem też narażają młodych ludzi na to, że ich związek małżeński może być nieważnie zawarty.
1: A nie obawia się ksiądz biskup, że część narzeczonych z powodu braku zgody na ślub plenerowy w ogóle zrezygnuje ze ślubu kościelnego?
0: Takie ryzyko zawsze może być, oczywiście, ale to w każdej sytuacji, natomiast tutaj, tak jak mówię, wierzę głęboko, że jeżeli obydwie strony cechują się jakimś zrozumieniem i tak naprawdę na poważnie podchodzą do tego, czym jest związek małżeński, to rozumiejąc te racje, kiedy w sposób spokojny usłyszeliby, dlaczego to jest tak bardzo istotne, czym jest małżeństwo chrześcijańskie, wierzę, że to może nawet pomóc im w pogłębieniu ich rozumienia tego sakramentu i nawet przekonać bardziej do tego, dlaczego to jest tak bardzo istotne.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem w poranku 7:09 był biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Steierwald.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam, dobrego dnia, szczęść Boże.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z posłem Henrykiem Kowalczykiem z

0: wpis o tym, co dzieje się obecnie na scenie politycznej. A o 8.40 porozmawiam z księdzem profesorem Andrzejem Zwolińskim o jego najnowszej książce Franciszek, ilustrowana biografia Wielkiego Świętego. Do usłyszenia.
1: 7.09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Na zegarach jest już 8:09, wtorek, 11 sierpnia. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z Henrykiem Kowalczykiem, posłem i skarbnikiem PiS, m.in. o aferze wokół pomocy dla powodzian. A o 8:40 moim gościem będzie ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, autor najnowszej książki Franciszek, ilustrowana biografia Wielkiego Świętego. Zapytam księdza profesora m.in. o to, co po nawróceniu pozostało we Franciszku z dawnego życia, a co zostało całkowicie przekształcone, oraz o przyjaźń patronki dzisiejszego dnia, świętej Klary, ze świętym Franciszkiem. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest Henryk Kowalczyk, poseł i skarbnik PiS. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak podał portal Wirtualna Polska, trzy firmy ze wsi Dziwiszów na Dolnym Śląsku dostały 4,5 miliona złotych pomocy dla powodzian. Jedna z nich należy do męża polityczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej, która jest wiceprezes rozdzielającej wsparcie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Oficjalne dane nie wskazały, że nieruchomości znalazły się pod wodą, a kontrolę w sprawie wszczęło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak pan poseł ocenia na razie te doniesienia medialne?
2: No, to, co usłyszeliśmy z medialnych doniesień, to właściwie bezczelne złodziejstwo, bo nie dość, że dano pieniądze bez żadnego sprawdzenia najbliższej rodzinie, mężowi, czyli sobie właśnie nie dano, sąsiadowi, znajomym, to jeszcze do tego w ogóle tam powodzi nie było. No to już przechodzi ludzkie pojęcie, żeby aż tak bezczelnie wyłudzać te pieniądze. Natomiast bardzo w tym czasie długo czekali rzeczywiście poszkodowani, bo pamiętam jesień 24 roku, kiedy to ludzie poszkodowani w Lądku Zdroju, w Kłodzku, w innych miejscowościach oczekiwali na szacowanie szkód, na wypłatę odszkodowań i oni nie otrzymywali, czekali bardzo długo, a tutaj okazuje się, że bez żadnych powodów, bez żadnych przyczyn, bez powodzi otrzymali pieniądze. No więc dla mnie to jest wyjątkowo bezczelne złodziejstwo.
1: Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że już ta sprawa była znana CBA od mniej więcej końca kwietnia. I jak pan uważa, czy wyjaśnienie w takim razie tej sprawy nie trwa zbyt długo?
2: No, dla mnie to sprawa jest prosta, bo jeśli ktoś bierze pieniądze i nie ma żadnych do tego podstaw, to kierujemy sprawę do sądu. Oczywiście natychmiast żądamy zwrotu tych pieniędzy. I to nie ma nic skomplikowanego. Poza tym zastanawiające jest, że CBA już zajmuje się od kwietnia, ale medialnie cisza, żeby nie artykuł Wirtualnej Polski, to pewnie do tej pory byśmy się nie dowiedzieli. I mało tego, ta pani pełniła funkcję do tej pory zarówno w agencji, Karkonoskiej Agencji, jak i też funkcję partyjne w Platformie Obywatelskiej, to tym gorzej. Skoro wiedzieli i nadal nic nie robili, to znaczy, że jest przyzwolenie na tego typu bezczelną kradzież.
1: Choć podobno już jest zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej.
2: No tak, ale zawieszenie o tej porze, jak już cała Polska na ten temat mówi, to już jest mocno po czasie.
1: Czy to też nie jest argument, żeby nie likwidować jednak CBA, bo Koalicja Obywatelska chciała zlikwidować CBA?
2: No tak, to zdecydowanie mówimy zawsze, że CBA to prowadziło tak, to była taka instytucja tworzona już chyba z 20 lat temu będzie, jak ta, która rzeczywiście patrzy na ręce i patrzy na ręce przede wszystkim ludziom władzy, bo od tego oni są. I likwidowanie CBA, to tak jakby pozbawienie się kontroli. No jeśli ktoś chce w środowisku władzy, nawet w swoim właśnie, szczególnie w swoim, być skutecznym, pilnować publicznego majątku, to CBA jest niezbędne. Bardzo wiele spraw dzięki CBA zostało wykrytych.
1: A też opozycja domaga się już dymisji ministra Kierwińskiego. Czy to jednak nie za wcześnie, skoro jeszcze nie ma zarzutów prokuratorskich?
2: Prokuratorskie zarzuty będą, natomiast dymisja Kierwińskiego to w ogóle jest przede wszystkim, powinna być już dawno za samo rozliczenie, za pomoc powodzianom. Przecież to Kierwiński odpowiadał był pełnomocnikiem jeszcze zanim był ministrem. Za tą pomoc, więc za tak nieskuteczną pomoc, za takie bezczelne złodziejstwa, on dostał nagrodę i został ministrem spraw wewnętrznych, więc widać bardzo wyraźnie, że z kompetencjami nie ma to nic wspólnego.
1: A czy pan uważa,
2: że... powinien, nigdy nie powinien być powołany, a to, że teraz kolejny raz zasługuje na odwołanie, to jest oczywiste.
1: Czy pan uważa, że teraz w ogóle powinno się sprawdzić, jak były przyznawane dotacje dla powodzian, też w innych sprawach?
2: A powinno się sprawdzić, tak. Ja uważam, że nawet mi taka myśl przyszła do głowy, że właściwie powinniśmy bardzo precyzyjnie wypisać wszystkie dotacje, wszystkie odszkodowania, wszystkie zwroty, na jakich podstawach, kiedy zostały wypłacone. To jest ogromna praca, ale kto wie, być może by się znalazło jeszcze bardzo wiele, wiele takich nieprawidłowości kosztem rzeczywiście bardzo mocno poszkodowanych ludzi. No, ja byłem akurat na ziemi kłodzkiej teraz, wczoraj wróciliśmy i byliśmy tam w Ruli, w Kłodzku i w okolicach. Oczywiście zniszczenia są ogromne koszty, które ludzie ponoszą, widać jeszcze te ślady powodzi, a tutaj mamy takie oto wyłudzenia pieniędzy tam, gdzie powodzi nie było. No to jest już dramat, więc faktycznie powinno się to zrobić, powinno się zinwentaryzować niemalże pomoc i wtedy moglibyśmy wiedzieć, czy rzeczywiście jest to jakiś pojedynczy przypadek, czy może jest to schemat działania.
1: Też, panie pośle, w ostatnich dniach Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w sprawie dotacji i subwencji dla PiS. Dlaczego szykujecie jako PiS pozew cywilny przeciwko ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu?
2: No przede wszystkim Andrzej Domański dwukrotnie naruszył prawo. Raz, kiedy nam zatrzymał wypłatę subwencji już w sierpniu 2024 roku, czyli tuż po decyzji PKW, tej pierwszej. Natomiast ustawa mówi, że można to robić, czyli zatrzymuje się subwencję w kwartale następującym po kwartale, kiedy taka decyzja pada, a więc o kwartał to zrobił za wcześnie. Zablokowano nam, banki zablokowały nam konta. Ponosiliśmy odsetki karne odsetki, czyli przeterminowane. One wynosiły prawie 12 tysięcy dziennie przez prawie cały sierpień 2024 roku i te koszty, właśnie te odsetki niesłusznie pobierane, niesłusznie blokowane konta, to jest właśnie wina Domańskiego, to jest jedna. No i druga to jest później przecież po wyroku Sądu Najwyższego PKW przyjęła nasze sprawozdanie w grudniu 2024 roku i on nadal nie wypłacał i nadal nie wypłaca oczywiście tej subwencji. Subwencje to być może odzyskamy. Natomiast te koszty takie wynikające z decyzji, no to już są jego osobiste decyzje, jego osobista odpowiedzialność i no teraz to nie ma sensu za bardzo, bo widać, że prokuratura działa na zlecenia, więc już chyba nic nie, w tym momencie nie da się przy tej władzy utargować.
1: To, panie pośle, bardzo mocny taki zarzut wobec prokuratury, że działa na zlecenie.
2: Ano, oczywiście, że działa na zlecenie.
1: Czy pan ma jakieś dowody na to?
2: No, przede wszystkim takie, że złamanie prawa powoduje, że sprawy się umarza, natomiast w innych przypadkach się wszczyna. Jest mnóstwo spraw wszczętych, które sąd, no choćby dowód, jeden z dowód, który sąd już rozstrzygnął wyrokiem prawomocnym, to jest przykład Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Gajadura, którego prokuratura oskarżyła, wniosła akt oskarżenia, żądała kar, natomiast sąd no, rozniósł to oskarżenie, zmiażdżył to oskarżenie prokuratury. I takich spraw jest mnóstwo, więc widać wyraźnie, że w tym momencie prokuratura działa. No, w tym podaję ten przykład Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako taki klasyczny przykład działania prokuratury na zlecenie. Oczywiście nie wszyscy prokuratorzy tak robią, ale jeśli nie chcą, to się wymienia prokuratorów wtedy do prowadzenia danej sprawy. Mam nadzieję, że będzie w Platformie coraz trudniej znajdować prokuratorów takich, którzy będą działać na zlecenie, ale niestety jeszcze się znajdują.
1: PKW zakwestionowała wydatki komitetu na kwotę 3 600 000 zł i też Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że PiS prowadziło agitację wyborczą za pomocą środków publicznych. I tutaj czy pan mógłby się odnieść do trzech takich najważniejszych punktów, jeśli chodzi o pikniki wojskowe, spoty Ministerstwa Sprawiedliwości i zaangażowania Rządowego Centrum Legislacji do prowadzenia kampanii wyborczej?
2: Co do Rządowego Centrum Legislacji, trudno mi się odnieść. Prokuratura prowadzi postępowanie, bo tam jest zarzut, że ludzie, którzy byli zatrudnieni, nie pracowali na rzecz Rządowego Centrum Legislacji. No, zależy w jakim zakresie. Natomiast kwoty, które wymyślono, to są wymyślenie, jak to ja mówię, z dużego palca, tak? Bo minister powiedział, taka kwota jest straty i to przyjmuje PKW jako rzecz miarodajną. No, nie ma żadnej podstawy do wyliczenia tych kwot, choćby pikniki wojskowe. No, jeśli nawet ktoś by chciał uznać, że była prowadzona na dwóch jakakolwiek agitacja wyborcza, to i tak kwota, która została wyliczona, żadną miarą nie wynika z tych kosztów, bo to by było rząd wielkości 30 tysięcy, a oni sobie wyliczyli, że to będzie chyba 170 czy nawet więcej. Więc to jest kolejna rzecz. Więc niesprawdzalne kwoty. To zresztą ja w tym momencie odsyłam do uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego, który uchylił decyzję PKW w pierwszej wersji, właśnie powołując się na to, że absolutnie niesprawdzalne kwoty. A te kwoty były po to zrobione w ten sposób i po to było to odciągane i szukane, żeby przekroczyć pewien limit, w którym można wtedy nałożyć sankcje. Dlatego też tak to kombinowano, tak bym powiedział, tak szukano tych przyczyn, żeby tylko sankcja była skutecznie nałożona. Więc nawet jeśli są jakieś uchybienia, to powinno być udowodnione i powinna być pokazana metoda liczenia wartości pieniężnych tego typu usług, a to nie było zrobione.
1: Czyli też według pana nie zostało udowodnione przez PKW, że PiS promował wydarzenia o charakterze kampanijnym, tak, za pieniądze z budżetu państwa?
2: Nawet jeśli zostało udowodnione, to absolutnie kwoty wynikające z tych naruszeń, bo każdy komitet ma jakieś naruszenia, to przy takiej ogromnej kampanii wyborczej to się zdarzają różne rzeczy, to kwoty tych naruszeń absolutnie nie miały żadnego uzasadnienia ani żadnych podstaw i metod wyliczenia.
1: Polska przekroczyła unijny próg dozwolonego zadłużenia wynoszący 60% PKB, co uruchamia procedurę nadmiernego deficytu. To oznacza, że Komisja Europejska wymusi na Polsce działania naprawcze. Co powinien zrobić rząd? Ciąć wydatki publiczne czy przygotować nowe podatki?
2: No, powinien zacząć od tego, żeby uszczelnić system podatkowy, żeby Krajowa Administracja Skarbowa zajmowała się ściąganiem podatków, a nie bieganiem i szukaniem haków na poprzednią władzę, bo ostatnio mieliśmy w Sejmie debatę na temat no, tak zwanych naruszeń, czy jak oni to nazywali, złodziejstwa PiS-u na, nie wiem, na 106 miliardów złotych, gdzie tak naprawdę nic nie jest udowodnione, żadna sprawa nie jest udowodniona, nic nie zostało zwrócone. Natomiast Krajowa Administracja Skarbowa w ogromnej większości biega po, nie wiem, kołach gospodyń wiejskich, szuka patelni, nie wiem, do strażaków, sikawek i uważa, że zostały niesłusznie kupione. Marnotrawią czas na tego typu rzeczy, a w tym czasie niestety duże firmy, głównie firmy powiązane zagranicznie, bo tak najłatwiej, wyłudzają podatki. Realizacja podatków spada. Spadła realizacja VAT-u o mniej więcej o 6%. To oznacza tyle, że to są wyłudzenia. Myśmy z taką sytuacją mieli w latach 2008-2013, kiedy to Platforma wtedy też rządziła. Mówiliśmy, że co najmniej 50 miliardów rocznie z VAT-u ucieka. Jak doszliśmy do władzy w 2015 roku, to już w 2016-2017 już żeśmy system uszczelnili, wystarczyło pieniędzy na 500+, na wszystko i deficyt spadał. Przyszła Platforma do władzy i znowu deficyt jest 300 miliardów złotych. No więc widać wyraźnie, że tutaj to jest totalna nieodpowiedzialność, chęć zemsty, zamiast rzeczywiste dbanie o interes gospodarczy Polski, o ściąganie podatków, należnych podatków, które firmy w tym momencie nie płacą.
1: Ale panie pośle, czy pan w ogóle widzi taki obszar, którym trzeba by było ciąć jednak wydatki?
2: To znaczy w tym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby te wydatki ciąć, to oczywiście należy się też przyglądać i wydatkom na administrację, które rosną w zastraszającym tempie. Przecież mamy rekordową ilość ministrów, choćby agencji rządowych, pełnomocników. Przecież i Tusk mówił w kampanii, że będzie redukował. Okazuje się, że zamiast redukcji jest znowu bardzo istotne zwiększenie. Natomiast no, jest jeden uzasadniony wydatek, który musimy realizować, to są wydatki na obronność. Ale to jest jedna tylko część tych wydatków. Załóżmy, że ten deficyt z powodu obronności jest większy o 70-80 miliardów niż przeciętny. I to byśmy mogli zrozumieć, ale że jest większy o 300 miliardów, no to wtedy skąd w takim razie pytanie, skąd te pozostałe 200 miliardów deficytu? Więc najpierw zajmijmy się dochodami, a później rzeczywiście można w różnych miejscach jeszcze przyglądać się wydatkom. O na przykład od administracji począwszy, bo to tu należy zaczynać, bo trudno mówić o wydatkach czy socjalnych, czy wydatkach na obronność.
1: To znaczy właśnie pan wspomniał też o wydatkach socjalnych. Czy nie należałoby też przemyśleć na nowo te programy społeczne? Czy nas w ogóle stać, żeby te programy społeczne utrzymywać, skoro się sytuacja też finansowa państwa pogarsza?
2: No to znaczy zawsze jest tak, że kiedy pogarsza się sytuacja finansowa, to wtedy zaczyna się ciąć na wydatki, na tych, którzy są najubożsi, którzy najbardziej potrzebują i stąd zaraz będą pomysły o wieku emerytalnym, już takie słyszałem, czy o choćby wydatkach na rodzinę, na wsparcie rodzin. Ja przypomnę, za naszych czasów te wydatki były i deficyt był bliski, no był mały, już właściwie nawet do zera spadał, tylko że pandemia wtedy akurat wybuchła i stąd został zwiększony. Natomiast bez pandemii to rok 20 już byłby wtedy rokiem zrównoważonym. Gdzie teraz to jest? To oczywiście bez precyzyjnego rozpatrzenia się i w dochodach, i w wydatkach trudno w tej chwili podpowiadać jakiekolwiek cięcia wydatków, szczególnie socjalnych. Budżet to jest i dochody, i wydatki. Trzeba na to patrzeć równocześnie.
1: A jestem ciekawy, co pan uważa też o ostatnim zdaniu, które wypowiedział lider Konfederacji Krzysztof Bosak, bo on stwierdził, że właśnie za rządów PiS została za bardzo rozbudowana polityka społeczna, świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy. I jak pan uważa, czy pan się zgadza z jego stanowiskiem, czy pan je kwestionuje?
2: Znaczy początek, kiedy wybuchła wojna, ta pomoc była bardzo szeroka, natomiast ona w tej chwili jest już tam porządkowana i też nie możemy, to znaczy pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy jako dla obywateli Ukrainy oczywiście nie powinna być rozbudowywana, natomiast też powinniśmy traktować obywateli Ukrainy, którzy u nas pracują, żyją, mieszkają i przynoszą dochód w gospodarce, kiedy normalnie pracują, to ich powinniśmy jednakowo traktować jak Polaków, bo to myślę, że na to zasługują. I to jest kryterium. Niespecjalnie, ale jednakowo jak Polak. To będzie wtedy najlepszym rozwiązaniem dla stosunków polsko-ukraińskich też.
1: Wczoraj Przemysław Czarnek przedstawił projekt ustawy PiS zakładający wyjście Polski z systemu ETS. I słuchałem też wypowiedzi politologa profesora Antoniego Dudka z UKSW, który uważa, że odrzucenie przez Polskę celów polityki klimatycznej musiałoby się zakończyć takim polexitem na raty. Jakby pan odpowiedział na taki argument?
2: No to bez sensu. Unia Europejska nie polega na tym, żebyśmy w sposób nieprzemyślany, w ogóle szaleńczy budowali politykę klimatyczną i wspierali ogromnym kosztem. Trochę to jest tak, że polityka klimatyczna jest polityką globalną, a nie europejską, a Unia Europejska stara się być liderem, awangardzie ochrony klimatu, a w tym czasie inne kraje zwiększają emisję CO2. I pomijając już oczywiście dyskusję, na ile emisja CO2 wpływa na zmianę klimatu, bo klimat się zmieniał na przestrzeni dziejów wielokrotnie i żadnej działalności człowieka w tym nie było, no to samo to myślenie, jeśli Unia Europejska produkuje, czyli odpowiada za emisję 6% globalnych CO2, to tak naprawdę, gdybyśmy nawet żyły wypruli i wszystko zlikwidowali, co jest oczywiście niemożliwe, ale nawet zlikwidowali do 3%, no to w tym czasie kraje, które nie chronią klimatu, by zwiększyły tą produkcję. I nie o 3, tylko o 20, o 30%, bo mają w innych warunkach produkcję, typu Chiny, Indie i tak dalej. Więc naprawdę powinniśmy patrzeć na to, co realnie chcemy osiągnąć, a nie szaleć z klimatem. Natomiast to, że mamy szaleństwo europejskie z ochroną klimatu, to mamy niekonkurencyjną gospodarkę. I wtedy Unia Europejska gospodarczo będzie się zwijać, jeśli rzeczywiście nie zrewiduje Unia Europejska polityki klimatycznej, Polska, ale nie tylko Polska, inne kraje Unii Europejskiej przestaną być konkurencyjne na rynkach światowych i będziemy degradować się na własne życzenie, będziemy degradować Europę w stosunku do innych krajów świata.
1: Czyli pan nie podziela tego zagrożenia, które przedstawia profesor Dudek, że będziemy musieli opuścić Unię, jeśli będziemy konsekwentnie realizowali wyjście z ETS-u?
2: No, ETS jest jednym z fragmentów polityki europejskiej i to wcale nie oznacza, że się ten fragment zreformujemy, to wychodzimy z Unii Europejskiej. Unia Europejska to ma główne trzy podstawowe zasady. Wolność handlu, przepływ osób i przepływ kapitału. I tego się trzymajmy. To są podstawowe filary Unii Europejskiej. Jeszcze przez Schumana promowana. Natomiast im dalej trwała Unia Europejska, tym coraz więcej różnych ograniczeń wprowadzano. Trzy podstawowe filary. Wolność przepływu osób, wolność przepływu towarów i kapitału. I to są filary Unii Europejskiej. Tego się trzymajmy.
1: Dziękuję panie pośle za rozmowę. Moim państwa gościem był Henryk Kowalczyk, poseł oraz skarbnik PiS.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, teolog i socjolog, specjalista w dziedzinie katolickiej nauki społecznej, autor nowej książki Franciszek, ilustrowana biografia wielkiego świętego. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Księże profesorze, nie jest ksiądz franciszkaninem, a mimo to napisał ksiądz tak obszerną biografię świętego Franciszka. Co sprawiło, że właśnie ta postać stała się dla księdza tak fascynująca?
2: Kontakty z ojcami franciszkanami miałem od dawna. Byłem wykładowcą m.in. w ich seminarium duchownym wiele lat, kilkanaście lat przynajmniej. Później wielu znajomych także prywatnie ojców franciszkanów było mi bardzo bliskimi. A ostatecznie decyzja zapadła dzięki wydawnictwu Fronda, które chciało uczcić 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Dla nich motywacją, która do tego doprowadziła, było to, iż jest on rzeczywiście najbardziej popularnym świętym w Kościele katolickim, zawsze aktualnym. Jest bardzo czytelnym, jeżeli chodzi o świadectwo życia, choć tak bardzo legendarnym i tak bardzo rozmytym przez historię, no bo wiadomo, że to nie był czas, wiek XII i XIII, to nie był czas, kiedy dokumentowano poszczególne wydarzenia w życiu ludzi. Tym bardziej, że to był jeden ze zwykłych młodzieńców. Później okazało się, że bardzo szybko zyskiwał sławę, ale to i tak dla nawet bardzo sławnych wtedy ludzi, znanych już w Kościele, nie zbierano jakichś dokumentów, nie robiono zapisków, choć bardzo szybko wśród braci franciszkanów pojawiła się taka myśl, by zapisać to wszystko, co się o nim mówi. Ale bardziej to, co się o nim mówi, niż to, co on rzeczywiście przeżywał. Dlatego też bardzo wiele faktów z jego życia jest piękną legendą, pięknym podaniem, nie tracącym na znaczeniu chrześcijańskim, dlatego że one wszystkie były budowane po to, by były powiastkami o życiu niezwykłego świętego. O życiu, które jest blisko, pachnie Ewangelią, które jest niezwykłym naśladownictwem samego Jezusa według jego zamysłów, według jego samego, którego statuty zakonne powstawały w oparciu o tekst Ewangelii.
1: Wspomniał też ksiądz profesor właśnie o tej potrzebie oddzielenia faktów od legend i w książce dużo miejsca ksiądz profesor poświęca rodzinie Franciszka rodowi Bernardone i rozprawia się z wieloma legendami dotyczącymi pochodzenia Franciszka. Dlaczego dziś tak ważne jest właśnie oddzielenie pobożnej legendy od faktów historycznych?
2: To nie jest kwestia jakiegoś chęci oddzielenia, tylko w sumie dla współczesnego człowieka to rozróżnienie niby faktów od niby podań jest niezwykle jakoś przestrzegane, dlatego że zamieszanie w tej materii budzi podejrzenie, że wiele dopisano, że wiele wymyślono. To nie jest możliwe, dlatego że te podania o nim, krążące już za jego życia, podobnie zresztą jak i my budujemy o wielkich osobach, budujemy liczne podania, które są anegdotami, które są powtarzane przez wielu i czasami nawet ciekawsze dla wiernych od samych faktów. No, myślę teraz o postaci Jana Pawła II, o jego losie, jego dzieciństwie, o losach jego wzrastania, gdy ojciec umiera. No więc podobnie rzecz śmiała ze świętym Franciszkiem. A oddzielenie, czy też prowadzenie tak narracji, aby to oddzielić, jest po to, żeby dla tych, którzy uwielbiają przybierać na okulary i pod mikroskopem wszystko badać, by mieli to rozróżnienie już jakby gotowe. Też i tylko pokazuje, po to jest. Nie ma to żadnego, żadnej deprecjacji nie ma w tym, żeby coś, co było podaniem, odrzucać. Nie, absolutnie. Dlatego, że te podania są wyrazem wielkiej religijności i pobożności tych, którzy patrzyli na jego życie i doświadczali to jego, doświadczali obecności jego.
1: Pokazuje też ksiądz profesor średniowieczny Kościół bez upiększania, z feudalizmem, walką o władzę, napięciami między cesarstwem a papiestwem, ale jednocześnie jako przestrzeń wielkich reform. I co sprawiło, że Franciszek nie odwrócił się od kościoła instytucjonalnego albo nie założył własnego kościoła?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że rozumiał istotną sprawę, która dotyczy wspólnoty kościoła. Sam Franciszek walczył z papiestwem. Jako młody chłopak, rycerz, prowadził wojnę, brał udział w wojnie między Perugią, która należała do papieża, a Asyżem, która należała do pod wpływami cesarstwa. I był po stronie cesarza przeciw papieżowi. I walczył, dostał się do niewoli. A później sam chciał się zgłosić do wojska papieskiego, ale na szczęście nie doszedł. Zrozumiał, że rycerstwo to nie będzie jego los i jego życie, choć zawsze był bliski idei rycerstwa. Całe życie bardzo wielkim szacunkiem myślał o rycerstwie i realizował rycerstwo, które sam rozdał, dlatego że to, co zgromadziła rodzina, aby mógł być on rycerzem, musiał kupić zbroję, konia nawet miał swojego własnego, dlatego też w wojnie nie brał udziału jako piechur, tylko jako konny. Więc i dlatego też później, jak był w niewoli w Perugii, w papieskim mieście Perugia, to wsadzono go do więzienia, do celi wraz ze szlachcicami, choć szlachcicem nie był. Był synem mieszczanina, kupca tego swojego ojca Bernardone. W każdym razie jest to bardzo ciekawe, że te działania społeczne, te konflikty społeczne nie zachodziły w konsekwencji na przekonania duchowe ludzi. I to Franciszek jest tego najlepszym świadkiem, dlatego że sam, będąc, tak jak mówię, uczestnikiem tych wojen i widząc przepych i nawet zgorszenie, które siał wtedy Rzym. Sam pielgrzymował do Rzymu, zostawił tam mnóstwo jałmużny. Przy grobie świętego Piotra zostawił bardzo dużo funduszy swoich własnych. To jednak nie było powodem do tego, żeby przekreślać wszystko. Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. On rozumiał, że ludzie są słabi. Sam był świadkiem śmierci tego wielkiego, w sumie i gorszyciela, i reformatora, Innocentego III. Był jedynym człowiekiem, który przyszedł do trumny wystawionej w Perugii w katedrze i czuwał przy niej, choć w nocą jego bogatą trumnę i jego samego zwłoki, ciało tego papieża po prostu rozwleczono po całej katedrze. Zdzierając z niego też i pierścienie, i łańcuchy, i szaty, bo to było bogate i można było na tym zarobić. Okradli go wtedy ci, którzy byli przeciw papieżowi, albo też bardziej chciwi, chcieli coś zyskać. A Franciszek cenił go, bo był u niego i rozmawiał z nim. Prosił o zatwierdzenie reguły, który zresztą nie otrzymał zatwierdzenia, tylko ustnie. I na zasadzie ustnej aprobaty działał na początku, po tym pierwszym spotkaniu z papieżem Innocentym w Perugii. No w każdym razie jest to bardzo ciekawe, bo co to może zmieniać, że papież, czy biskup, czy kościół instytucjonalny prowadzi takie czy inne podejmuje błędne decyzje. Czy to oznacza, że błądzi? Nie. On wiedział, gdzie jest źródło prawdy. Tym źródłem prawdy jest przede wszystkim Ewangelia. bardzo ci, i to do tego wrócił. I Franciszek się trzymał Ewangelii. Nie był wykształconym teologiem. Nie miał prawa głosić kazań, prawdę powiedziawszy. Choć później otrzymał takie prawo od papieża. Zresztą też wtedy nie było teologów na zasadzie dzisiejszych wykształconych ludzi w teologii. To były wyjątki, bardzo wielkie wyjątki. Dość powiedzieć, że za czasów Franciszka w całej Europie było trzech doktorów teologii.

0: Pisma Świętego. Ewangelia była źródłem podstawowym, najważniejszym.
1: Księże profesorze, jeszcze, bo rozmawiamy 11 sierpnia we wspomnienie świętej Klary, też książce poświęca ksiądz profesor świętej Klarze osobny rozdział i relacja Franciszka i Klary była niezwykle głęboka, ale pozbawiona tego, co zwykle rozumiemy jako intymność między kobietą i mężczyzną. Jest też wielu ludzi, którzy uznają może nawet za naiwność uważanie, że przyjaźń między młodym mężczyzną a kobietą może być czysta. I co święty Franciszek odpowiedziałby dziś osobom, które nie wierzą w czyste relacje przyjacielskie między dwoma płciami?
0: To nie była żadna miłość. To jest efekt filmu Zeffirelliego Brat Słońce, Siostra Księżyc. To jest całkowicie pomylenie z poplątaniem. Nigdzie nie wiadomo o fascynacji Klary Franciszkiem wcześniej, jako młodzieńcem. Choć na filmie jest scena, kiedy on rusza na wojnę z Perugią, papieską Perugią, to jest blisko Asyżu, no to wtedy ona podbiega do niego i zawiązuje mu wstążkę na przedramieniu jako oznakę takiej, że to bliskości i związku z nim. On fascynował swoim wystąpieniem jako żebrak, jako posługacz trędowatych i ona postanowiła, zafascynowana jego postawą chrześcijańską, poszła za naprawdę ideami chrześcijańskimi. I mówić o przyjaźni można. Dlaczego nie? Duchowa przyjaźń, bliskość. Przyjaźń jest bliskość. Przyjaźń to jest, bierze się w filozofii spotkania. Przyjaźń rodzi się z zaskoczenia, że ktoś może podobnie myśleć. Filozofia spotkania mówi o tym, że początkiem przyjaźni jest zdziwienie. Co, ty też? A ja myślałem, że jestem samotny. Że nikt tak nie myśli jak ja. Nikt nie ma takich problemów jak ja. Nikt nie ma takich wyrzutów sumienia jak ja. Nikt nie ma takiej fascynacji jak ja. I to przyjaźń się z tego bierze. I w przypadku Klary rzeczywiście była to niesamowita decyzja z jej strony, ale wyraźnie odkryła w trybie życia, w stylu życia Franciszka, odkryła swoje marzenia, swoje oczekiwania. I to ciekawa rzecz. Po niedzieli palmowej uciekła z domu, przebrana w strój ślubny, bo rodzice już przygotowywali ją do ślubów, normalnie małżeństwa. I uciekła też w symboliczny sposób. Drzwi specjalnie wykute dla trumny, był jej dom rodzinny po pogrzebie wuja, który mieszkał z nimi. I wtedy nigdy nie wyprowadzano trumny z domu przez drzwi te normalne, wejściowo-wyjściowe, tylko wykuwano w murze specjalne drzwi, tak zwane grobowe. I ona przez te drzwi grobowe w stroju ślubnym uciekła do Franciszka i prosiła go o przyjęcie do wspólnoty. Oczywiście wcześniej musiało być jakoś tam to domówione, gdyż on czekał na nią i przyjął ją. Miał od razu pomysł, żeby ją umieścić przy kościółku, który odbudowywał. I wtedy też ogoliła głowę do gołej skóry i zamiast sukni, przepięknej sukni ślubnej, przywdziała włosienicę. Podjęła pokutę. Franciszek bardzo przestrzegał w pismach swoich, przestrzegał braci przed jakimś zbytnim poufalaniem się z kobietami. Ale to nie dlatego, że one byłyby złe, tylko dlatego, że może to rodzić szereg pokus. A celem życia człowieka jest także, jego mądrością jest także unikanie pokus. Po co się narażać na okazje takie czy inne? Choć sam, gdy był już starczy, to zgodził się przy chorobie swojej, która go trapiła i to bardzo mocno, przecież ledwo już widział, był prawie że ślepy, gdy umierał. Zgodził się, żeby go siostry klaryckie przyjęły do siebie i opiekowały się nim. I Klara była przy nim przez kilka co najmniej tygodni. Później jednak wrócił do siebie, do posiłku i tam umierał.
1: Księże profesorze,

0: dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, teolog i socjolog, specjalista w dziedzinie katolickiej nauki społecznej, autor nowej książki Franciszek, ilustrowana biografia Wielkiego Świętego.
1: Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
2: 7:09. Twój początek dnia.
0: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Anny Czytowskiej zapraszam na środowy poranek o 7:09, a jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu dobrego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest wtorek, 11 sierpnia, minuta po godzinie 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Kasiu, też się cieszę, że jesteś. Kasia Polewko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zawsze słyszę ten dżingiel, to myślę sobie, że pewnie są osoby, które uważają, że dzień bez kawy dniem straconym, więc ja my nie tracimy.
1: Tak. Nie ufam,
2: Nie tracimy czasu. Nie. U nas kawa jest.
1: Pijemy kawę jak najbardziej, odpoczywamy od wysokich temperatur, 21 stopni, więc bardzo przyjemnie ma być. Coraz więcej rozpogodzeń też w regionie, ale sierpień to jest taki czas tych chyba najbardziej intensywnych prac polowych i dzisiaj temu właśnie bezpieczeństwu, jeśli chodzi o prace polowe, będzie poświęcona rozmowa z naszym gościem dnia.
2: Dokładnie tak. Aniu, już to wszystko zapowiedziałaś. O 9.30 moim gościem będzie Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku i właśnie o tych żniwach i o tym, co dzieje się podczas żniw, będziemy rozmawiać o tych najczęstszych przypadkach, bo niestety, ale chyba nie ma takiego sezonu, kiedy nie słyszelibyśmy o tym, że nie doszło do jakiegoś tragicznego wypadku, niestety tragicznego, choć nie chcielibyśmy o tym mówić, ale takie sytuacje cały czas się dzieją, więc o tym będziemy mówić. Co jest główną przyczyną? Czy zawodzi człowiek, roztargnienie, nieuważność, czy może maszyna? Jak to jest z dzieciakami, które gdzieś żyją na wsi i widzą, jak to wszystko wygląda, bo wypadki z udziałem najmłodszych też są, też do nich dochodzi. Więc o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Wiem też, że w powiecie łomżyńskim niestety dochodzi do największej liczby takich wypadków właśnie. Tak było w ubiegłym roku. Jak będzie w tym? Zobaczymy. To wszystko będziemy porównywać. Dlatego zapraszamy o 9.30. A jak słuchają nas rolnicy i być może właśnie teraz są w ciągniku, to proszę zrobić głośniej, bo to będzie ważna rozmowa i takich apeli warto słuchać.
1: I pozdrawiamy was serdecznie oczywiście. Doceniamy waszą pracę. I jeszcze jedna zapowiedź, bo mam przed sobą torebkę z pięknymi nagrodami od Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chetnika w Nowogrodzie i chętnie państwu przekażemy. Jest tam kubek, jest notes, jest książka, jest długopis, jest magnes na lodówkę, więc mnóstwo bardzo fajnych gadżetów związanych ze Skansenem, z kurpiami szerzej, więc będzie quiz dziś z pytaniami po 9, po 10 też i te nagrody chętnie państwu przekażemy, więc już teraz można nas słuchać. Konkurs zrobimy za 8 minut i oczywiście wygrywać. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

No to zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, robimy konkurs, a dziś konkurs organizujemy we współpracy z Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. To może najpierw powiem o nagrodach, a one są bardzo piękne, szczególnie jeśli ktoś z Państwa motywy kurpiowskie lubi. Mamy tutaj piękną książkę, już wyjmuję ją z torebki, książkę Kurpie Jolanty Święszkowskiej i Roberta Sokołowskiego. Jest tekst, są także przepiękne grafiki, przepiękne ilustracje. Mamy kubek, w którym ja jestem zakochana, z motywem wycinanki kurpiowskiej. Jest długopis, magnes na lodówkę, a także piękny notes, więc super gadżety i smycz też jest do klucza, więc super gadżety od Skansenu przygotowane dla Państwa. Żeby je od nas otrzymać, trzeba zadzwonić do studia Radia Nadzieja i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Od czego według najbardziej znanego wyjaśnienia pochodzi nazwa Kurpie? A. Czy od nazwiska pierwszego władcy regionu? B. Czy od plecionych z łyka butów nazywanych kurpiami? Czy C. Od nazwy dawnej puszczańskiej osady? Od czego pochodzi nazwa Kurpie? Jeśli ktoś z Państwa wie, to proszę szybko do nas zadzwonić, bo nagrody czekają na pierwszą osobę, która się dodzwoni. 512-123-502 lub 512-123-503 to numer telefonów, a ja czekam na pierwszy telefon.

0: A jako pierwszy do naszego studia dodzwonił się pan Czarek. Dzień dobry, panie Czarku.
1: Dzień dobry.
0: Pan Czarek z Ostrołęki, więc spodziewam się, że pan musi znać odpowiedź na to pytanie. Od czego według najbardziej znanego wyjaśnienia pochodzi nazwa Kurpie? Czy to A od nazwiska pierwszego władcy regionu, B od plecionych z łyka butów nazywanych Kurpiami, czy C od nazwy dawnej puszczańskiej osady?
1: Od butów plecionych z łyka.
0: Oczywiście, że tak. I te buty nazywano Kurpiami. No wiedziałam, że mieszkaniec Ostrołęki to dobrze na pewno odpowie. Panie Czarku, gratuluję. Te piękne gadżety od skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie trafiają do pana. Niech się dobrze pije kawa, niech się dobrze notuje w notesie i dobrej lektury książki. Dziękujemy.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Dodam jeszcze, że po 10:00 zrobimy, drodzy państwo, kolejny konkurs i taki zestaw nagród będzie można wygrać. Ja zadam proste pytanie. Państwo odpowiadacie i gadżety trafiają właśnie do was.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. Trwa sezon żniw, rolnicy wyruszyli w pola i ta praca kojarzy nam się bardzo często ze spokojem i z naturą, ale niestety statystyki pokazują inną stronę tej pracy. Co dziś jest największym zagrożeniem dla rolników w rolnictwie, w tej pracy, na roli?
2: Dla rolnika jako wykonującego te prace związane ze zbiorami, największym zagrożeniem to jest niestety sam rolnik. Pośpiech, podejmowanie złych decyzji pod wpływem impulsu i to właśnie najczęściej prowadzi do tych ciężkich wypadków związanych z obsługą maszyn. Zapominanie o tym, że trzeba je wyłączyć, nie grzebać w pracujących mechanizmach, bo po prostu maszyna jest dużo silniejsza od człowieka i nie ma litości. Albo go zabija, albo go trwale kaleczy, pozbawiając rąk czy nóg.
1: Rolnicy często mówią, że przecież robię to od 30 lat, co może się stać? To właśnie rutyna jest największym wrogiem bezpieczeństwa?
2: Z mojego doświadczenia niestety ta rutyna i brak takich nawyków, które pozwalają zachować to zdrowie i życie. Jednym z takich nawyków jest nawyk wyłączania sprzętu. Przed wysiadaniem z ciągnika powinniśmy ten ciągnik wyłączyć, bo jeżeli ciągnik nie napędza maszyny, to ta maszyna po prostu nam nic nie zrobi. Wtedy możemy tam manipulować, usuwać zapchanie, czy dokonać jakiejś naprawy, czy lustracji tej maszyny. Ale jeżeli napęd jest... dochodzi do maszyny, to nawet jeżeli ona, tak jak w przypadku pras, jest zapchana i wtedy ten jest taki efekt, którego też rolnicy ulegają takiemu złudzeniu, że prasa zapchana, mechanizmy stoją, no bo mechanizmy stoją, bo prasa jest zapchana. I jeżeli wkłada się tam nogę, przepycha się część tego materiału, czy to słoma, czy to siano, prasa rusza, łapie za nogawkę i w ten czas już nie ma zlituj się.
1: To jest najczęstsza przyczyna wypadków, bo wy jako pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, teraz już nie, ale kilka lat temu, kilkanaście lat temu, braliście udział w oględzinach po takich wypadkach właśnie.
2: Znaczy całe szczęście tych wypadków związanych z obsługą maszyn na polu, szczególnie pras, jest w tej chwili dużo mniej jak kiedyś. W tym roku, jak do tej pory, były tylko dwa ciężkie wypadki, znaczy jeden ten śmiertelny, jeden ciężki, gdzie rolnik stracił prawą rękę, a bywały lata, że tych wypadków, samych śmiertelnych wypadków było 10 i do tego jeszcze kilkanaście urwanych rąk czy nóg, zwłaszcza w tych latach, kiedy te prace wchodziły, tak 2005-2010 rok. 2012 był takim rokiem największej liczby wypadków z tym związanych. I te wypadki niestety kumulują się tutaj w tych rejonach, gdzie produkuje się mleko. Bydło mleczne wymaga dużo pracy, dużej ilości maszyn, zajmuje rolnikom najwięcej czasu i z tego pewnie to wynika, że tych wypadków właśnie teren powiatu łomżyńskiego jest taki najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o rolników.
1: A jakie wypadki w rolnictwie zdarzają się najczęściej? Właśnie te związane z maszynami, ze wspomnianymi zwierzętami, czy może z transportem? Jak to wygląda, gdybyśmy mieli to podzielić?
2: Proszę państwa, najczęściej dochodzi do wypadków przy chodzeniu.
1: Wbrew pozorom.
2: Przy chodzeniu po terenie gospodarstwa. Ten rok akurat mieliśmy trochę zimy, to od razu wzrosła liczba wypadków związanych z chodzeniem po terenie gospodarstwa. Do obory, z obory, po oborze, bo było ślisko. Większość rolników nie wie, co to jest obuwie robocze. Chodzi w klapkach, jakichś tam botkach, teraz są modne piankowe gumiaki, To jest wygodne obuwie, bo lekkie, tyle tylko, że strasznie śliskie. W środowisku wilgoci, takie jakie panuje w oborze, plus trochę nieczystości typu odchody krowie, poślizgniemy się na ruszcie czy na jakimś innym betonie i padamy. 8 osób na 10 nie zrobi sobie, inaczej nabije sobie siniaka, jedna osoba złamie sobie rękę czy nogę, czy rozbije głowę, ale też zdarzają się przy tym chodzeniu wypadki, proszę państwa, śmiertelne, bo uderzenie w głowę o kant na przykład koryta, no to raczej dobrze się nie kończy.
1: I takie sytuacje też były?
2: Tak. To jest w zeszłym roku było zgłoszonych ponad 600 wypadków, z tego prawie 300 to były wypadki związane z bezpośrednią obsługą zwierząt, jak ja to nazywam, czyli związane z chodzeniem do obory, z obory, dojeniem, sprzątaniem w oborze i tego typu rzeczy. W tej chwili to u nas jest ponad połowa wypadków.
1: A problemem jest to, że rolnicy nie są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP?
2: No ten problem już jest od wielu lat, bo rolnik nie musi mieć szkolenia, nie musi być badań lekarskich w kierunku pracy, którą wykonuje, nie musi dbać o to, żeby sprzęt był sprawny technicznie, posiadał osłony, czy też był wyposażony w ubranie robocze. I taka też, z tego też taka płynie, moim zdaniem, złe takie doświadczenie, że rolnicy po prostu to lekceważą. A przecież kiedyś tak mój dziadek robił, tak moi rodzice robili.
1: I to jest ta wspomniana rutyna właśnie.
2: Dokładnie, pani redaktor. Tyle tylko, że większość tych rolników zapomina o jednym, że w międzyczasie ich gospodarstwa się też zmieniły. Ja zaczynając pracę w rolnictwie 40 lat temu, gospodarstwo, które wtedy miało naście krów, to był duży gospodarz. Proszę państwa, dzisiaj największe gospodarstwo na terenie województwa podlaskiego ma 1600 krów plus młodzież.
1: Więc nie sposób tam nie dbać o zasady BHP.
2: To jest wielkie przedsiębiorstwo z dziesiątkami maszyn, tysiącami zwierząt i kilku czy kilkunastoma osobami, które tam pracują. Te gospodarstwa indywidualne, jak to się u nas nazywa, czyli gdzie nie zatrudnia się osób, to w tej chwili standardem jest obora 250 sztuk. Plus młodzież, czyli tych zwierząt jest około 500. Proszę państwa, 500 zwierząt, każde zwierzę zjada 50 kg paszy dziennie, to trzeba przygotować 3 tony paszy. Tego się nie da zrobić widłami i taczką. To trzeba mieć do tego maszynę, a żeby bezpiecznie obsługiwać maszynę, trzeba znać zasady jej działania i dbać o te maszyny.
1: Doskonale widzimy, jak te gospodarstwa się rozwijają i tu właśnie pojawia się kolejny wątek naszej rozmowy. Myślę, że ważne i ważne pytanie, czy w związku z tym, że te gospodarstwa tak się rozwijają, bezpieczniejsze są też maszyny, czy to jednak zawsze człowiek jest na pierwszym miejscu i to człowiek decyduje i ma wpływ na to, co się dzieje?
2: Znaczy, człowiek ma zawsze wpływ. Kiedyś któryś tam z profesorów związanych z bezpieczeństwem pracy powiedział tak: nigdy nie da się wyeliminować wypadków przy pracy, jeżeli w procesie pracy będzie uczestniczył człowiek. A człowiek raczej w tej chwili w gospodarstwie rolnym jest niezbędny. Mimo tej automatyzacji, którą mamy, to człowiek jednak jest w tej oborze potrzebny. I najważniejszym czynnikiem jest człowiek, ale oczywiście dbanie o maszyny, bo proszę państwa, producenci też idą z postępem, robią różne udogodnienia, stosują zabezpieczenia fabryczne, tylko proszę państwa, o tym wypadku, którym wspominałem przy obsłudze prasy, co z tego, że w tej prasie było fabryczne zabezpieczenie wyłączające mechanizm napędowy w razie zapchania, jeżeli rolnik je zablokował. Mechanicznie dokręcił śrubę tak, żeby ten mechanizm nie działał. I on zginął właśnie przy przepychaniu tego siana nogą, został wciągnięty, bo ten mechanizm nie zadziałał, bo nie mógł zadziałać, bo on go zepsuł. Później rozmawialiśmy z prokuratorem, z żoną tego poszkodowanego. Ona mówi, a mąż coś tam mówił, bo jak za grube wałki, to wyłączało często maszynę. Takie są efekty właśnie domorosłego poprawiania. Raz się uda, 80 razy się uda, ale za 100 którymś razem się nie uda. I dzisiejsze maszyny nie urywają palca, tylko urywają rękę, nogę albo zabijają.
1: Nie ma chyba sezonu, kiedy nie słyszelibyśmy właśnie o tych tragicznych wypadkach, kiedy coś takiego się wydarzyło, ale na przestrzeni tych lat tych wypadków jest mniej, więcej, ta świadomość i ostrożność jest większa?
2: Znaczy oczywiście, że liczba wypadków spada, zarówno tych lekkich, czy w ogóle ogólnie zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, bo proszę Państwa, w roku 2012 tych wypadków w województwie było około 2000, już nie pamiętam dokładnie. W zeszłym roku było tylko 670. Tylko albo aż 670, bo proszę Państwa, 8 osób zginęło, 20 osób doznało trwałego uszczerbku na swoim zdrowiu powyżej 60%. To przeważnie są amputacje, które kończą się kompletną niesprawnością, albo też urazy kręgosłupa, które kończą się w łóżku lub na wózku inwalidzkim.
1: I to nadal w powiecie łomżyńskim dochodzi do największej liczby tych wypadków, jeśli chodzi o całe województwo podlaskie?
2: Tak. Powiat łomżyński na 619 zdarzeń, które w zeszłym roku, 77 wydarzyło się na terenie powiatu łomżyńskiego. Tutaj akurat w zeszłym roku to sama gmina Łomża, 13 takich zdarzeń. To jest związane z tym, z charakterem produkcji. Bo proszę Państwa, produkcja mleka jest najbardziej wypadkogenną działalnością rolniczą. Bo sadownik, jakie on tam zagrożenia ma? A mając duże stado zwierząt, mamy tak. Po pierwsze, duże zwierzęta, dużo maszyn. Trzeba przerzucić duże ilości paszy, odchodów. To wszystko wymaga dużego nakładu pracy i posiadania dużej bazy sprzętowej, o którą trzeba dbać.
1: A co z najmłodszymi w gospodarstwach? Tutaj też dochodzi do tych wypadków? Rejestrujecie to?
2: Znaczy, w tej chwili niestety ustawodawca odsunął jakby dzieci, bo proszę Państwa, do 16 roku życia dzieci nie powinny pracować w gospodarstwie. To wynika z
1: przepisów. Ale wiemy, że realnie i w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.
2: No, realnie i w praktyce. I właśnie w tej chwili, bo parę dni temu miał miejsce taki wypadek, że 11-latek spadł z błotnika w ciągniku, bo jechał pomagać dziadkowi na polu. I teraz, Państwa, dziadek będzie odpowiadał karnie.
1: I to wydarzyło się w województwie podlaskim?
2: Tak.
1: A gdzie dokładnie?
2: Na południu, na Siemiatyczach. Tam ten chłopak nie doznał jakichś poważnych obrażeń, się skończyło interwencją pogotowia, ale to mówi tylko o sytuacji, jaka jest. Dzieci na pole się nie powinno zabierać. W gospodarstwie część mieszkalna powinna być oddzielona od części produkcyjnej.
1: Ale jak to? 12-13 lat, nastolatek, tak, to tak. Śmigaj na pole pomagać. Co będziesz siedział w domu?
2: Oczywiście.
1: No tak to wygląda, no mówimy,
2: tak,
1: jak jest.
2: Tak to wygląda i później jest tylko płacić zgrzytanie zębów, proszę Państwa. Bo ja czasami, jak te miejsce mają wypadki śmiertelne, czy kalectwo, to jeżdżę później do rodziców tych poszkodowanych dzieciaków. No ale ja nie chciałem. Ta zadra dostaje. Ja pamiętam sprzed kilku lat, no już chyba z kilkunastu, gdzie ojciec przejechał siedmiolatka na podwórku, bo wracał z pola i chłopak mu wybiegł. Ten był zajęty czym innym, nie zauważył go i go przejechał ze skutkiem śmiertelnym. Proszę Państwa, trzy dni później powiesił się. To jest, dla rodzica jest to duże przeżycie.
1: To są tragedie rodzinne.
2: Oczywiście. To działa nie na tego. A takim rzeczom można zapobiegać. Przede wszystkim ucząc dzieci tego, że nie powinny chodzić po tej części produkcyjnej.
1: Nawet KRUS organizuje różnego rodzaju konkursy dla najmłodszych, żeby gdzieś tam to utrwalać, żeby uważać i żeby to bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu.
2: Proszę Państwa, i KRUS, i Inspekcja Pracy, jeździmy po szkołach, prelekcje, pogadanki, różnego rodzaju konkursy, quizy i takie inne historie. Ale proszę Państwa, przykład idzie w domu. Ile razy ja słyszę od... A mój tata tak robił. Największy wpływ na dzieci mają ich rodzice. Jeżeli rodzice nie przestrzegają zasad bezpiecznej pracy, bo albo ich nie znają, albo je lekceważą, to dziecko tego też nie będzie. Bo proszę Państwa, ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby dzieci pomagały w gospodarstwie. Tyle tylko, że 11-latek nie powinien jeździć ciągnikiem.
1: A tym bardziej na błotniku, bo spadł z błotnika akurat w tej sytuacji, do której
2: od tego, w tym przypadku to są do tego foteliki. Są inne możliwości.
1: Nawet foteliki do ciągników, takie, które są przystosowane do tego absolutnie.
2: Proszę Państwa, prosta taka sprawa. Osoba jadąca jako pasażer w kabinie ciągnika w nowoczesnych powinna być zapięta pasem. Czy ktoś to robi?
1: Pewnie nie.
2: Większość nie robi.
1: Większość nie, śmiem twierdzić, że...
2: Bo jest pytanie, po co? Proszę Państwa, pytanie jest może z prostego takiego punktu widzenia uzasadnione. Tyle tylko, że jak ta osoba siedząca na tym dodatkowym foteliku, ciągnik się wywraca, a ciągniki się wywracają dość często, bo ciągnik jest takim dość niestabilnym pojazdem, a jeździ przecież po polach, przejeżdża przez rowy. To proszę Państwa, ta osoba, która siedzi na tym dodatkowym foteliku, jak nie ma pasa, gdzie ona się złapie? Nie dość, że poobija siebie w kabinie, może wypaść, co się czasami zdarza. Dwa lata temu był taki wypadek, że siedmiolatek siedzący na tym foteliku po prostu wypadł z kabiny ciągnika w czasie wywrotki. I po to są te pasy. A te pasy są albo najczęściej schowane, a też zdarza się, że widzę, że w ciągnika po prostu są poucinane. Bo po co?
1: No właśnie, i tu jest wiele pytań bez odpowiedzi. My bardzo często mówimy i wy, jako Państwowa Inspekcja Pracy, o tym bezpieczeństwie, o tym, żeby uważać, i czasami te apele są powtarzane do znudzenia, ale myślę, że największym przesłaniem tego wszystkiego do tych wszystkich rolników, którzy pracują, powinno być to, że to jest w każdym przypadku ludzka, rodzinna tragedia, bo nikt tego nie chciał. Nikt nie chciał, nie wiem, doznać takiego wypadku, czy ponieść śmierć właśnie w taki sposób. I to powinno być chyba największą przestrogą i dać do myślenia tym wszystkim, którzy pracują w polu i w gospodarstwach też.
2: Nie, oczywiście, tylko proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że trzeba działać, żeby zapobiegać tym wypadkom. Zaniechanie to też nie jest dobre wyjście z sytuacji. Jakoś to będzie. Jeżeli w maszynie się zepsuje osłona, to trzeba ją z powrotem założyć. Jeżeli pracujemy w gospodarstwie, nałóżmy buty, wyposażmy się w ubranie robocze. Ja często od rolników słyszę, po co mi ubranie robocze? Proszę Państwa, za spodnie dżinsowe, jak maszyna złapie, to nam urwie nogę. Spodnie robocze są tak uszyte, że jak maszyna złapie za materiał, to one się po prostu rozprują. I nasze ciało zostanie uratowane. Zniszczą się spodnie, a dżinsy wciągną nas i potrafią urwać nogę. No, w takim wypadku właśnie jak tutaj zginął ten człowiek pod Łomżą.
1: Niedawno,
2: w zeszłym tygodniu. Dość często dochodzi do urwania nogi w kolanie. Gdyby były spodnie robocze, ta noga by zostałaby, by urwało, rozerwałoby spodnie. Ludzie tego nie przyjmują do wiadomości, aczkolwiek, proszę państwa, bardzo optymistyczne jest to, że duża część młodych rolników

0: dziecka, to chyba to jest dzisiaj największe zagrożenie.
1: No tak, tak, tak.
0: Więc tak chyba możemy to podsumować. Dziękuję bardzo, Bartłomiej
1: Oby
0: Królik,
1: tak
0: główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Mazowsze najbardziej poszkodowane w wyniku burz, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Święty Wawrzyniec oficjalnie patronem Łomży. Od września w szkołach zmiany dotyczące żywienia dzieci. Mazowsze to region najbardziej poszkodowany po nocnych burzach i intensywnych opadach deszczu, a także gradu. Nad Polską przeszedł chłodny front atmosferyczny, który przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk mówi, że to właśnie na Mazowszu odnotowano najwięcej interwencji.
2: Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w nocy w województwie mazowieckim. W skali całego kraju strażacy interweniowali ponad 700 razy, z czego właśnie na Mazowszu ponad 400. Do godziny 6 od północy odnotowano dodatkowo 66 interwencji.
1: Opady gradu i silny wiatr doprowadziły do przerw w dostawach prądu. Nad ranem w całej Polsce nie miało go wiele tysięcy gospodarstw.
2: W kontekście awarii energetycznych dostaw prądu pozbawionych było ponad 18 tysięcy odbiorców, łącznie na terenie 4 województw, z czego ponownie najwięcej na Mazowszu, bo ponad 14 tysięcy. Oprócz tego województwo podlaskie, lubelskie i wielkopolskie.
1: Zarówno strażacy, jak i pracownicy firm energetycznych walczą z utrudnieniami i przywracają zasilanie w sieci.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: To już oficjalne. Od wczoraj Święty Wawrzyniec jest patronem Łomży. Inicjatywa, z którą przed 2 laty wyszła grupa mieszkańców, doprowadziła do uroczystej sesji Rady Miasta w Hali Kultury, podczas której przez aklamację przyjęto wczesnochrześcijańskiego męczennika na patrona miasta. To dla nas historyczny moment, mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.
4: Ważne jest tylko, i myślę, że o tym powinniśmy pamiętać, wartości, które wyznawał święty Wawrzyniec. Są to wartości nieskazitelne, wartości, do których powinniśmy się odwoływać. I dzisiaj mówiąc o tradycji, mówiąc o naszych korzeniach, pamiętajmy o tym, co głosił święty Wawrzyniec, jak pierwsi mieszkańcy naszego miasta, grodu nad Narwią, wzorowali się na świętym Wawrzyńcu i ten kult, który rozpoczęty został wieki temu, jest dzisiaj, można powiedzieć, kultywowany i przez władze kościelne, i przez władze świeckie.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, który również wziął udział w uroczystościach, przypomniał wielowiekową przynależność regionu łomżyńskiego do Kościoła katolickiego.
5: To duże wydarzenie dla Łomży, dla ziemi łomżyńskiej, bo przecież święty Wawrzyniec nie jest kojarzony tylko i wyłącznie samym miastem Łomży, ale z ziemią łomżyńską, z grodem na Starej Łomży, więc to wszystko jest potrzebne. Wpisuje się to w ponad 1000 lat polskiego chrześcijaństwa, polskiej kultury. Ten akcent łomżyński będzie jeszcze bardziej uwidoczniony, uwypuklony.
1: Święty Wawrzyniec był diakonem, męczennikiem i jednym z najbardziej znanych świętych pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jest pierwszym oficjalnym patronem Łomży.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Więcej warzyw, mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej. Wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia dzieci i tego, co będą mogły one kupić w szkolnych sklepikach.
6: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią zdrowsze warzywa. 2 razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z sanepidu w Szczecinie.
7: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych. Od grochu, fasoli poprzez soczewice, ciecierzycę. Można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
6: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami. Napojem pierwszego wyboru ma być woda. Nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki.
7: Natomiast zawartość tłuszczu, cukrów, jeśli chodzi o wyroby cukiernicze różnego rodzaju, jest również zmniejszona.
6: To, jak szkoły, przedszkola i inne miejsca, gdzie żywią się dzieci, wdrażają nowe przepisy, będzie kontrolować sanepid.
1: Tematem zajęła się Aneta Łuczkowska i tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. W kolejnych słyszymy się punktualnie o 11:00.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody, a dziś wyraźnie chłodniej w regionie, 19 stopni teraz, 21 to prognozowana temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 9 stopni, dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jutro prawie bezchmurne niebo i trochę cieplej do 23 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
8: Po reklamie.

10:10 na radiowym zegarze. Obiecałam Państwu, że po 10:00 też zrobimy konkurs do wygrania z przepięknymi gadżetami z od Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie, więc za 3,5 minuty zrobimy taki konkurs, jedno proste pytanie i gadżety trafią do pierwszej osoby, która się do nas dodzwoni, więc bądźcie Państwo z nami.

Robimy konkurs zgodnie z zapowiedzią. Zestaw nagród od Muzeum Skansenu Krupiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Jest książka, jest piękny notes, przepiękny kubek i inne gadżety takie jak smycz, długopis czy też magnes na lodówkę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby je wygrać, to trzeba zadzwonić i odpowiedzieć na pytanie, którą z wymienionych instytucji założył Adam Chętnik. A Muzeum Skansen Krupiowski w Nowogrodzie, B Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu czy C Muzeum Kultury Krupiowskiej w Ostrołęce. Którą z tych instytucji założył Adam Chętnik? Jeśli ktoś z Państwa wie, proszę szybko dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

0: ze mną i z nami i z Państwem jest pan Zbigniew na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Żeby wygrać zestaw nagród od Muzeum Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, którą z instytucji założył Adam Chętnik. Wymieniam, czy jest to Muzeum Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, czy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce?
1: No oczywiście jest to Muzeum w Nowogrodzie.
0: Oczywiście, że tak. To właśnie Adam Chętnik był twórcą tego Muzeum Kurpiowskiego Skansenu w Nowogrodzie. Panie Zbigniewie, gratuluję wygrania zestawu nagród i gratuluję wiedzy. Pozdrawiamy pana ciepło.
1: Pozdrawiam, Nadzieja.
0: Dobrego dnia, do widzenia, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Widzę, że ten konkurs wzbudził Państwa ogromne zainteresowanie, więc mam świetną wiadomość. Jutro będziemy po 9:00 też robili konkurs i też będą do wygrania te nagrody, które przygotował dla Państwa Muzeum Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

dzisiaj wyraźnie chłodniej, drodzy Państwo. 21 stopni na termometrach, ale bądźmy spokojni. Jeszcze letnie temperatury wrócą do nas, szczególnie pod koniec tygodnia. W piątek 25 stopni na termometrach przed nami, także piękny letni weekend. 28 stopni na termometrach w sobotę. Przypominamy, to będzie Święto Wojska Polskiego. I 27 stopni na termometrach w regionie w niedzielę.

0: A kierowcy czekają na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej, co ma przełożyć się na niższe ceny oleju napędowego i benzyny za litr diesla. Na wielu stacjach w Polsce trzeba zapłacić obecnie sporo, ponad 8 zł.
1: Trzeba ladzić i jechać.
2: Program CPN pan wspomina?
1: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
3: Przydałoby się, żeby wróciło.
4: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
0: Minister energii Miłosz Motyka mówi, że wciąż rozważane jest uruchomienie programu, który pozwoli na regulację cen, ale decyzja w tej sprawie zależy od ministra finansów, analityk rynku paliw. Jakub Bogucki wyjaśnia, że wpływ na tę decyzję może mieć też niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
5: Pojawiają się wprost deklaracje ze strony Iranu, że o rozmowach pokojowych na razie jeszcze trudno mówić. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, w regionie Cieśniny Ormus i Cieśniny Bab el-Mandab, mamy tam niepokojące działania, mamy uderzenia w tankowce, mamy uderzenia w rafinerię w Arabii Saudyjskiej i to powoduje, że ropa nam w tym tygodniu odbija, a to zapewne na rynek hurtowy będzie się przekładać zwyżkami, które nieco będą zjadać tą spadkową perspektywę, jaka się nam pojawiła w ubiegłym tygodniu.
0: Pierwszą odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej uruchomiono pod koniec marca. Mechanizm pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach akcji zmniejszono akcyzę na paliwa i ograniczono stawkę VAT. Program osłonowy, przypomnijmy, działał do końca czerwca. To jest Radio Nadzieja we wtorek, już za 19 minut 11.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: na zegarach 11. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Mężczyźni, którzy uratowali życie 4-letniej dziewczynki, uhonorowani przez prezydenta Łomży. Niepokojący poziom wody na Narwi, czy mieszkańcom regionu grozi susza hydrologiczna. Nie ma pieniędzy na program Ceny Paliw Niżej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej. Łomża doceniła swoich bohaterów, 4 mężczyźni, którzy dzięki błyskawicznej reakcji uratowali życie spadającej z 5. piętra dziewczynki. Spotkali się dziś z prezydentem miasta Mariuszem Chrzanowskim. Samorządowiec w imieniu władz Łomży wręczył im list gratulacyjny, a także upominki. Zachowanie naszych mieszkańców, którzy w niedzielę błyskawicznie rozłożyli koc, na który spadła dziewczynka, zasługuje na najwyższe uznanie, podkreślał prezydent Chrzanowski.
2: Podziękowaliśmy naszym bohaterom, którzy uratowali życie 4-letniej dziewczynki. Dzięki ich bohaterstwu i męstwu życie dziecka zostało uratowane. Też podziękowaliśmy za odwagę w sytuacji takiej kryzysowej. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Jeden z mężczyzn uczestniczących w akcji, Grzegorz Płoński, podkreślał, że nie czuje się bohaterem.
3: Wtedy człowiek nie myślał, była adrenalina, skupiał się na jednej rzeczy konkretnej, tak, żeby dziecko uratować i tyle. Dopiero wczoraj zobaczyłem ten filmik z monitoringu, tak, to człowiek sobie trochę inaczej przypomina niż to na filmie wygląda, że to było jednak troszkę inaczej. Dobrze, że dziewczynka żyje, nic się nie stało, o to chodziło. Czyli stałem pod tym balkonem, no krzyczałem do lokatorów, żeby do drzwi stukali i tak dalej. Przybiegł ten pan z kocem, on już wskakiwał, nawet nic nie mówił, myśmy wszyscy tam wbiegli za ten koc. No i tyle, nie trzeba było nic mówić. Koc był bohaterem.
1: To prawdopodobnie nie koniec wyróżnień, jakie spotkają łomżyńskich bohaterów. Uczestnicząca w spotkaniu poseł Bogumiła Olbryś poinformowała, że zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o odznaczenie 4 Łomżan medalem za ofiarność i odwagę.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Czy mieszkańcom regionu grozi susza hydrologiczna? Obecne odczyty poziomu wód na Narwi w niektórych miejscach mogą niepokoić. Nie widać też szans na szybką zmianę tego stanu rzeczy. O sytuacji na poszczególnych stacjach Narwi mówi Dariusz Witkowski, synoptyk, hydrolog z IMGW.
5: Stan wody na Narwi układa się głównie w strefie wody niskiej, punktowo tylko na stacji hydrologicznej Babino w strefie wody średniej. Na odcinku od Strękowej Góry do ujścia obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą. Na stacji hydrologicznej Wizna stan wody wynosi aktualnie 163 cm, na stacji Piątnica Łomża 66 cm, natomiast w Nowogrodzie 138 cm. Jak wskazują prognozy hydrologiczne, w najbliższych dniach stan wody na tych stacjach będzie się układał na zbliżonym do aktualnego poziomu z nieznaczną tendencją spadkową.
1: Choć obecny stan wody nie jest wysoki, daleko do rekordowo niskich odczytów z ubiegłego roku, gdy latem na stacji w Nowogrodzie zanotowano tylko 1 cm wody.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Susza daje się we znaki także producentom rolnym, a także konsumentom. Z powodu wysokich temperatur owoców i warzyw jest coraz mniej, a na straganach są coraz droższe. Klienci choć mówią, że ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach trzeba zapłacić odczuwalnie więcej.
6: Bardzo dużo podrożało. I warzywa, i wszystko.
7: A co pani zauważyła na przykład, że tak szczególnie podrożało?
6: Ale no szczególnie wszystko. Ogólnie wszystko. I ziemniaki drogie, pomidory.
8: Czy porzeczka, czy tego tam 13-15 zł, czy borówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
9: Szlak mnie trafia, bo na przykład jest na bazarku cena podwojona niż rolnicy sprzedają. No, to jest okropne. Zresztą ja bardzo dobrze wiem, pochodzę z Grójeckiego, także mnie nikt konia nie zrobi.
1: Kupujący zwracają uwagę, że wielu sprzedawców na bazarach nie ustala cen na stoiskach i podaje koszt wedle uznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem. Koszty programu CPN są bardzo wysokie, a na jego realizację nie ma środków, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Polityk przypomina, że rząd planował sfinansować działania m.in. z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze nie trafiły jednak do budżetu, ponieważ prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
10: To są ciężkie miliardy złotych, których budżet nie otrzymuje, a wiemy, że zadłużenie jest spore. I tutaj tak na marginesie patrzę zawsze z rozbawieniem na opozycję, która z jednej strony głośno krzyczy: dajcie pieniądze, kontynuujcie, a z drugiej strony mówi: co to za zadłużenie, mówi. Więc no tutaj rząd jest, premier jest w trudnej sytuacji. Bardzo ją utrudnił prezydent niestety, wetując ustawę o tak zwanych nadmiarowych czy przypadkowych zyskach.
1: Pierwszą odsłonę programu Ceny Paliw Niżej uruchomiono pod koniec marca. Mechanizm pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach akcji zmniejszono akcyzę na paliwa i ograniczono stawkę VAT. Program osłonowy działał do końca czerwca.
4: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. Zachmurzenie umiarkowane. Dziś wzrastające okresami do dużego na termometrach. Maksymalnie od 21 do 22 stopni w nocy. Tylko 9 stopni, więc przed nami już chłodna noc. A jutro cieplej niż dziś. Ma być 23 stopnie i ma być dużo słońca.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: to już oficjalne. Od wczoraj święty Wawrzyniec jest patronem Łomży. Inicjatywa, z którą przed 2 laty wyszła grupa mieszkańców, doprowadziła do uroczystej sesji Rady Miasta w Hali Kultury, podczas której przez aklamację przyjęto wczesnochrześcijańskiego męczennika na patrona miasta. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w katedrze. W homilii biskup Janusz Stepnowski przypomniał, że święty Wawrzyniec szczególną troską otaczał ubogich i z tego powodu zginął podczas prześladowania chrześcijan.
1: Bo cesarz, a szczególnie prefekt rzymski, nakazał, aby majątek kościoła przekazać urzędom cesarskim. Wawrzyniec te wszystkie majątności, które ówczesny kościół posiadał, rozdał ubogim. I kiedy miał dostarczyć ten majątek kościoła prefektowi rzymskiemu, to przyprowadził ubogich i do urzędnika cesarskiego powiedział: to jest największe bogactwo kościoła. I został stracony w sposób okrutny.
0: To historyczny moment dla Łomży, mówił prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
2: Ważne jest tylko, i myślę, że o tym powinniśmy pamiętać, wartości, które wyznawał święty Wawrzyniec. Są to wartości nieskazitelne, wartości, do których powinniśmy się odwoływać. I dzisiaj, mówiąc o tradycji, mówiąc o naszych korzeniach, pamiętajmy o tym, co głosił święty Wawrzyniec, jak pierwsi mieszkańcy naszego miasta, Grodu nad Narwią, wzorowali się na świętym Wawrzyńcu i ten kult, który rozpoczęty został wieki temu, jest dzisiaj, można powiedzieć, kultywowany i przez władze kościelne, i przez władze świeckie.
0: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski przypomniał wielowiekową przynależność regionu łomżyńskiego do Kościoła katolickiego.
3: To duże wydarzenie dla Łomży, dla ziemi łomżyńskiej, bo przecież święty Wawrzyniec nie jest kojarzony tylko i wyłącznie samym miastem Łomży, ale z ziemią łomżyńską, z grodem na Starej Łomży, więc to wszystko jest potrzebne. Wpisuje się to w ponad 1000 lat polskiego chrześcijaństwa, polskiej kultury. Ten akcent łomżyński będzie jeszcze bardziej uwidoczniony, uwypuklony.
0: Święty Wawrzyniec był diakonem, męczennikiem i jednym z najbardziej znanych świętych pierwszych wieków chrześcijaństwa. Został zabity 10 sierpnia 258 roku w trakcie prześladowań za czasów cesarza Waleriana. A my w naszych cotygodniowych audycjach we wtorki przypominamy Państwu postać świętego Wawrzyńca, także związki tego świętego z ziemią łomżyńską, a są one naprawdę wielowiekowe, o czym usłyszymy w dzisiejszym odcinku audycji Święty Wawrzyniec, patron Łomży. Moim gościem będzie regionalista Wojciech Winko. Zapraszam Państwa na audycję już o godzinie 12.15.

0: A to był, drodzy Państwo, rekordowy dzień na Zakopiance, jeśli chodzi o ruch. Według wyliczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 9 sierpnia tunelem pod masywem Lubonia Małego przejechało 55 tysięcy samochodów. To nowy dzienny rekord liczby przejazdów przez tunel, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: To ogromna liczba. Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku. To też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy dokładnie 54 829 pojazdów.
0: Każdego dnia tunelem na Zakopiance przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów. W tunelu pod masywem Małego Lubonia obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. Jest też prowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Budowa tego 2-kilometrowego podziemnego odcinka Zakopianki trwała prawie 6 lat i kosztowała ponad 1 mld złotych.

0: Oskarcym i nowość na antenie Radia Nadzieja, taki szybszy letni numer. Majorka, Walencja, Bilbao w Hiszpanii, a także islandzkie fiordy zachodnie i wschodnia Grenlandia. To pas całkowitego zaćmienia słońca, które będzie można oglądać już jutro. Zjawisko będzie wyjątkowe, bo dojdzie do niego podczas zachodu słońca. W Polsce widoczne zaćmienie będzie częściowe. Tarcza księżyca zasłoni nieco ponad 80% słońca. Dlatego, jak przekonuje popularyzator astronomii Jerzy Rafalski, warto skorzystać z okazji, to już naprawdę ostatni moment, i wybrać się za granicę, aby doświadczyć tego rzadkiego zjawiska w pełni.
1: Islandia, pogoda słaba, pewnie może tam być, ale Hiszpania, albo na przykład południowe wybrzeże Hiszpanii, albo Majorka, tam się wybieram, będę oglądał całkowite zaćmienie słońca, też o zachodzie słońca, tam dojdzie do całkowitego zaćmienia słońca, a to już może być prawdziwe szaleństwo, bo to będzie podwójny wieczór.
0: A zainteresowanie wyjazdem do Hiszpanii jest tak ogromne, że znalezienie noclegu w dobrej cenie graniczy z cudem. Niektórzy unikają wysokich kosztów, podróżując z przyczepą. Tak zrobił m.in. Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach i popularyzator astronomii.
2: Wiedząc, jak to było w ubiegłych latach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to ja po prostu zabrałem ze sobą dom na kółkach i podróżuję z przyczepą kempingową i o nocleg nie muszę się w zasadzie martwić. Ale ci, którzy dzisiaj próbują zarezerwować, czy to nocleg, czy samochód w pasie zaćmienia, no to muszą liczyć się już naprawdę z poważnymi kosztami. Można spodziewać się, że te najlepsze miejsca już dawno są zajęte od wielu, wielu miesięcy, a ceny tych jeszcze dostępnych na pewno będą windowane w górę.
0: A hiszpańskie służby szykują się na przyjazd setek tysięcy turystów. O bezpieczeństwo podróżnych będą dbać ponad 33 tysiące funkcjonariuszy Policji i Gwardii Cywilnej. Według prognoz ruch na drogach może być 100% większy niż zwykle o tej porze roku.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa. Pisze do mnie pani Karolina, która prosi o wyjaśnienie kwestii, czy poprawne jest zdanie: zapraszamy na spektakl opery Traviata Verdiego. Czy raczej powinniśmy powiedzieć: zapraszamy na operę? Oczywiście lepiej i prościej brzmi: zapraszamy na operę, bo opera to może być to, co zostało napisane przez na przykład Verdiego, ale też to, co oglądamy, co jest wystawione. Słowo spektakl, to byśmy wzięli z francuskiego. Francuzi oczywiście z łaciny. Spektakulum to widowisko, od specere widzieć czy zobaczyć. Widowisko przedstawienia. No dzisiaj raczej przedstawienie, czyli zapraszamy na przedstawienie opery. Raczej tak też nie mówimy. Moglibyśmy powiedzieć, że zapraszamy na wystawienie opery, wtedy akurat ta konkretna realizacja mogłaby być wystawieniem, ale tak też się nie mówi. Można by powiedzieć: zapraszamy na premierę, bo to wtedy jest to pierwsze przedstawienie. Wtedy oczywiście tak. Ale tu rzecz jasna, jedynym poprawnym sformułowaniem byłoby: zapraszamy na operę, choć oczywiście możemy powiedzieć spektakl operowy, spektakl baletowy, określając charakter przedstawienia czy właśnie widowiska. Ale w tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o pani pytanie, to zapraszamy na operę Verdiego, bo nie może być spektakl opery. Tu to połączenie tych dwóch słów jest raczej nielogiczne.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Tyle gwiazd w jednym utworze muzycznym. Ta piosenka powstała, by wspierać Afrykę, wspierać biednych i głodujących ludzi, a wzięli w niej udział chociażby Michael Jackson czy Lionel Richie. O godzinie 12, już za niecałe 4 minuty na antenie Radia Nadzieja, modlitwa anioł pański.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Problematyka ludzkiej pracy sprowadza się. Niech mi to darują wszyscy specjaliści. Nie do techniki i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii. To jest kategoria godności pracy, czyli godności człowieka, i ekonomia, i technika, i tyle innych specjalizacji czy dyscyplin swoją rację bytu czerpią z tej podstawowej kategorii. Jeśli nie czerpią jej stąd, jeśli kształtują się poza godnością ludzkiej pracy, poza godnością człowieka pracy, są błędne, a mogą być nawet szkodliwe, jeśli są przeciw człowiekowi. Jak widać, ta podstawowa kategoria jest humanistyczna. Pozwolę sobie powiedzieć, ta podstawowa kategoria, godność pracy jako miara godności człowieka, jest chrześcijańska.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

12.12 na radiowym zegarze, przed nami kolejna audycja z cyklu Święty Wawrzyniec, patron Łomży. Moim i Państwa gościem będzie regionalista Wojciech Winko.

0: Święty Wawrzyniec, patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. W każdy wtorek o godzinie 12.15.
1: A naszym gościem jest dziś pan Wojciech Winko, prezes lokalnej organizacji turystycznej, członek Komitetu Honorowego, który wyszedł z inicjatywą ustanowienia Wawrzyńca, Świętego Wawrzyńca patronem Łomży, pomysłodawca tej inicjatywy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: A kiedy wpadł pan na pomysł, żeby to Święty Wawrzyniec został patronem Łomży?
2: To znaczy ten pomysł to nie tylko jest mój pomysł, dlatego że z racji mego, nazwijmy to, zawodu, ponieważ ja nie ukrywam, że jestem człowiekiem turystyki, ale nie tylko, jestem też regionalistą. Zawsze starałem się od wielu lat wprowadzać jakieś grupy turystyczne, ale nie tylko, nawet często też i mieszkańców Łomży, promować w ogóle wzgórze Świętego Wawrzyńca. Trochę zapomniane, akurat nie teraz na pewno, ale wcześniej na pewno troszkę zapomniane. Co to jest dla Łomży w ogóle wzgórze Świętego Wawrzyńca? Panie redaktor, szanowni państwo, to są korzenie naszego miasta, tak? Dlatego, że Grodzisko to jest tak zwana Łomża przedlokacyjna. Wiem, że Łomża w tym roku akurat skończyła 608 lat, ale została lokowana w 1418 jako miasto mazowieckie i do dzisiaj jest miastem mazowieckim przez księcia Janusza I z dynastii książąt mazowieckich w 1418 roku, jeszcze raz podkreślę, ale początki w ogóle tutaj naszego miasta my szukamy 5 kilometrów dalej na wschód, w przepięknym widokowo miejscu na wysokiej skarpie i tam właśnie od wielu wieków, być może nawet od 1000 lat stał grodzisko, które miało i charakter targowy, i charakter obronny. Ono ostatecznie po trzecim najeździe litewskim, ponieważ to jeszcze do czasów dynastii jagiellońskiej, Litwa bardzo, bardzo Mazowsze najeżdżała, grabiła. Zupełnym ewenementem jest właśnie fakt, że obok tego grodziska jest takie osobno, też na wysoczyźnie położonej, wzgórze Świętego Wawrzyńca, na którym mamy wiedzę, były trzy kościoły, może nie na raz, dlatego że wzgórze podlegało erozji. No wiadomo, Narew, wtedy Dolina Narwi była bardziej bagnista, a sama Narew na pewno była dużo, dużo wyższy stan miała niż teraz. Mówimy o nawet 8 wieków temu, 9 wieków temu. No wtedy zdecydowanie. Narew była przede wszystkim główną rzeką transportową.
1: I na tym wzgórzu?
2: Tak.
1: I były kościoły poświęcone Świętemu Wawrzyńcowi właśnie.
2: Tak, ale nie trzy na raz. Pierwszy kościół, najstarszy, my go możemy tak ostrożnie szacować na XIV wiek. Ten kościół był postawiony najbliżej dzisiejszej drogi, czyli najbliżej rzeki. I rzeka zerodowała oczywiście to wzgórze, bo wylewy jednak były i podmywania. No i ten kościół według takich bardzo, bardzo starych przekazów właśnie rodzinnych uległ zawaleniu. Dlatego właśnie, że został podmyty. Wówczas cofnięto się mniej więcej o 20 metrów w głąb tego wzgórza Świętego Wawrzyńca i postawiono drugi kościół. No i ten drugi kościół minęło pewnie 100 lat, pewnie więcej i znowu sytuacja się powtórzyła. I dopiero trzeci kościół, którego głazy piękne i olbrzymie, głazy fundamentowe możemy do dzisiaj podziwiać, które wyznaczają kościół jednonawowy. I ciekawostką jest to, że nawet wygrodzona jest tymi głazami zakrystia.
1: A jeśli chodzi o teren dzisiejszej Łomży, to mamy jakieś dowody na to, że Święty Wawrzyniec był czczony w mieście?
2: Tak naprawdę Święty Wawrzyniec, od razu powiem, nigdy Łomży nie opuścił. Powiem zaraz dlaczego. Dlatego, że na chwilę jeszcze wróćmy. Tamten kościół był na wzgórzu Świętego Wawrzyńca i przy tym kościele, co wielu ludzi o tym nie wie, było olbrzymie cmentarzysko i nawet do dzisiaj to cmentarzysko jest. Zauważmy, że jeżeli było grodzisko, które było schronieniem dla okolicznej ludności, no na, jeżeli były właśnie napady i wtedy ludność się chroniła, że tak powiem, tam była taka strażnicy byli, tak, także jakiś potencjał obronny był, to jednak no zważmy, że gdzieś ten cmentarz musiał być, tak, i to w wiekach 8, 9, a może i 1000 lat temu. I na cmentarzysko wybrano właśnie wzgórze Świętego Wawrzyńca. Potem 1418 rok, potem był okres po trzecim najeździe Litwinów, którzy strasznie zniszczyli właśnie grodzisko, ale to chyba cmentarzyska raczej oni nie niszczyli. Potem był taki około stuletni okres pustki osadniczej tak zwanej w tamtym miejscu, ale kościół dalej tam stał, tak? I przeniesiono w 1418 roku, chociaż już wcześniej była lokacja, próba w 1400 Łomży, na ówczesne miejsce. Ale święty Wawrzyniec dalej, to był wielki, wielki święty, jeden z pierwszych męczenników i jeden z pierwszych świętych w ogóle, przypomnijmy, 258 rok, za czasów cesarza Waleriana i okres prześladowania. I teraz, co jest ciekawe, z roku 1609 mamy świadectwo, że na nastawie ołtarzowej w kościoła Farnego, dzisiejszej katedry, były dwa posążki rzeźby świętych. Z lewej strony stał święty Jan Chrzciciel, a z prawej strony stał przepiękna rzeźba świętego Wawrzyńca. I mamy to potwierdzone, dlatego że ta rzeźba ocalała. Tak? Ta rzeźba jest do zobaczenia w Muzeum Diecezjalnym w Łomży, pięknie odrestaurowana i naprawdę święty Wawrzyniec moim zdaniem posłużył do tego pięknego obrazu, który pani Teresa Damowska właśnie zrobiła. No naprawdę jestem zachwycony tym obrazem, bo to jest taka emanacja postaci świętego Wawrzyńca na tle historycznej Łomży, gdzie też widzimy kościół, w ogóle obrysy starówki łomżyńskiej.
1: Wawrzyniec jest na tym obrazie takim opiekunem.
2: Tak, właśnie.
1: Czuwa.
2: Mamy potwierdzone pielgrzymki. Pielgrzymki na wzgórze świętego Wawrzyńca, dlatego, że to był taki bardzo mocny święty średniowieczny, tak? Wczesnośredniowieczny. I tam ten kościół jeszcze funkcjonował. Mało tego, do połowy XVIII wieku tam nawet stał jeszcze jego, można powiedzieć, no nie pozostałości i ołtarzyk stał. I na tym ołtarzyku też była figura świętego Wawrzyńca. Także no, jakbyśmy na to nie patrzyli,
1: święty to są naprawdę mocne, tak? Ślady, które łączą też byłych mieszkańców, tak, Łomży ze współczesnością.
2: I dodatkowo my nawiązujemy my odnajdujemy swoje korzenie. A wiemy, że rodzina, wiara zwłaszcza, zawsze potrzebuje właśnie tych podstaw. I my te podstawy właśnie mamy na Starej Łomży, łączył nas przez wieki, chociaż często sobie być może nie zdawaliśmy z tego sprawy, święty Wawrzyniec, ponieważ jego wezwanie miał ten kościół. Wiemy już, że ołtarz, który został z 1609 roku, który stosunkowo nawet niedawno został zmieniony na taki bardziej nowoczesny ołtarz, też zawierał figurkę świętego Wawrzyńca, która do dzisiaj, jeszcze raz mogę, podkreślam, możemy w Muzeum Diecezjalnym podziwiać, bo to tylko można naprawdę podziwiać ją, a z kolei tą historyczną figurkę świętego Wawrzyńca w Muzeum Północno-Mazowieckim mamy, która stała w tym ołtarzyku, tak? Jak ołtarzyk został rozebrany, resztki jego cegieł za zgodą ówczesnego biskupa, my wtedy byliśmy pod biskupstwem płockim, przez setki lat byliśmy, wmurowano w kościół dzisiejszy kapucynów, tak? Klasztor i kościół kapucynów na Popowej Górze.
1: To przypomnijmy jeszcze, kto przyniósł tego świętego Wawrzyńca na ziemię łomżyńską.
2: Przede wszystkim wiążemy kult świętego Wawrzyńca na Mazowszu, na północnym Mazowszu zwłaszcza, ale i na terenie Prus, bo to tak jakby to była wtedy taka trochę taka związana z sobą kraina szeroka. Wiążemy ze sobą świętego Brunona z Kwerfurtu, który sakrę biskupię dostał w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. I on też, o nim możemy śmiało powiedzieć, że przeżył kult świętego Wawrzyńca. On,
1: bo to był też czas wielkich męczenników, czas tak, świętego Brunona, oczywiście. Tak jak czasy świętego Wawrzyńca.
2: Tak. Wtedy trochę było takie podejście, że lada moment będzie koniec świata, tak? Czyli Chrystus wróci na ziemię, no i wtedy nastąpi, że tak powiem, umowny, nazwijmy to, koniec świata, ale w myśl naszej religii to dopiero początek będzie świata, tak? Ale święty, dlatego było wielu męczenników, którzy po prostu liczyli się z tym, że idą z misją ewangelizacyjną, zwłaszcza wśród plemion bałtyckich, i oni liczyli się z tym, że już nie wrócą z tej misji, ale wcale się tego nie obawiali. Mniej więcej wiemy, że rok śmierci Bruna z Querfurtu możemy określić na 1009 rok i jemu się też przypisuje według takich przekazów historycznych, że kościół świętego Wawrzyńca, który powstał właśnie na wzgórzu świętego Wawrzyńca, nazwa nieprzypadkowa, bo to jedyne tego typu wzgórze w Polsce w ogóle, no możemy wiązać ze sobą świętego Bruna z Querfurtu.
1: I na koniec naszej rozmowy wróćmy do współczesności, bo za nami już te uroczystości, uroczysta msza święta, sesja Rady Miasta, a co przed nami, w jaki sposób ma pan może jakiś pomysł, żeby tego świętego Wawrzyńca zakorzenić w pani, mieszkańcach Łomży?
2: Pani redaktor, szanowni państwo, od razu powiem, że jestem pod wrażeniem w ogóle wczorajszego dnia, gdzie na uroczystej sesji radni miejscy potwierdzili, że tak powiem, w sposób już ostateczny, że patronem przed Bogiem dla miasta Łomży jest święty, osoba świętego Wawrzyńca. Od razu powiem, że to jest działanie prawie dwuletnie, które ostatecznie zakończyło się wczoraj, ale wcześniej były wiele inicjatyw społeczna. Przede wszystkim była inicjatywa, która potem została podtrzymana przez jego ekscelencję księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Także szapoba tutaj dla władzy kościelnej, naszej władzy samorządowej. Rada Miasta też stanęła na wysokości zadania. I co dalej? No właśnie tak, no umówmy się, że na pewno nie mówimy o misji ewangelizacyjnej, bo jednak jesteśmy w chrześcijaństwie.
1: Ale kulturalnej jakiejś,
2: tak,
1: na pewno.
2: Ale na pewno. I już się umówiliśmy wstępnie na rozmowę z panem prezydentem Mariuszem Chrzanowskim. Na pewno warto, też będziemy prosili o spotkanie z jego ekscelencją biskupem Januszem Stepnowskim, dlatego że jak gdyby, żeby pomyśleć, w jaki sposób możemy przenieść te wartości, które głosił w swoim życiu i za które oddał życie w ogóle święty Wawrzyniec, i w jaki sposób możemy go dać jako wzór pewien do naśladowania, a zwłaszcza to jego misję, którą sobą prezentował. Oczywistym jest, że będziemy bardzo namawiali, żeby wzgórze świętego Wawrzyńca doczekało się stałego ołtarza, który byłby uhonorowaniem w ogóle i tych kościołów, które tam były pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, ale jednocześnie, jak już widzimy, wiąże to naszą historię historycznej Łomży z dzisiejszą współczesną Łomżą. Oczywiście tradycja mszy świętych polowych jest cudowna i tutaj wielkie podziękowania w ogóle dla wójta gminy Łomża Piotra Kłysa za to. Ciekawostkę jeszcze powiem, bo to warto powiedzieć. Stara Łomża leży na terenie gminy Łomża, ale wzgórze świętego Wawrzyńca jest własnością osoby prawnej kościelnej i to osobą jest prawną nasza parafia katedralna, tak? Także to jest taka trochę bym powiedział, ambasada Łomży w gminie Łomży, tak? Jakkolwiek by to rozumieć. Bardzo bliskie naszemu sercu, ja mówię o tych naszych ludziach, bo to jest tak 10 ludzi, znanych oczywiście. Wspomnę tylko osobę, która już niestety odeszła z tego grona. To jest świętej pamięci Andrzej Wszeborowski, znany historyk, no można powiedzieć człowiek, który specjalista od spraw rekonstrukcji historycznych rzeczy. Niestety on z naszego grona odszedł. Pozostała dziewiątka. Być może będziemy chcieli przekształcić się w jakieś stowarzyszenie, które będzie upamiętniało i będzie wspierało w tej misji zarówno stronę kościelną, ale i stronę samorządową. No cudownie byłoby, gdyby święty Wawrzyniec w dzisiejszej katedrze, czyli w tym dzisiejszym historycznej na matce naszych kościołów, znalazł miejsce, a zwłaszcza jego obraz, cudowny obraz, który Teresa Damowska namalowała w katedrze. No ale my tutaj to z wielką pokorą, tutaj jest już głos jego ekscelencji księdza biskupa.
1: Jak słyszymy, plany są, więc czekamy na ich realizację. Naszym gościem był regionalista i prezes lokalnej organizacji turystycznej Wojciech Winko. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu za uwagę.
0: Święty Wawrzyniec, patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: część turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym celowo łamie przepis, ale większość rozumie zasady i poprawnie zachowuje się na szlakach, ocenia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Edukator TPN powiedział, że spory problem stanowią chłodzące się w tatrzańskich stawach.
1: Tutaj kwestia jest przede wszystkim egzekwowania, no bo to jest nad morskim okiem skala tak bardzo duża, że nam jako służbom parku trudno jest wyegzekwować od tych turystów w tak dużej ilości, jak oni tam wchodzą do tego stawu, żeby tego nie robili. No i jak na taką ilość osób troszkę jest nas mało i staramy się docierać do ludzi, przemawiać argumentami, dlaczego nie powinni tak robić. No i staramy się, żeby oni jednak świadomie chodzili po tych Tatrach i nie łamali tych przepisów po prostu.
0: Tomasz Zając mówi, że coraz więcej turystów jest dobrze przygotowanych do poruszania się po szlakach.
1: Mają odpowiednie obuwie, mają odpowiedni sprzęt, rzadziej już niż dawniej pojawiają nam się turyści z jakimiś reklamówkami, raczej są z plecakami, mają powiedzmy buty trekkingowe, jakieś tam powiedzmy taką odzież odpowiednią do takich wyjść. To buduje serce, coraz więcej osób też nosi w te wyżej położone, trudniejsze szlaki kaski. To też jest taka tendencja, którą obserwuję od kilku lat. No ale zawsze pojawiają się te osoby, które są negatywnymi przykładami.
0: A trwa właśnie szczyt, jeśli chodzi o odwiedziny w polskich Tatrach. Tatrzański Park Narodowy odwiedza rocznie ponad 5 milionów turystów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Minęła 12.55, o godzinie 13.00 za niecałe 5 minut. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości Radia Nadzieja, później także na prognozę pogody.

0: Minęła 13, czas na wiadomości, przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Mówi o nich cała Polska. Mężczyźni, którzy złapali spadającą dziewczynkę z balkonu, odznaczeni przez prezydenta Łomży. W Łodzi powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Wiele wskazuje na to, że w powiecie ciechanowskim grasuje puma. Łomża doceniła swoich bohaterów, czterej mężczyźni, którzy dzięki błyskawicznej reakcji uratowali życie spadającej z piątego piętra dziewczynki. Spotkali się przed południem z prezydentem miasta Mariuszem Chrzanowskim. Samorządowiec w imieniu władz Łomży wręczył im listy gratulacyjne, a także upominki. O swojej roli w ratowaniu dziewczynki opowiada Robert Federowicz, który jako pierwszy zadzwonił na służby ratunkowe.
2: Ogólnie słyszałem z mieszkania, jak ktoś krzyczał do jakiegoś dziecka, żeby zeszło. Najpierw się zastanawiałem, o co chodzi. Gdy już wyszedłem na balkon, zobaczyłem, że właśnie pan Grzegorz patrzy do góry i krzyczy: zejdź stamtąd, bo mama będzie zła. Gdy się wychyliłem, właśnie zobaczyłem tą dziewczynkę na barierce. No to bez zastanowienia telefon 112. Najpierw podałem adres, później, że dziewczynka jest na barierce i gdy zbiegałem po schodach, opisałem, co się dzieje. No bo wtedy był czas, a tak to wiadomo, że szybciej mogli kogoś wysłać.
1: Brygadier Arkadiusz Obrycki, komendant miejski PSP w Łomży, nie ukrywał uznania dla mężczyzn ratujących dziecko.
3: Takie postawy są jak najbardziej wskazane i bardzo mnie cieszy ta obecność tak dużej ilości prasy, że to będzie rozpropagowane na całą Polskę i pokazane zostanie, jak właśnie to wygląda, jak powinno się postępować. Wiadomo, adrenalina, reakcja, działanie na plus. Także bardzo się cieszę, że udało się uratować te życie dziecka.
1: Przypomnijmy, że do dramatycznej sytuacji doszło w niedzielę w bloku przy ulicy Sybiraków. Czterolatka spadła z balkonu z wysokości piątego piętra. W tym czasie matka spała pijana w mieszkaniu. Na szczęście jej upadek zamortyzował koc, który rozciągnęli działający pod wpływem chwili mężczyźni.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W Łodzi powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Rząd podpisał w tej sprawie dwie umowy offsetowe ze Stanami Zjednoczonymi. W ramach tych umów Polska otrzyma m.in. technologię z USA. Dziś teren przyszłego centrum serwisowego wizytował premier Donald Tusk, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, że umowy to dowód na dobrą współpracę USA i Polski.
5: Gigantyczny kontrakt na Apache, a wartość wszystkich naszych kontraktów zbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi jest warta więcej niż cały mechanizm SAFE. Cieszę się, że zaczęliśmy współpracę teraz jako partnerzy. Polska nie tylko wydaje największy procent PKB na obronność, ale też dzięki polityce wyznaczonej przez pana premiera i przez pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, to nie tylko są zakupy, ale to też jest inwestycja w polską gospodarkę.
1: Polska zakupiła 96 śmigłowców Apache. Wartość całego kontraktu to około 10 miliardów dolarów.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wiele wskazuje na to, że w lesie na Mazowszu grasuje dziki kot. Władze gminy Gołymin, ośrodek w powiecie ciechanowskim, zaapelowały do mieszkańców o niewychodzenie do lasów i zachowanie czujności. Jak tłumaczy sekretarz gminy Anna Augustyniak, w okolicy miejscowości Osiek Wólka myśliwy zauważył dzikiego kota, prawdopodobnie pumę.
6: Jednak jest to drapieżnik, tak? No to ze względów bezpieczeństwa o swoje życie tak naprawdę, no bo to zwierzę dzikie. Należałoby zastosować się do tych komunikatów. Tak bym sugerowała.
1: Władze gminy nie mają jednak pewności, czy zaobserwowany kot to puma. Razem z Nadleśnictwem Ciechanów i lokalnymi myśliwymi urząd rozstawi w okolicy fotopułapki. Puma w ciągu dnia może przejść nawet 20 kilometrów, a jeśli zwierzę zostanie ponownie zauważone, gmina ma obowiązek wynająć specjalistyczną firmę i odłowić drapieżnika.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie maksymalnie od 20 do 21 stopni. Noc będzie raczej z tych chłodnych, bo tylko 9 stopni na termometrach. Jutro od 22 do 23 stopni z przewagą słońca.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: To nie będzie dobry dzień na załatwianie urzędowych spraw, bo w najbliższy piątek, 14 sierpnia, zamkniętych będzie wiele placówek i instytucji administracji publicznej. Pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W piątek nieczynne będą m.in. urzędy skarbowe, mówi pracownik Izby Skarbowej Michał Deruś.
1: Oznacza to, że właśnie tego dnia urzędy skarbowe będą zamknięte i nie będziemy prowadzić stacjonarnej obsługi podatników. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
0: Michał Deruś dodaje, że chociaż urzędy będą zamknięte, wiele spraw można załatwić przez internet.
1: E-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również 14 sierpnia i pozwala załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeśli natomiast dana sprawa wymaga wizyty w urzędzie, warto ją zaplanować z wyprzedzeniem poprzez usługę umów wizytę na stronie podatki.gov.pl lub w e-Urzędzie Skarbowym.
0: W piątek nieczynne będą też m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów wojewódzkich i ministerstw. A w niektórych miejscowościach zamknięte mogą być urzędy miejskie czy gmin. Dlatego osoby, które planują właśnie na piątek wizytę w urzędzie, powinny sprawdzić, czy na pewno będzie on czynny.

0: To będzie najgłębsze zaćmienie słońca widziane z terenu Polski od 27 lat i to już jutro wieczorem. Czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl, do którego trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Będzie to wyjątkowe zaćmienie, bo jego kulminacja nastąpi o zachodzie słońca. Mimo to musimy pamiętać o tym, aby nie obserwować zjawiska gołym okiem i stosować filtry, które uchronią wzrok przed uszkodzeniem. Jak zaznacza popularyzator astronomii Karol Wójcicki, ze względu na porę zaćmienia musimy również znaleźć odpowiednie miejsca, aby móc je obserwować.
1: Musimy pamiętać, żeby na miejsce obserwacji wybrać miejsce, w którym widok nie będą nam zasłaniały drzewa, domy, jakieś zabudowania, bo potrzebujemy po prostu mieć otwartą linię horyzontu. Najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę nad pola. Może wejść na jakąś górę, z której można zobaczyć też horyzont, albo wjechać na ostatnie piętro wysokiego budynku, żeby też mieć świetny widok na linię widnokręgu, bo to tam właśnie będzie widać najlepiej.
0: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się jutro między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi między 20 a 29. Wieczorem czeka nas więc wyjątkowe widowisko, mówi popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
2: No już nawet przygotowujmy się od 19. Jeszcze słońce będzie czyste, ale tak mniej więcej kwadrans po 19 coś się zacznie dziać. I już ten księżyc, który będzie nam zakrywał słońce, będzie nam wyżerał ten dzienny blask. A słońce będzie coraz niżej. Ono będzie naprawdę niziutko nad horyzontem. Pewnie już będzie czerwonawe i wtedy zacznie się cały spektakl. No właśnie mniej więcej około godziny 20, może chwilę po godzinie 20, słońce będzie prawie zachodziło i będzie tylko taki, no dosyć wąski sierp, czerwony sierp słońca, odwrócony rogami w dół, nisko nad horyzontem. Tak więc to zjawisko rzeczywiście będzie piękne.
0: A jeśli ktoś z Państwa może gdzieś udaje się do Hiszpanii, to będzie miał okazję zaobserwować pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca widziane w Europie. Po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu, o czym przypominamy, rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy, bo noc z 12 na 13 sierpnia to maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.

0: O ich wyczynie mówi cała Polska, a dziś zostali uhonorowani przez prezydenta. Czterej mężczyźni, którzy dzięki błyskawicznej reakcji uratowali życie dziewczynki spadającej z 5. piętra. Spotkali się z prezydentem miasta Mariuszem Chrzanowskim. Samorządowiec w imieniu władz Łomży wręczył im listy gratulacyjne i upominki. Zachowanie naszych mieszkańców, którzy w niedzielę błyskawicznie rozłożyli koc, na który spadła dziewczynka, zasługuje na najwyższe uznanie, podkreślał prezydent Mariusz Chrzanowski.
1: Podziękowaliśmy naszym bohaterom, którzy uratowali życie 4-letniej dziewczynki. Dzięki ich bohaterstwu i męstwu życie dziecka zostało uratowane. Też podziękowaliśmy za odwagę w sytuacji takiej kryzysowej. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
0: Jeden z mężczyzn uczestniczących w akcji, Grzegorz Płoński, podkreślał, że bohaterem się nie czuje.
2: Wtedy człowiek nie myślał, była adrenalina, skupiał się na jednej rzeczy konkretnej, tak, żeby dziecko uratować i tyle. Dopiero wczoraj zobaczyłem ten filmik z monitoringu, tak, to człowiek sobie trochę inaczej przypomina niż to na filmie wygląda, że to było jednak troszkę inaczej. Dobrze, że dziewczynka żyje, nic się nie stało, o to chodziło. Czyli stałem pod tym balkonem, no krzyczałem do lokatorów, żeby do drzwi stukali i tak dalej. Przybiegł ten pan z kocem, no już wskakiwał, nawet nic nie mówił, już wszyscy tam wbiegli za ten koc. No i tyle, nie trzeba było nic mówić. Koc był bohaterem.
0: O swojej roli w ratowaniu dziewczynki opowiadał Robert Federowicz, który jako pierwszy zadzwonił po służby ratunkowe.
3: Ogólnie słyszałem z mieszkania, jak ktoś krzyczał do jakiegoś dziecka, żeby zeszło. Najpierw się zastanawiałem, o co chodzi. Gdy już wyszedłem na balkon, zobaczyłem, że właśnie pan Grzegorz patrzy do góry i krzyczy, zejdź stamtąd, bo mama będzie zła. Gdy się wychyliłem, właśnie zobaczyłem tą dziewczynkę na barierce. No to bez zastanowienia telefon 112. Najpierw podałem adres, później, że dziewczynka jest na barierce i gdy zbiegałem po schodach, opisałem, co się dzieje. No bo wtedy był czas, a tak to wiadomo, że szybciej mogli kogoś wysłać.
0: Brygadier Arkadiusz Obrycki, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, nie ukrywał uznania dla mężczyzn ratujących dziecko.
4: Takie postawy są jak najbardziej wskazane i bardzo mnie cieszy ta obecność tak dużej ilości prasy, że to będzie rozpropagowane na całą Polskę i pokazane zostanie, jak właśnie to wygląda, jak powinno się postępować. Wiadomo, adrenalina, reakcja, działanie na plus. Także bardzo się cieszę, że udało się uratować te życie dziecka.
0: A przypomnijmy, do tej dramatycznej sytuacji doszło w niedzielę w bloku przy ulicy Sybiraków. 4-latka, której będąca pod wpływem alkoholu matka w tym czasie spadła z balkonu na wysokości 5. piętra. Na szczęście jej upadek zamortyzował koc, który rozciągnęli działający pod wpływem chwili mężczyźni. If

0: But you're just a boy.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

A teraz, drodzy Państwo, o nieoczywistych skutkach upału we Włoszech, który uderza w bank sera Parmigiano Reggiano. Krowy dają mniej mleka, ponadto rosną koszty magazynowania tego produktu. Fale upałów wpływają na jeden z najbardziej znanych włoskich produktów. W klimatyzowanych magazynach na północy Włoch jest przechowywanych ponad 500 000 kręgów sera o łącznej wartości przekraczającej 300 milionów euro. Samemu serowi składowanemu w odpowiednich warunkach chłodzenia wysoka temperatura bezpośrednio nie zagraża. Problemem są jednak rosnące koszty energii. Podczas tegorocznych fal upałów zużycie prądu w magazynach wzrosło o 30%. Temperatura przekraczająca 40 stopni wpływa także na krowy. Jak podaje agencja Reutera, zwierzęta jedzą mniej i produkują o 10% mniej mleka, co oznacza mniej surowca do produkcji tego sera. Za nami kolejna fala upałów także w naszym kraju, w naszym regionie. To nie potrwało długo, bo nieco ponad jeden dzień. Na horyzoncie ciepło widać, bo dzisiaj tylko 21 stopni. W sobotę i niedzielę już 28, nawet do 30 stopni. A za 8 minut w Radiu Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zakończyły się uroczystości pogrzebowe ojca Jana Bońkowskiego, Łomżyniaka, którego pożegnały tłumy. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży cenę paliw i wprowadzi program CPN. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbędą się w powiecie siemiatyckim. Przedstawiciele lokalnych władz, harcerze, społecznicy, setki mieszkańców Łomży i okolic pożegnało dziś kapucyna ojca Jana Bońkowskiego. Zmarły przed tygodniem zakonnik po mszy świętej pogrzebowej w kościele ojców kapucynów. Spoczął w grobowcu kapucynów na starym cmentarzu przy ulicy Kopernika. Ojciec Jan był absolutnie wyjątkowym człowiekiem, mówił starosta łomżyński Lech Szabłowski.
2: Można by się zastanawiać nad tym, czy można tak pięknie przeżyć całe swoje życie, ale znosząc tyle trudów. Ale nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, myślę, że inni również, ci, którzy znali ojca Jana, żeby na cokolwiek narzekał. Tutaj w Łomży w czasie II wojny światowej tyle przeżyć. Ta praca bardzo ciężka na Białorusi, ciężka i niebezpieczna, ale również tutaj ta jego obecność w czasach trudnych, powojennych w Polsce. Można patrzeć na ojca Jana dzisiaj już jak na osobę, użyję takiego sformułowania, za życia świętą.
1: O patriotycznym zaangażowaniu zakonnika mówiła prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków Danuta Komorowska.
3: Wspaniały człowiek, niezwykły kapłan i zawsze utożsamiał się również z Sybirakami, ponieważ pełniąc posługę kapłańską na Białorusi, jakby również doświadczył tych represji. Później zawsze właśnie szedł z nami w Marszu Pamięci Sybiru, modlił się z nami. Także no wielka strata dla nas, dla naszego całego oddziału. Chciałam właśnie w imieniu Sybiraków pożegnać i mam nadzieję, że zawsze będzie z nami szedł Marszu Pamięci Sybiru z Sybirakami, którzy już przekroczyli próg nieba.
1: Wciąż ciężko uwierzyć, że nie zobaczymy już ojca Jana na ulicach Łomży, mówił wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Wawrzyniec Kłosiński.
4: To był człowiek, który był właściwie na każde zawołanie dla towarzystwa. Szczególnie wspominam jego taką gorliwość i taką ciągle bezinteresowność i gotowość do pracy 15 lipca co roku, kiedy odwiedzaliśmy groby pomordowanych w Jeziorku. Ojciec Jan zawsze ze święconą wodą, z kropidłem siadał z nami do samochodu, jechał przewodniczym modlitwą. Ostatnio w tamtym roku nawet napisał na to okoliczność specjalną modlitwę, bardzo wzruszającą, która ogarniała nie tylko pomordowanych, ale również ich najbliższych mieszkańców Łomży także.
1: Ojciec Jan Bońkowski odszedł w wieku 88 lat. Przez niemal 7 dekad należał do zakonu braci mniejszych kapucynów, a przez 59 lat pełnił posługę kapłańską. Znaczną część swojej posługi pełnił na Białorusi, gdzie pracował wśród Polaków i wspierał rozwój polskiego harcerstwa.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kierowcy czekają na przywrócenie programu CPN. Rząd wciąż się waha. Tymczasem na horyzoncie widmo podwyżek na stacjach paliw. Orlen bowiem podniósł dziś ceny hurtowe. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy zdrożały o 6 groszy, co do końca tygodnia przełoży się na wartości na pylonach. Zdaniem opozycji rząd nie powinien dłużej zwlekać i wdrożyć program CPN. Poseł PiS Andrzej Śliwka mówi, że i tak jest już to spóźniona decyzja.
6: Dzisiaj to, że rządzący od blisko miesiąca zwlekają z kolejnymi działaniami, które mają spowodować obniżkę tych horrendalnych stawek na pylonach, na stacjach benzynowych. No jest przykładem tego, że rządzący są skupieni na czubku własnego nosa i na tym, żeby się nachapać jak najwięcej i zabrać środki, zabrać pieniądze z kieszeni Polaków.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba mówi, że rząd cały czas analizuje sytuację na światowych rynkach.
7: Tu widzimy, że ta geopolityka jest bardzo chwiejna, więc nie wiemy, jak dalej będzie, aczkolwiek ostatnio te ceny spadły i miały odbicia też na stacjach paliwowych. Druga rzecz to jest budżet państwa. Sytuacja wiemy, jaka jest. No i też na pewno ważna rzecz jest typowo społeczna, ale tą społeczną podważył pan prezydent Nawrocki, wetując jedną ustawę, która miała dać właśnie pokrycie na program obniżki cen paliw.
1: Obecnie za benzynę 9,5 kierowcy płacą powyżej 7 zł za litr, a cena oleju napędowego przekracza 8 zł.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Podlaskie dożynki wojewódzkie zbliżają się wielkimi krokami. Już 22 sierpnia w miejscowości Dołubowo przedstawiciele władz kraju i województwa wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękować za tegoroczne plony. Nie zabraknie też muzycznej zabawy. Swój udział w dożynkach potwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który podkreślał znaczenie tego typu wydarzeń.
8: Jest czas siewu i czas zbioru. A jak już będzie wszystko zebrane, to czas na największe rolnicze święto, dożynki. Dzień, w którym chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Województwo podlaskie stoi rolnictwem, stoi przetwórstwem. Tu mamy pracowitych gospodarzy, tu mamy najnowocześniejsze zakłady przetwórcze, mleczarnie, zakłady przetwórcze mięsa. Wiele też zakładów wokół rolnictwa się rozwija.
1: Gospodarzami święta plonów będą województwo podlaskie, powiat siemiatycki, a także gmina Dziadkowice.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia w regionie 21 stopni to temperatura maksymalna, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego 9 stopni w nocy, a jutro ma być dużo słońca, a to dobrze, bo zaćmienie słońca ma być widoczne, jeśli chmur nie będzie. Temperatura maksymalna jutro 23 stopnie.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
9: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: dużą dozą sceptycyzmu, tak mieszkańcy odnoszą się do historii o pumie w lesie na Mazowszu. Ostrzeżenie przed dzikim kotem wydały władze gminy Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim. Urzędnicy powołują się na myśliwego, który zobaczył zwierzę na skraju pola, później odnalazł ślady łapy pozostawione prawdopodobnie przez pumę. Mieszkańcy mają wątpliwości co do gatunku zauważonego zwierzęcia.
1: Nie wiem, różnie to bywa, to wiadomo. Ja przy lesie nie mieszkam, z dala od lasu.
2: Nie wiadomo, ale jakby była, to by jakieś zwierzyna gdzieś była, która jakaś zamordowana, czy domowa, czy jakieś sarny, to nie.
3: Ja to biorę pod uwagę, bo nigdy nic nie wiadomo. Zwierząt tutaj jest w tej chwili dużo.
4: Nie bardzo, nie wiem. Czy ktoś widział to pumę? Ślady. Po śladach?
5: Myślę, że to ktoś tam mógł zobaczyć większego kota, ale wątpię w taką prawdziwość, że jest to puma.
0: Myśliwy zapewnia władze gminy, że dziki kot nie był rysiem. Mężczyzna jest doświadczonym weterynarzem i zwrócił uwagę na długi, zakręcony ogon zwierzęcia. Urząd rozstawi w lesie fotopułapki, żeby potwierdzić albo wykluczyć obecność pumy, a do tego czasu władze gminy zalecają omijanie lasów.

0: Mieszkańcom regionu grozi susza hydrologiczna. Obecne odczyty poziomu wód na Narwi w niektórych miejscach mogą niepokoić. Nie widać też szans na szybką zmianę tego stanu rzeczy. O sytuacji na poszczególnych stacjach Narwi mówi Dariusz Witkowski, synoptyk, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Stan wody na Narwi układa się głównie w strefie wody niskiej, punktowo tylko na stacji hydrologicznej Babino w strefie wody średniej. Na odcinku od Strękowej Góry do ujścia obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą. Na stacji hydrologicznej Wizna stan wody wynosi aktualnie 163 cm, na stacji Piątnica Łomża 66 cm, natomiast w Nowogrodzie 138 cm. Jak wskazują prognozy hydrologiczne, w najbliższych dniach stan wody na tych stacjach będzie się układał na zbliżonym do aktualnego poziomu z nieznaczną tendencją spadkową.
0: Chociaż obecny stan wody nie jest wysoki, to daleko do rekordowo niskich odczytów z ubiegłego roku, kiedy latem na stacji w Nowogrodzie zanotowano tylko 1 cm wody.

0: Sejm szykuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Prace nad przepisami są już na ostatniej prostej. Zdaniem byłego szefa Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztofa Brzuski działania rządu w tym zakresie dają nadzieję na pozytywne zmiany. Krzysztof Brzuska mówi, że są konkretne grupy osób, które kupują alkohol między 22 a 6 rano.
1: Zastanówmy się, kto nocą idzie, żeby kupić alkohol. Albo ten, kto musi ze względu na to, że jest chory na chorobę alkoholową, albo ten, kto już wypił trochę i chce wypić jeszcze więcej. Więc i w jednym, i w drugim przypadku takie ograniczenie ma kolosalne znaczenie dla tej osoby. Uzależniony, cóż, jeśli w nocy nie kupi alkoholu, to uzależnienie tak samo nie zniknie.
0: A zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje już w ponad 200 gminach w całym kraju.

0: pierwszym półroczu było mniej przestępstw kryminalnych, a policja zabezpieczyła rekordową ilość narkotyków. Policja chwali się wzrostem wykrywalności najbardziej uciążliwych czynów. O 12% zmniejszyła się liczba przestępstw stwierdzonych, także tych najbardziej uciążliwych, takich jak kradzieże, włamania, rozboje czy wymuszenia rozbójnicze, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
1: To jest to, co tak naprawdę realnie przekłada się na poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli. Tutaj zdecydowane działania policjantów spowodowały nie tylko spadek tej liczby przestępczości, ale także wyższą wykrywalność.
0: Policja przejęła 3 razy więcej narkotyków niż w poprzednich latach.
1: Ponad 90 ton różnego rodzaju substancji zabezpieczonych tylko w pierwszym półroczu tego roku, co w porównaniu do naszych danych z 2023-2022 roku to wzrost o ponad 300%, więc te ilości są zatrważające i tu zawsze będziemy jako policja przypominać i apelować. Nie ma bezpiecznej dawki narkotyku. Każda substancja niewiadomego pochodzenia może zagrażać czyjemuś zdrowiu i życiu.
0: Był oficer CBŚP, profesor Tomasz Safijański z Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym przypomina, że w ostatnich latach międzynarodowe gangi próbują więcej narkotyków przemycać przez Polskę. Podkreśla, że policyjne statystyki nie obejmują wszystkich przestępstw, a zorganizowane grupy przestępcze nauczyły się działać dyskretniej.
2: Bym nie ulegał iluzji, że te statystyki są dobre i że jest bezpieczniej, nie jest. Ciemna liczba przestępstw. Nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane policji. Wynika to z wielu przyczyn. W Polsce grupy przestępcze polskie już dawno odeszły od takich spektakularnych akcji typu podłożenie bomby, egzekucja w miejscu publicznym, gdyż to zawsze powodowało intensyfikację działań wykrywczych i de facto skutkowało rozbiciem grupy. W tej chwili się to wszystko robi też, ale w inny sposób. To znaczy, jeżeli mamy egzekucję, to egzekucja jest w lesie, w miejscu dostąpionym.
0: Policja odpowiada na nowe wyzwania przestępczości, w tym przenoszenie części działań gangów do internetu poprzez zmiany w swojej strukturze w miejsce Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Przepraszam, ma powstać Narodowe Biuro Śledcze.
3: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
0: A to jest popołudniowy program Radia Nadzieja we wtorek, 11 sierpnia, już za 8 minut, godzina 15, za 4,5 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 koronka do Bożego Miłosierdzia.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś całą noc spędziłam z Jezusem w ciemnicy. Jest noc adoracji. Siostry modlą się w kaplicy. Ja łączę się z nimi duchem, bo brak zdrowia mi nie pozwala pójść do kaplicy. Lecz noc całą nie mogłam zasnąć, więc spędziłam ją z Jezusem w ciemnicy. Jezus dał mi poznać cierpienia, których tam doznawał. Świat dowie się o nich w dzień sądu. Powiedz duszom, córko moja, że daję im na obronę swoje miłosierdzie. Walczę za nich sam jeden i znoszę sprawiedliwy gniew Ojca swego.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz

naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Jesteśmy w drodze, jesteśmy jakby na pielgrzymce do lepszego życia. Ciekawe, dokąd dojdziemy, co odkryjemy. Rozczochrane myśli spróbujmy zamienić na myśli trzeźwe. Każdy dzień możemy przeżyć trzeźwo. Możemy się obudzić, odstawić to, co nas ogranicza, zniewala. Chcę Ci zaproponować odwagę bycia sobą, życie bez udawania. Największą odwagą jest pozostać sobie wiernym, gdy świat zachęca nas, abyśmy byli kimś innym, żebyśmy się upodobnili do mody, że mamy być jak wszyscy, zrobić sobie ohydny tatuaż i uważać, że to jest piękne, że mamy przyłączyć się do polityków, że mamy żyć dla publiczności, dla laików, mamy zrobić z siebie klauna, zadowolić innych, kiedy mówią nam, że liczą się tylko opinie. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy przestaje żyć dla opinii innych i zaczyna żyć według wartości, według dekalogu, według Boga, dla Boga i ludzi. Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie bycia zaakceptowanym. Chcemy być lubiani, docenieni, chcemy czuć, że należymy do jakiejś grupy, to naturalna potrzeba. Problem zaczyna się wtedy, kiedy dla akceptacji innych zaczynamy rezygnować z siebie, z własnej prawdy, z własnych wartości, z własnych przekonań. Człowiek może przez wiele lat odgrywać rolę, którą stworzyli dla niego inni. Może się uśmiechać, kiedy cierpi. Może mówić tak, kiedy wewnętrznie w sobie czuje, że powinien powiedzieć właśnie teraz nie. Może wybierać drogę, której sam nie chce, tylko dlatego, że ktoś tego oczekuje. Ale życie przeżywane dla cudzych oczekiwań wcześniej czy później przynosi rozczarowanie, utratę siebie albo chorobę.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Od jutra razem z Radiem Nadzieja ruszamy na pielgrzymkowy szlak. Nasze terenowe studio będzie towarzyszyć pątnikom w dwóch ostatnich dniach wędrówki. Zapraszamy na rozmowę z gośćmi dnia, relacje, transmisję mszy świętych, a także apeli jasnogórskich prosto ze szlaku. W czwartek od godziny 18 będziemy transmitować wejście 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na wały jasnogórskie. Wideo relacje będą dostępne na Facebooku i stronie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przedstawiciele lokalnych władz, harcerze, społecznicy, setki mieszkańców Łomży i okolic pożegnało dziś kapucyna ojca Jana Bońkowskiego. Zmarły przed tygodniem zakonnik po mszy świętej pogrzebowej w kościele ojców kapucynów. Spoczął w grobowcu kapucynów na starym cmentarzu przy ulicy Kopernika. O patriotycznym zaangażowaniu zakonnika mówiła prezes łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków Danuta Komorowska.
2: Wspaniały człowiek, niezwykły kapłan i zawsze utożsamiał się również z Sybirakami, ponieważ pełniąc posługę kapłańską na Białorusi, jakby również doświadczył tych represji. Później zawsze właśnie szedł z nami w Marszu Pamięci Sybiru, modlił się z nami. Także no wielka strata dla nas, dla naszego całego oddziału. Chciałam właśnie w imieniu Sybiraków pożegnać i mam nadzieję, że zawsze będzie z nami szedł w Marszu Pamięci Sybiru z Sybirakami, którzy już przekroczyli próg nieba.
1: Wciąż ciężko uwierzyć, że nie zobaczymy już ojca Jana na ulicach Łomży, podkreślał wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Wawrzyniec Głosiński.
3: To był człowiek, który był właściwie na każde zawołanie dla towarzystwa. Szczególnie wspominam jego taką gorliwość i taką ciągle bezinteresowność i gotowość do pracy 15 lipca co roku, kiedy odwiedzaliśmy groby pomordowanych w Jeziorku. Ojciec Jan zawsze ze święconą wodą, z kropidłem siadał z nami do samochodu, jechał przewodniczył modlitwą. Ostatnio w tamtym roku nawet napisał na to okoliczność specjalną modlitwę, bardzo wzruszającą, która ogarniała nie tylko pomordowanych, ale również ich najbliższych mieszkańców Łomży także.
1: Ojciec Jan Bońkowski odszedł w wieku 88 lat. Przez niemal 7 dekad należał do zakonu braci mniejszych kapucynów, a przez 59 lat pełnił posługę kapłańską. Znaczną część swojej posługi pełnił na Białorusi, gdzie pracował wśród Polaków i wspierał rozwój polskiego harcerstwa.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To byłaby wielka radość, tak potencjalną pielgrzymkę papieża do Polski skomentował proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołot. Wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Ich rozmowa dotyczyła rozpoczęcia przygotowań do pierwszej pielgrzymki Leona XIV do Polski.
4: Mam nadzieję, że te nasze marzenia się spełnią. Zawsze oczywiście przybycie Ojca Świętego jest dla nas wielkim wydarzeniem i myślę, że taka pielgrzymka byłaby takim też dla nas wielkim wydarzeniem umocnienia wiary. No i nie ukrywam, że jest to wiadomość, która nas raduje i cieszy. Tym bardziej, że my jeszcze starsi mamy w pamięci pielgrzymki naszego Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, więc jeżeli papież Leon rzeczywiście zechce być razem z nami, powiem krótko, będziemy się radować i cieszyć i przywitamy go z taką polską, piękną gościnnością.
1: Formalne zaproszenia do Polski zostały przekazane papieżowi zarówno przez stronę państwową, przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną reprezentowaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Termin pielgrzymki nie jest znany, jednak najbardziej prawdopodobny jest rok 2028.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Kto by jedno to dziecko także przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jak uda mu się ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.
2: Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. W dzisiejszym tekście Ewangelii słyszymy, jak Jezus nas przestrzega, abyśmy nie gardzili tymi, których On nazywa mali. Właściwie to nie musi chodzić też tylko i wyłącznie o tych, którzy są mali w sensie dosłownym. Na przykład, tak jak to nieraz jest, że dzieci, młodzież źle traktują swoich kolegów, koleżanki z młodszych klas, osoby, które są słabsze, które nie potrafią się obronić, choć pewnie też i na te rzeczy trzeba zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście szkoły, czy też na przykład wspólnego podwórka. Trzeba jednak tu spojrzeć szerzej. Nie możemy gardzić innym człowiekiem. Nie możemy okazywać braku szacunku dla kogokolwiek, dla żadnej osoby. O tym warto pomyśleć w odniesieniu do naszych kontaktów z tymi, którzy może są słabi w sensie niedostatku materialnego, w sensie niepełnosprawności fizycznej czy umysłowej, w sensie pogrążenia w nałogu, znajdujący się może jeszcze w innej sytuacji, która powoduje jakoś, że to są osoby będące niejako na marginesie społeczeństwa, w odbiorze innych. Wobec każdego człowieka, także wobec tych ludzi powinniśmy okazywać postawę chrześcijańskiej miłości, tak jak tego nas uczy, jak nam dał tego przykład Jezus. A jak to wygląda w naszym przypadku? Spróbujmy się zastanowić, czy nie ma kogoś takiego, kim może w jakiś sposób gardzimy, komu okazujemy brak naszej miłości. Oby takich sytuacji nigdy nie było w naszym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Łomża doceniła swoich bohaterów. Czterej mężczyźni, którzy dzięki błyskawicznej reakcji uratowali życie spadającej z piątego piętra dziewczynki, spotkali się dziś z prezydentem miasta Mariuszem Chrzanowskim. Samorządowiec w imieniu władz Łomży wręczył im listy gratulacyjne i upominki. Zachowanie naszych mieszkańców, którzy w niedzielę błyskawicznie rozłożyli koc, na który spadła dziewczynka, zasługuje na najwyższe uznanie, podkreślał prezydent Mariusz Chrzanowski.
2: Podziękowaliśmy naszym bohaterom, którzy uratowali życie czteroletniej dziewczynki. Dzięki ich bohaterstwu i męstwu życie dziecka zostało uratowane. Też podziękowaliśmy za odwagę w sytuacji takiej kryzysowej. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Jeden z mężczyzn uczestniczących w akcji, Grzegorz Płoński, podkreśla, że absolutnie nie czuje się bohaterem.
3: Wtedy człowiek nie myślał, była adrenalina, skupiał się na jednej rzeczy konkretnej, tak żeby dziecko uratować i tyle. Dopiero wczoraj zobaczyłem ten filmik z monitoringu, tak? To człowiek sobie trochę inaczej przypomina niż to na filmie wygląda, że to było jednak troszkę inaczej. Dobrze, że dziewczynka żyje, nic się nie stało, o to chodziło. Czyli ja stałem pod tym balkonem, no krzyczałem do lokatorów, żeby do drzwi stukali i tak dalej. Przybiegł ten pan z kocem, no już wskakiwał, nawet nic nie mówił, już wszyscy tam wbiegli za ten koc. No i tyle. Nie trzeba było nic mówić. Koc był bohaterem.
1: O swojej roli w ratowaniu dziewczynki opowiadał Robert Federowicz, który jako pierwszy zadzwonił na służby ratunkowe.
4: Ogólnie słyszałem z mieszkania, jak ktoś krzyczał do jakiegoś dziecka, żeby zeszło. Najpierw się zastanawiałem, o co chodzi. Gdy już wyszedłem na balkon, zobaczyłem, że właśnie pan Grzegorz patrzy do góry i krzyczy, zejdź stamtąd, bo mama będzie zła. Gdy się wychyliłem, właśnie zobaczyłem tą dziewczynkę na barierce. No to bez zastanowienia telefon 112. Najpierw podałem adres, później, że dziewczynka jest na barierce i gdy zbiegałem po schodach, opisałem, co się dzieje. No bo wtedy był czas, a tak to wiadomo, że szybciej mogli kogoś wysłać.
1: Brygadier Arkadiusz Obrycki, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, nie ukrywał uznania dla mężczyzn ratujących dziecko.
5: Takie postawy są jak najbardziej wskazane i bardzo mnie cieszy ta obecność tak dużej ilości prasy, że to będzie rozpropagowane na całą Polskę i pokazane zostanie, jak właśnie to wygląda, jak powinno się postępować. Wiadomo, adrenalina, reakcja, działanie na plus. Także bardzo się cieszę, że udało się uratować te życie dziecka.
1: Uczestnicząca w spotkaniu poseł Bogumiła Olbryś poinformowała, że zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o odznaczenie czterech Łomżan medalem za ofiarność i odwagę.
6: Dobrze, że właśnie kreujecie dobro. To chciałam bardzo wyartykułować i bardzo mocno podkreślić. Te dobre sytuacje powinny być powtarzalne. Z punktu widzenia psychologicznego to każdy człowiek reaguje inaczej na takie sytuacje. Panowie zachowali się tak charyzmatycznie, tak po męsku, tak wspaniale, tak odważnie, a niektóre osoby reagują po prostu biernością.
1: Przypomnijmy, że do dramatycznej sytuacji, o której mówi cała Polska, doszło w niedzielę w bloku przy ulicy Sybiraków. Czterolatka spadła z balkonu na wysokości piątego piętra. Na szczęście jej upadek zamortyzował koc, który rozciągnęli działający pod wpływem chwili mężczyźni. W tym czasie matka dziewczynki spała w mieszkaniu, kobieta była pod wpływem alkoholu. Przedstawiciele lokalnych władz, harcerze, społecznicy, setki mieszkańców Łomży i okolic pożegnało dziś przed południem kapucyna ojca Jana Bońkowskiego. Zmarły przed tygodniem zakonnik. Po mszy świętej pogrzebowej w kościele ojców kapucynów spoczął w grobowcu na starym cmentarzu przy ulicy Kopernika. Ojciec Jan był absolutnie wyjątkowym człowiekiem, ocenia starosta łomżyński Lech Szabłowski.
7: Można by się zastanawiać nad tym, czy można tak pięknie przeżyć całe swoje życie, ale znosząc tyle trudów, ale nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją. Myślę, że inni również, ci, którzy znali ojca Jana, żeby na cokolwiek narzekał. Tutaj w Łomży w czasie II wojny światowej tyle przeżyć. Ta praca bardzo ciężka na Białorusi, ciężka i niebezpieczna, ale również tutaj ta jego obecność w czasach trudnych, powojennych w Polsce. Można patrzeć na ojca Jana dzisiaj już jak na osobę, użyję takiego sformułowania, za życia świętą.
1: Mieszkańcy Łomży, którzy znali ojca Jana Bońkowskiego, wspominali go jako człowieka niezwykle oddanego, ciepłego, serdecznego i zaangażowanego w harcerstwo. Zmarł w wieku 88 lat. Czy mieszkańcom regionu grozi susza hydrologiczna? Obecne odczyty poziomu wód na Narwi w niektórych miejscach mogą niepokoić. Nie widać też szans na szybką zmianę tego stanu rzeczy. O sytuacji na poszczególnych stacjach Narwi mówi Dariusz Witkowski, synoptyk-hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: Stan wody na Narwi układa się głównie w strefie wody niskiej, punktowo tylko na stacji hydrologicznej Babino w strefie wody średniej. Na odcinku od Strękowej Góry do ujścia obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą. Na stacji hydrologicznej Wizna stan wody wynosi aktualnie 163 cm, na stacji Piątnica Łomża 66 cm, natomiast w Nowogrodzie 138 cm. Jak wskazują prognozy hydrologiczne, w najbliższych dniach stan wody na tych stacjach będzie się układał na zbliżonym do aktualnego poziomu z nieznaczną tendencją spadkową.
1: Choć obecny stan wody nie jest wysoki, daleko jeszcze do rekordowo niskich odczytów z ubiegłego roku, gdy latem na stacji w Nowogrodzie zanotowano tylko 1 cm wody.
8: Flash regionów.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. Trwa sezon żniw, rolnicy wyruszyli w pola i ta praca kojarzy nam się bardzo często ze spokojem i z naturą, ale niestety statystyki pokazują inną stronę tej pracy. Co dziś jest największym zagrożeniem dla rolników w rolnictwie, w tej pracy, na roli?
2: Dla rolnika jako wykonującego te prace związane ze zbiorami, największym zagrożeniem to jest niestety sam rolnik. Pośpiech, podejmowanie złych decyzji pod wpływem impulsu i to właśnie najczęściej prowadzi do tych ciężkich wypadków związanych z obsługą maszyn. Zapominanie o tym, że trzeba je wyłączyć, nie grzebać w pracujących mechanizmach, bo po prostu maszyna jest dużo silniejsza od człowieka i nie ma litości. Albo go zabija, albo go trwale kaleczy, pozbawiając rąk czy nóg.
1: Rolnicy często mówią, że przecież robię to od 30 lat, co może się stać? To właśnie rutyna jest największym wrogiem bezpieczeństwa?
2: Z mojego doświadczenia niestety ta rutyna i brak takich nawyków, które pozwalają zachować to zdrowie i życie. Jednym z takich nawyków jest nawyk wyłączania sprzętu. Przed wysiadaniem z ciągnika powinniśmy ten ciągnik wyłączyć, bo jeżeli ciągnik nie napędza maszyny, to ta maszyna po prostu nam nic nie zrobi. Wtedy możemy tam manipulować, usuwać zapchanie, czy dokonać jakiejś naprawy, czy lustracji tej maszyny. Ale jeżeli napęd jest, dochodzi do maszyny, to nawet jeżeli ona, tak jak w przypadku pras, jest zapchana, i wtedy to jest taki efekt, którego też rolnicy ulegają takiemu złudzeniu, że prasa zapchana, mechanizmy stoją, no bo mechanizmy stoją, bo prasa jest zapchana. I jeżeli wkłada się tam nogę, przepycha się część tego materiału, czy to słoma, czy to siano, prasa rusza, łapie za nogawkę i w ten czas już nie ma zlituj się.
1: To jest najczęstsza przyczyna wypadków, bo wy jako pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, teraz już nie, ale kilka lat temu, kilkanaście lat temu, braliście udział w oględzinach po takich wypadkach właśnie.
2: Znaczy całe szczęście tych wypadków związanych z obsługą maszyn na polu, szczególnie pras, jest w tej chwili dużo mniej jak kiedyś. W tym roku, jak do tej pory, były tylko dwa ciężkie wypadki, znaczy jeden ten śmiertelny, jeden ciężki, gdzie rolnik stracił prawą rękę, a bywały lata, że tych wypadków, samych śmiertelnych wypadków było 10 i do tego jeszcze kilkanaście urwanych rąk czy nóg, zwłaszcza w tych latach, kiedy te prace wchodziły, tak 2005, 2010 rok, 2012 był takim rokiem największej liczby wypadków z tym związanych. I te wypadki niestety kumulują się tutaj w tych rejonach, gdzie produkuje się mleko. Bydło mleczne wymaga dużo pracy, dużej ilości maszyn, zajmuje rolnikom najwięcej czasu i z tego pewnie to wynika, że tych wypadków właśnie teren powiatu łomżyńskiego jest taki najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o rolników.
1: A jakie wypadki w rolnictwie zdarzają się najczęściej? Właśnie te związane z maszynami, ze wspomnianymi zwierzętami, czy może z transportem? Jak to wygląda, gdybyśmy mieli to podzielić?
2: Proszę państwa, najczęściej dochodzi do wypadków przy chodzeniu.
1: Wbrew pozorom.
2: Przy chodzeniu po terenie gospodarstwa. Ten rok akurat mieliśmy trochę zimy, to od razu wzrosła liczba wypadków związanych z chodzeniem po terenie gospodarstwa. Do obory, z obory, po oborze, bo było ślisko. Większość rolników nie wie, co to jest obuwie robocze. Chodzi w klapkach, jakichś tam botkach. Teraz są modne piankowe gumiaki, To jest wygodne obuwie, bo lekkie, tyle tylko, że strasznie śliskie. W środowisku wilgoci, takie jakie panuje w oborze, plus trochę nieczystości typu odchody krowie, poślizgniemy się na ruszcie czy na jakimś innym betonie i padamy. 8 osób na 10 nie zrobi sobie, inaczej nabije sobie siniaka, jedna osoba złamie sobie rękę czy nogę, czy rozbije głowę, ale też zdarzają się przy tym chodzeniu wypadki, proszę państwa, śmiertelne, bo uderzenie w głowę o kant na przykład koryta, no to raczej dobrze się nie kończy.
1: I takie sytuacje też były?
2: Tak. To jest w zeszłym roku było zgłoszonych ponad 600 wypadków, z tego prawie 300 to były wypadki związane z bezpośrednią obsługą zwierząt, jak ja to nazywam, czyli związane z chodzeniem do obory, z obory, dojeniem, sprzątaniem w oborze i tego typu rzeczy. W tej chwili to u nas jest ponad połowa wypadków.
1: A problemem jest to, że rolnicy nie są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP?
2: No to jest ten problem już jest od wielu lat, bo rolnik nie musi mieć szkolenia, nie musi być badań lekarskich w kierunku pracy, którą wykonuje. Nie musi dbać o to, żeby sprzęt był sprawny technicznie, posiadał osłony, czy też był wyposażony w ubranie robocze. I taka też, z tego też taka płynie, moim zdaniem, złe takie doświadczenie, że rolnicy po prostu to lekceważą. A przecież kiedyś tak mój dziadek robił, tak moi rodzice robili.
1: I to jest ta wspomniana rutyna właśnie.
2: Dokładnie, pani redaktor. Bo tyle tylko, że większość tych rolników zapomina o jednym, że w międzyczasie ich gospodarstwa się też zmieniły. Ja zaczynając pracę w rolnictwie 40 lat temu, gospodarstwo, które wtedy miało naście krów, to był duży gospodarz. Proszę państwa, dzisiaj największe gospodarstwo na terenie województwa podlaskiego ma 1600 krów plus młodzież.
1: Więc nie sposób tam nie dbać o zasady BHP.
2: To jest wielkie przedsiębiorstwo z dziesiątkami maszyn, tysiącami zwierząt i kilku czy kilkunastoma osobami, które tam pracują. Te gospodarstwa indywidualne, jak to się u nas nazywa, czyli gdzie nie zatrudnia się osób, to w tej chwili standardem jest obora 250 sztuk. Plus młodzież, czyli tych zwierząt jest około 500. Proszę państwa, 500 zwierząt, każde zwierzę zjada 50 kg paszy dziennie, to trzeba przygotować 3 tony paszy. Tego się nie da zrobić widłami i taczką. To trzeba mieć do tego maszynę, a żeby bezpiecznie obsługiwać maszynę, trzeba znać zasady jej działania i dbać o te maszyny.
1: Doskonale widzimy, jak te gospodarstwa się rozwijają i tu właśnie pojawia się kolejny wątek naszej rozmowy. Myślę, że ważne i ważne pytanie, czy w związku z tym, że te gospodarstwa tak się rozwijają, bezpieczniejsze są też maszyny, czy to jednak zawsze człowiek jest na pierwszym miejscu i to człowiek decyduje i ma wpływ na to, co się dzieje?
2: Znaczy, człowiek ma zawsze wpływ. Kiedyś któryś tam z profesorów związanych z bezpieczeństwem pracy powiedział tak: nigdy nie da się wyeliminować wypadków przy pracy, jeżeli w procesie pracy będzie uczestniczył człowiek. A człowiek raczej w tej chwili w gospodarstwie rolnym jest niezbędny. Mimo tej automatyzacji, którą mamy, to człowiek jednak jest w tej oborze potrzebny. I najważniejszym czynnikiem jest człowiek, ale oczywiście dbanie o maszyny, bo proszę państwa, producenci też idą z postępem, robią różne udogodnienia, stosują zabezpieczenia fabryczne. Tylko proszę państwa, o tym wypadku, o którym wspominałem, przy obsłudze prasy, co z tego, że w tej prasie było fabryczne zabezpieczenie wyłączające mechanizm napędowy w razie zapchania, jeżeli rolnik je zablokował. Mechanicznie dokręcił śrubę tak, żeby ten mechanizm nie działał. I jeżeli i on zginął właśnie przy przepychaniu tego siana nogą, został wciągnięty, bo ten mechanizm nie zadziałał, bo nie mógł zadziałać, bo on go zepsuł. Później rozmawialiśmy z prokuratorem, z żoną tego poszkodowanego. Ona mówi, a mąż coś tam mówił, bo jak za grube wałki, to wyłączało często maszynę. Takie są efekty właśnie domorosłego poprawiania. Raz się uda, 80 razy się uda, ale za 100 którymś razem się nie uda. I dzisiejsze maszyny nie urywają palca, tylko urywają rękę, nogę albo zabijają.
1: Nie ma chyba sezonu, kiedy nie słyszelibyśmy właśnie o tych tragicznych wypadkach, kiedy coś takiego się wydarzyło, ale na przestrzeni tych lat tych wypadków jest mniej, więcej, ta świadomość i ostrożność jest większa?
2: Znaczy oczywiście, że liczba wypadków spada, zarówno tych lekkich, czy w ogóle ogólnie zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, bo proszę Państwa, w roku 2012 tych wypadków w województwie było około 2000, już nie pamiętam dokładnie. W zeszłym roku było tylko 670. Tylko albo aż 670, bo proszę Państwa, 8 osób zginęło, 20 osób doznało trwałego uszczerbku na swoim zdrowiu powyżej 60%. To przeważnie są amputacje, które kończą się kompletną niesprawnością, albo też urazy kręgosłupa, które kończą się w łóżku lub na wózku inwalidzkim.
1: I to nadal w powiecie łomżyńskim dochodzi do największej liczby tych wypadków, jeśli chodzi o całe województwo podlaskie?
2: Tak. Powiat łomżyński na 619 zdarzeń, które w zeszłym roku, 77 wydarzyło się na terenie powiatu łomżyńskiego. Tutaj akurat w zeszłym roku to sama gmina Łomża, 13 takich zdarzeń. To jest związane z tym, z charakterem produkcji. Bo proszę Państwa, produkcja mleka jest najbardziej wypadkogenną działalnością rolniczą. Bo sadownik, jakie on tam zagrożenia ma? A mając duże stado zwierząt, mamy tak. Po pierwsze, duże zwierzęta, dużo maszyn, trzeba przerzucić duże ilości paszy, odchodów. To wszystko wymaga dużego nakładu pracy i posiadania dużej bazy sprzętowej, o którą trzeba dbać.
1: A co z najmłodszymi w gospodarstwach? Tutaj też dochodzi do tych wypadków? Rejestrujecie to?
2: Znaczy, w tej chwili niestety ustawodawca odsunął jakby dzieci, bo proszę Państwa, do 16 roku życia dzieci nie powinny pracować w gospodarstwie. To wynika z
1: przepisów. Ale wiemy, że realnie i w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.
2: No, realnie i w praktyce. I właśnie w tej chwili, bo parę dni temu miał miejsce taki wypadek, że 11-latek spadł z błotnika w ciągniku, bo jechał pomagać dziadkowi na polu. I teraz Państwa, dziadek będzie odpowiadał karnie.
1: I to wydarzyło się w województwie podlaskim?
2: Tak.
1: A gdzie dokładnie?
2: Na południu, na Siemiatyczach. Tam ten chłopak nie doznał jakichś poważnych obrażeń, się skończyło interwencją pogotowia, ale to mówi tylko o sytuacji, jaka jest. Dzieci na pole się nie powinno zabierać. W gospodarstwie część mieszkalna powinna być oddzielona od części produkcyjnej.
1: Ale jak to? 12-13 lat, nastolatek, tak, to tak. Śmiga i na pole no, pomagać. Co będziesz siedział w domu?
2: Oczywiście.
1: No tak to wygląda, no mówimy
2: tak,
1: jak jest.
2: Tak to wygląda i później jest tylko płacz i zgrzytanie zębów, proszę Państwa. Bo ja czasami, jak te miejsce mają wypadki śmiertelne czy kalectwo, to jeżdżę później do rodziców tych poszkodowanych dzieciaków. No ale ja nie chciałem. Ta zadra dostaje. Ja pamiętam sprzed kilku lat, no już chyba z kilkunastu, gdzie ojciec przejechał 7-latka na podwórku, bo wracał z pola i chłopak mu wybiegł. Ten był zajęty czym innym, nie zauważył go i go przejechał ze skutkiem śmiertelnym. Proszę Państwa, 3 dni później powiesił się. To jest, dla rodzica jest to duże przeżycie.
1: To są tragedie rodzinne.
2: Oczywiście. To działa nie na tego. A takim rzeczom można zapobiegać. Przede wszystkim ucząc dzieci tego, że nie powinny chodzić po tej części produkcyjnej.
1: Nawet KRUS organizuje różnego rodzaju konkursy dla najmłodszych, żeby gdzieś tam to utrwalać, żeby uważać i żeby to bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu.
2: Proszę Państwa, i KRUS, i Inspekcja Pracy, jeździmy po szkołach, prelekcje, pogadanki, różnego rodzaju konkursy, quizy i takie inne historie, ale proszę Państwa, przykład idzie w domu. Ile razy ja słyszę od... A mój tata tak robił. Największy wpływ na dzieci mają ich rodzice. Jeżeli rodzice nie przestrzegają zasad bezpiecznej pracy, bo albo ich nie znają, albo je lekceważą, to dziecko tego też nie będzie. Bo proszę Państwa, ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby dzieci pomagały w gospodarstwie. Tyle tylko, że 11-latek nie powinien jeździć ciągnikiem.
1: A tym bardziej na błotniku, bo spadł z błotnika akurat w tej sytuacji. Do
2: od tego, już... w tym przypadku to są do tego foteliki. Są inne możliwości.
1: Nawet foteliki do ciągników, takie, które są przystosowane do tego absolutnie.
2: Proszę Państwa, prosta taka sprawa. Osoba jadąca jako pasażer w kabinie ciągnika w nowoczesnych powinna być zapięta pasem. Czy ktoś to robi?
1: Pewnie nie.
2: Większość nie robi, śmiem
1: twierdzić, że...
2: Bo jest pytanie, po co? Proszę Państwa, pytanie jest może z prostego takiego punktu widzenia uzasadnione. Tyle tylko, że jak ta osoba siedząca na tym dodatkowym foteliku, ciągnik się wywraca, a ciągniki się wywracają dość często, bo ciągnik jest takim dość niestabilnym pojazdem, a jeździ przecież po polach, przejeżdża przez rowy. To proszę Państwa, ta osoba, która siedzi na tym dodatkowym foteliku, jak nie ma pasa, gdzie ona się złapie? Nie dość, że poobija siebie w kabinie, może wypaść, co się czasami zdarza. 2 lata temu był taki wypadek, że 7-latek siedzący na tym foteliku po prostu wypadł z kabiny ciągnika w czasie wywrotki. I po to są te pasy. A te pasy są albo najczęściej schowane, a też zdarza się, że widzę, że w ciągnika po prostu są poucinane. Bo po co?
1: No właśnie, i tu jest wiele pytań bez odpowiedzi. My bardzo często mówimy i wy, jako Państwowa Inspekcja Pracy, o tym bezpieczeństwie, o tym, żeby uważać, i czasami te apele są powtarzane do znudzenia, ale myślę, że największym przesłaniem tego wszystkiego do tych wszystkich rolników, którzy pracują, powinno być to, że to jest w każdym przypadku ludzka, rodzinna tragedia, bo nikt tego nie chciał. Nikt nie chciał, nie wiem, doznać takiego wypadku, czy ponieść śmierć właśnie w taki sposób. I to powinno być chyba największą przestrogą i dać do myślenia tym wszystkim, którzy pracują w polu. I w gospodarstwach też.
2: Nie, oczywiście, tylko proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że trzeba działać, żeby zapobiegać tym wypadkom. Zaniechanie to też nie jest dobre wyjście z sytuacji. Jakoś to będzie. Jeżeli w maszynie się zepsuje osłona, to trzeba ją z powrotem założyć. Jeżeli pracujemy w gospodarstwie, nałóżmy buty, wyposażmy się w ubranie robocze. Ja często od rolników słyszę, po co mi ubranie robocze? Proszę Państwa, za spodnie dżinsowe, jak maszynę złapie, to nam urwie nogę. Spodnie robocze są tak uszyte, że jak maszyna złapie za materiał, to one się po prostu rozprują. I nasze ciało zostanie uratowane. Zniszczą się spodnie, a dżinsy wciągną nas i potrafią urwać nogę. No, w takim wypadku właśnie jak tutaj zginął ten człowiek pod Łomżą.
1: Niedawno,
2: w zeszłym tygodniu. Dość często dochodzi do urwania nogi w kolanie. Gdyby były spodnie robocze, ta noga by została, by urwało, rozerwałoby spodnie. Ludzie tego nie przyjmują do wiadomości, aczkolwiek, proszę państwa, bardzo optymistyczne jest to, że duża część młodych rolników do tego podchodzi zupełnie inaczej. Stosuje ubrania robocze, ma obuwie ochronne, przestrzega zasad, stara się to robić. Stara się dbać o samych siebie i swoją rodzinę.
1: I niech takich przykładów, niech takich rolników i takich gospodarstw, gdzie te zasady są przestrzegane, zasady BHP, będzie jak najwięcej, bo przekonanie, że mnie to nie spotka, to chyba to jest dzisiaj największe zagrożenie.
2: No tak, tak, tak.
1: Więc tak chyba możemy to podsumować. Dziękuję bardzo, Bartłomiej Królik,
2: tak,
1: główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Łomża doceniła swoich bohaterów, czterej mężczyźni, którzy dzięki błyskawicznej reakcji uratowali życie spadającej z piątego piętra dziewczynki. Spotkali się dziś z prezydentem miasta Mariuszem Chrzanowskim. Samorządowiec w imieniu władz Łomży wręczył im listy gratulacyjne i upominki. Zachowanie naszych mieszkańców, którzy w niedzielę błyskawicznie rozłożyli koc, na który spadła dziewczynka, zasługuje na najwyższe uznanie, podkreślał prezydent Mariusz Chrzanowski.
2: Podziękowaliśmy naszym bohaterom, którzy uratowali życie czteroletniej dziewczynki. Dzięki ich bohaterstwu i męstwu życie dziecka zostało uratowane. Też podziękowaliśmy za odwagę w sytuacji takiej kryzysowej. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Jeden z mężczyzn uczestniczących w akcji, Grzegorz Płoński, podkreśla, że absolutnie nie czuje się bohaterem.
3: Wtedy człowiek nie myślał, była adrenalina, skupiał się na jednej rzeczy konkretnej, tak żeby dziecko uratować i tyle. Dopiero wczoraj zobaczyłem ten filmik z monitoringu, tak? To człowiek sobie trochę inaczej przypomina niż to na filmie wygląda, że to było jednak troszkę inaczej. Dobrze, że dziewczynka żyje, nic się nie stało, o to chodziło. Czyli stałem pod tym balkonem, no krzyczałem do lokatorów, żeby do drzwi stukali i tak dalej. Przybiegł ten pan z kocem, no już wskakiwał, nawet nic nie mówił, myśmy wszyscy tam wbiegli za ten koc. No i tyle, nie trzeba było nic mówić. Koc był bohaterem.
1: O swojej roli w ratowaniu dziewczynki opowiadał Robert Federowicz, który jako pierwszy zadzwonił na służby ratunkowe.
4: Ogólnie słyszałem z mieszkania, jak ktoś krzyczał do jakiegoś dziecka, żeby zeszło. Najpierw się zastanawiałem, o co chodzi. Gdy już wyszedłem na balkon, zobaczyłem, że właśnie pan Grzegorz patrzy do góry i krzyczy: zejdź stamtąd, bo mama będzie zła. Gdy się wychyliłem, właśnie zobaczyłem tą dziewczynkę na barierce. No to bez zastanowienia telefon 112. Najpierw podałem adres, później, że dziewczynka jest na barierce i gdy zbiegałem po schodach, opisałem, co się dzieje. No bo wtedy był czas, a tak to wiadomo, że szybciej mogli kogoś wysłać.
1: Brygadier Arkadiusz Obrycki, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, nie ukrywał uznania dla mężczyzn ratujących dziecko.
5: Takie postawy są jak najbardziej wskazane i bardzo mnie cieszy ta obecność tak dużej ilości prasy, że to będzie rozpropagowane na całą Polskę i pokazane zostanie, jak właśnie to wygląda, jak powinno się postępować. Wiadomo, adrenalina, reakcja, działanie na plus. Także bardzo się cieszę, że udało się uratować te życie dziecka.
1: Uczestnicząca w spotkaniu poseł Bogumiła Olbryś poinformowała, że zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o odznaczenie czterech Łomżan medalem za ofiarność i odwagę.
6: Dobrze, że właśnie kreujecie dobro. To chciałam bardzo wyartykułować, bardzo mocno podkreślić. Te dobre sytuacje powinny być powtarzalne. Z punktu widzenia psychologicznego to każdy człowiek reaguje inaczej na takie sytuacje. Panowie zachowali się tak charyzmatycznie, tak po męsku, tak wspaniale, tak odważnie, a niektóre osoby reagują po prostu biernością.
1: Przypomnijmy, że do dramatycznej sytuacji, o której mówi cała Polska, doszło w niedzielę w bloku przy ulicy Sybiraków. Czterolatka spadła z balkonu na wysokości piątego piętra. Na szczęście jej upadek zamortyzował koc, który rozciągnęli działający pod wpływem chwili mężczyźni. W tym czasie matka dziewczynki spała w mieszkaniu, kobieta była pod wpływem alkoholu. Przedstawiciele lokalnych władz, harcerze, społecznicy, setki mieszkańców Łomży i okolic pożegnało dziś przed południem kapucyna ojca Jana Bońkowskiego. Zmarły przed tygodniem zakonnik. Po mszy świętej pogrzebowej w kościele ojców kapucynów spoczął w grobowcu na starym cmentarzu przy ulicy Kopernika. Ojciec Jan był absolutnie wyjątkowym człowiekiem, ocenia starosta łomżyński Lech Szabłowski.
7: Można by się zastanawiać nad tym, czy można tak pięknie przeżyć całe swoje życie, ale znosząc tyle trudów, ale nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją. Myślę, że inni również, ci, którzy znali ojca Jana, żeby na cokolwiek narzekał. Tutaj w Łomży w czasie II wojny światowej tyle przeżyć. Ta praca bardzo ciężka na Białorusi, ciężka i niebezpieczna, ale również tutaj ta jego obecność w czasach trudnych, powojennych w Polsce. Można patrzeć na ojca Jana dzisiaj już jak na osobę, użyję takiego sformułowania, za życia świętą.
1: Mieszkańcy Łomży, którzy znali ojca Jana Bońkowskiego, wspominali go jako człowieka niezwykle oddanego, ciepłego, serdecznego i zaangażowanego w harcerstwo. Zmarł w wieku 88 lat. Czy mieszkańcom regionu grozi susza hydrologiczna? Obecne odczyty poziomu wód na Narwi w niektórych miejscach mogą niepokoić. Nie widać też szans na szybką zmianę tego stanu rzeczy. O sytuacji na poszczególnych stacjach Narwi mówi Dariusz Witkowski, synoptyk-hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: Stan wody na Narwi układa się głównie w strefie wody niskiej, punktowo tylko na stacji hydrologicznej Babino w strefie wody średniej. Na odcinku od Stręgowej Góry do ujścia obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą. Na stacji hydrologicznej Wizna stan wody wynosi aktualnie 163 cm, na stacji Piątnica Łomża 66 cm, natomiast w Nowogrodzie 138 cm. Jak wskazują prognozy hydrologiczne, w najbliższych dniach stan wody na tych stacjach będzie się układał na zbliżonym do aktualnego poziomu z nieznaczną tendencją spadkową.
1: Choć obecny stan wody nie jest wysoki, daleko jeszcze do rekordowo niskich odczytów z ubiegłego roku, gdy latem na stacji w Nowogrodzie zanotowano tylko 1 cm wody.
8: Flash regionu.

0: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest Henryk Kowalczyk, poseł i skarbnik PiS. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak podał portal Wirtualna Polska, trzy firmy ze wsi Dziwiszów na Dolnym Śląsku dostały 4,5 miliona złotych pomocy dla powodzian. Jedna z nich należy do męża polityczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej, która jest wiceprezes rozdzielającej wsparcie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Oficjalne dane nie wskazały, że nieruchomości znalazły się pod wodą, a kontrolę w sprawie wszczęło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak pan poseł ocenia na razie te doniesienia medialne?
1: No, to, co usłyszeliśmy z medialnych doniesień, to właściwie bezczelne złodziejstwo, bo nie dość, że dano pieniądze bez żadnego sprawdzenia najbliższej rodzinie, mężowi, czyli sobie właśnie nie dano, sąsiadowi, znajomym, to jeszcze do tego w ogóle tam powodzi nie było. No to już przechodzi ludzkie pojęcie, żeby aż tak bezczelnie wyłudzać te pieniądze. Natomiast bardzo w tym czasie długo czekali rzeczywiście poszkodowani, bo pamiętam jesień 24 roku, kiedy to ludzie poszkodowani w Lądku Zdroju, w Kłodzku, w innych miejscowościach oczekiwali na szacowanie szkód, na wypłatę odszkodowań. I oni nie otrzymywali, czekali bardzo długo, a tutaj okazuje się, że bez żadnych powodów, bez żadnych przyczyn, bez powodzi otrzymali pieniądze. No więc dla mnie to jest wyjątkowo bezczelne złodziejstwo.
0: Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że już ta sprawa była znana CBA od mniej więcej końca kwietnia. I jak pan uważa, czy wyjaśnienie w takim razie tej sprawy nie trwa zbyt długo?
1: No, dla mnie to sprawa jest prosta, bo jeśli ktoś bierze pieniądze i nie ma żadnych do tego podstaw, to kierujemy sprawę do sądu. Oczywiście natychmiast żądamy zwrotu tych pieniędzy i to nie ma nic skomplikowanego. Poza tym zastanawiające jest, że CBA już zajmuje się od kwietnia, ale medialnie cisza, żeby nie artykuł Wirtualnej Polski, to pewnie do tej pory byśmy się nie dowiedzieli. Mało tego, ta pani pełniła funkcję do tej pory zarówno w agencji, Karkonoskiej Agencji, jak i też funkcje partyjne w Platformie Obywatelskiej. No to tym gorzej, skoro wiedzieli i nadal nic nie robili, to znaczy, że jest przyzwolenie na tego typu bezczelną kradzież.
0: Choć podobno już jest zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, ale zawieszenie o tej porze, jak już cała Polska na ten temat mówi, to już jest mocno po czasie.
0: Czy to też nie jest argument, żeby nie likwidować jednak CBA, bo Koalicja Obywatelska chciała zlikwidować CBA?
1: No tak, to zdecydowanie mówimy zawsze, że CBA to prowadziło tak, to była taka instytucja tworzona już chyba z 20 lat temu będzie, jak ta, która rzeczywiście patrzy na ręce i patrzy na ręce przede wszystkim ludziom władzy, bo od tego oni są. I likwidowanie CBA, to tak jakby pozbawienie się kontroli. No jeśli ktoś chce w środowisku władzy, nawet w swoim właśnie, szczególnie w swoim, być skutecznym, pilnować publicznego majątku, to CBA jest niezbędne. Bardzo wiele spraw dzięki CBA zostało wykrytych.
0: A też opozycja domaga się już dymisji ministra Kierwińskiego. Czy to jednak nie za wcześnie, skoro jeszcze nie ma zarzutów prokuratorskich?
1: Prokuratorskie zarzuty będą, natomiast dymisja Kierwińskiego to w ogóle jest przede wszystkim, powinna być już dawno za samo rozliczenie, za pomoc powodzianom. Przecież to Kierwiński odpowiadał za, był pełnomocnikiem jeszcze zanim był ministrem, za tą pomoc, więc za tak nieskuteczną pomoc, za takie bezczelne złodziejstwa, on dostał nagrodę i został ministrem spraw wewnętrznych, więc widać bardzo wyraźnie, że z kompetencjami nie ma to nic wspólnego.
0: A czy pan uważa,
1: nigdy nie powinien być powołany, a to, że teraz kolejny raz zasługuje na odwołanie, to jest oczywiste.
0: Czy pan uważa, że teraz w ogóle powinno się sprawdzić, jak były przyznawane dotacje dla powodzian, też w innych sprawach?
1: A powinno się sprawdzić, tak. Ja uważam, że nawet mi taka myśl przyszła do głowy, że właściwie powinniśmy bardzo precyzyjnie wypisać wszystkie dotacje, wszystkie odszkodowania, wszystkie zwroty, na jakich podstawach, kiedy zostały wypłacone. To jest ogromna praca, ale kto wie, być może by się znalazło jeszcze bardzo wiele, wiele takich nieprawidłowości kosztem rzeczywiście bardzo mocno poszkodowanych ludzi. No, ja byłem akurat na ziemi kłodzkiej teraz, wczoraj wróciliśmy i byliśmy tam w Ruli, w Kłodzku i w okolicach. Oczywiście zniszczenia są ogromne, koszty, które ludzie ponoszą, widać jeszcze te ślady powodzi. A tutaj mamy takie oto wyłudzenia pieniędzy tam, gdzie powodzi nie było. No to jest już dramat. Więc faktycznie powinno się to zrobić. Powinno się zinwentaryzować niemalże pomoc i wtedy moglibyśmy wiedzieć, czy rzeczywiście jest to jakiś pojedynczy przypadek, czy może jest to schemat działania.
0: Też panie pośle, w ostatnich dniach Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w sprawie dotacji i subwencji dla PiS. Dlaczego szykujecie jako PiS pozew cywilny przeciwko ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu?
1: No przede wszystkim Andrzej Domański dwukrotnie naruszył prawo. Raz, kiedy nam zatrzymał wypłatę subwencji już w sierpniu 2024 roku, czyli tuż po decyzji PKW, tej pierwszej. Natomiast ustawa mówi, że można to robić, czy zatrzymuje się subwencję w kwartale następującym, po kwartale, kiedy taka decyzja pada, a więc o kwartał to zrobił za wcześnie. Zablokowano nam, banki zablokowały nam konta. Ponosiliśmy odsetki karne odsetki, czyli przeterminowane. One wynosiły prawie 12 tysięcy dziennie przez prawie cały sierpień 2024 roku i te koszty, właśnie te odsetki niesłusznie pobierane, niesłusznie blokowane konta, to jest właśnie wina Domańskiego, to jest jedna. No i druga to jest później przecież po wyroku Sądu Najwyższego PKW przyjęła nasze sprawozdanie w grudniu 2024 roku i on nadal nie wypłacał i nadal nie wypłaca oczywiście tej subwencji. My subwencje to być może odzyskamy. Natomiast te koszty takie wynikające z decyzji, no to już są jego osobiste decyzje, jego osobista odpowiedzialność i no teraz to nie ma sensu za bardzo, bo widać, że prokuratura działa na zlecenia, więc już chyba nic nie, w tym momencie nie da się przy tej władzy utargować.
0: To panie pośle, bardzo mocny taki zarzut wobec prokuratury, że działa na zlecenie.
1: Ano, oczywiście, że działa na zlecenie.
0: Czy pan ma jakieś dowody na to?
1: No, przede wszystkim takie, że złamanie prawa powoduje, że sprawy się umarza, natomiast w innych przypadkach się wszczyna. Jest mnóstwo spraw wszczętych, które sąd, no choćby dowód, jeden z dowód, który sąd już rozstrzygnął wyrokiem prawomocnym, to jest przykład głównego inspektora transportu drogowego, Gajadura, którego prokuratura oskarżyła, wniosła akt oskarżenia, żądała kar, natomiast sąd no, rozniósł to oskarżenie, zmiażdżył to oskarżenie prokuratury. I takich spraw jest mnóstwo, więc widać wyraźnie, że w tym momencie prokuratura działa. No, w tym podaję ten przykład głównego inspektora transportu drogowego jako taki klasyczny przykład działania prokuratury na zlecenie. Oczywiście nie wszyscy prokuratorzy tak robią, ale jeśli nie chcą, to się wymienia prokuratorów wtedy do prowadzenia danej sprawy. Mam nadzieję, że będzie w Platformie coraz trudniej znajdować prokuratorów takich, którzy będą działać na zlecenie, ale niestety jeszcze się znajdują.
0: PKW zakwestionowała wydatki komitetu na kwotę 3 600 000 zł i też Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że PiS prowadziło agitację wyborczą za pomocą środków publicznych i tutaj czy pan mógłby się odnieść do trzech takich najważniejszych punktów, jeśli chodzi o pikniki wojskowe, spoty Ministerstwa Sprawiedliwości i zaangażowania Rządowego Centrum Legislacji do prowadzenia kampanii wyborczej?
1: co do Rządowego Centrum Legislacji, trudno mi się odnieść. Prokuratura prowadzi postępowanie, bo tam jest zarzut, że ludzie, którzy byli zatrudnieni, nie pracowali na rzecz Rządowego Centrum Legislacji. No, zależy w jakim zakresie. Natomiast kwoty, które wymyślono, to są wymyślenie, jak to ja mówię, z dużego palca, tak? Bo minister powiedział, taka kwota jest straty i to przyjmuje PKW jako rzecz miarodajną. No, nie ma żadnej podstawy do wyliczenia tych kwot, choćby pikniki wojskowe. No, jeśli nawet ktoś by chciał uznać, że była prowadzona na dwóch jakakolwiek agitacja wyborcza, to i tak kwota, która została wyliczona, żadną miarą nie wynika z tych kosztów, bo to by było rząd wielkości 30 tysięcy, a oni sobie wyliczyli, że to będzie chyba 170 czy nawet więcej, więc to jest kolejna rzecz. Więc niesprawdzalne kwoty, to zresztą ja w tym momencie odsyłam do uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego, który uchylił decyzję PKW w pierwszej wersji, właśnie powołując się na to, że absolutnie niesprawdzalne kwoty, a te kwoty były po to zrobione w ten sposób i po to było to odciągane i szukane, żeby przekroczyć pewien limit, w którym można wtedy nałożyć sankcje. Dlatego też tak to kombinowano, tak bym powiedział, tak szukano tych przyczyn, żeby tylko sankcja była skutecznie nałożona. Więc nawet jeśli są jakieś uchybienia, to one, to powinno być udowodnione i powinna być pokazana metoda liczenia wartości pieniężnych tego typu usług, a to nie było zrobione.
0: Czyli też według pana nie zostało udowodnione przez PKW, że PiS promował wydarzenia o charakterze kampanijnym, tak, za pieniądze z budżetu państwa?
1: Nawet jeśli zostało udowodnione, to absolutnie kwoty wynikające z tych naruszeń, bo każdy komitet ma jakieś naruszenia, to przy takiej ogromnej kampanii wyborczej to się zdarzają różne rzeczy, to kwoty tych naruszeń absolutnie nie miały żadnego uzasadnienia ani żadnych podstaw i metod wyliczenia.
0: Polska przekroczyła unijny próg dozwolonego zadłużenia wynoszący 60% PKB, co uruchamia procedurę nadmiernego deficytu. To oznacza, że Komisja Europejska wymusi na Polsce działania naprawcze. Co powinien zrobić rząd? Ciąć wydatki publiczne czy przygotować nowe podatki?
1: No, powinien zacząć od tego, żeby uszczelnić system podatkowy, żeby Krajowa Administracja Skarbowa zajmowała się ściąganiem podatków, a nie bieganiem i szukaniem haków na poprzednią władzę, bo ostatnio mieliśmy w Sejmie debatę na temat no, tak zwanych naruszeń, czy jak oni to nazywali, złodziejstwa PiS-u na, nie wiem, na 106 miliardów złotych, gdzie tak naprawdę nic nie jest udowodnione, żadna sprawa nie jest udowodniona, nic nie zostało zwrócone, natomiast Krajowa Administracja Skarbowa w ogromnej większości biega po, nie wiem, kołach gospodyń wiejskich, szuka patelni, nie wiem, do strażaków, sikawek i uważa, że zostały niesłusznie kupione. Marnotrawią czas na tego typu rzeczy, a w tym czasie niestety duże firmy, głównie firmy powiązane zagranicznie, bo tak najłatwiej, wyłudzają podatki. Realizacja podatków spada. Spadła realizacja VAT-u o mniej więcej o 6%. To oznacza tyle, że już że to są wyłudzenia. Myśmy z taką sytuacją mieli w latach 2008-2013, kiedy to Platforma wtedy też rządziła. Mówiliśmy, że co najmniej 50 miliardów rocznie z VAT-u ucieka. Jak doszliśmy do władzy w 2015 roku, to już w 2016-2017 już żeśmy system uszczelnili. Wystarczyło pieniędzy na 500+, na wszystko i deficyt spadał. Przyszła Platforma do władzy i znowu deficyt jest 300 miliardów złotych. No więc widać wyraźnie, że tutaj to jest totalna nieodpowiedzialność, chęć zemsty, zamiast rzeczywiste dbanie o interes gospodarczy Polski, o ściąganie podatków, należnych podatków, które firmy w tym momencie nie płacą.
0: Ale panie pośle, czy pan w ogóle widzi taki obszar, którym trzeba by było ciąć jednak wydatki?
1: To znaczy w tym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby te wydatki ciąć, to oczywiście należy się też przyglądać i wydatkom na administrację, które rosną w zastraszającym tempie. Przecież mamy rekordową ilość ministrów, choćby agencji rządowych, pełnomocników. Przecież i Tusk mówił w kampanii, że będzie redukował. Okazuje się, że zamiast redukcji jest znowu bardzo istotne zwiększenie. Natomiast no jest jeden uzasadniony wydatek, który musimy realizować, to są wydatki na obronność, ale to jest jedna tylko część tych wydatków. Załóżmy, że ten deficyt z powodu obronności jest większy o 70-80 miliardów niż przeciętny i to byśmy mogli zrozumieć, ale że jest większy o 300 miliardów, no to wtedy skąd w takim razie pytanie, skąd te pozostałe 200 miliardów deficytu? Więc najpierw zajmijmy się dochodami, a później rzeczywiście można w różnych miejscach jeszcze przyglądać się wydatkom. O na przykład od administracji począwszy, bo to tu należy zaczynać, bo trudno mówić o wydatkach czy socjalnych, czy wydatkach na obronność.
0: To znaczy właśnie pan wspomniał też o wydatkach socjalnych. Czy nie należałoby też przemyśleć na nowo te programy społeczne? Czy nas w ogóle stać, żeby te programy społeczne utrzymywać, skoro się sytuacja też finansowa państwa pogarsza?
1: No to znaczy zawsze jest tak, że kiedy pogarsza się sytuacja finansowa, to wtedy zaczyna się ciąć na wydatki, na tych, którzy są najubożsi, którzy najbardziej potrzebują i stąd zaraz będą pomysły o wieku emerytalnym, już takie słyszałem, czy o choćby wydatkach na rodzinę, na wsparcie rodzin. Ja przypomnę, za naszych czasów te wydatki były i deficyt był bliski, no był mały, już właściwie nawet do zera spadał, tylko że pandemia wtedy akurat wybuchła i stąd został zwiększony. Natomiast bez pandemii to rok 20 już byłby wtedy rokiem zrównoważonym. Gdzie teraz to jest? To oczywiście bez precyzyjnego rozpatrzenia się i w dochodach, i w wydatkach trudno w tej chwili podpowiadać jakiekolwiek cięcia wydatków, szczególnie socjalnych. Budżet to jest i dochody, i wydatki. Trzeba na to patrzeć równocześnie.
0: A jestem ciekawy, co pan uważa też o ostatnim zdaniu, które wypowiedział lider Konfederacji Krzysztof Bosak, bo on stwierdził, że właśnie za rządów PiS została za bardzo rozbudowana polityka społeczna, świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy. I jak pan uważa, czy pan się zgadza z jego stanowiskiem, czy pan je kwestionuje?
1: Znaczy początek, kiedy wybuchła wojna, ta pomoc była bardzo szeroka, natomiast ona w tej chwili jest już tam porządkowana i też nie możemy, to znaczy pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy, jako dla obywateli Ukrainy oczywiście nie powinna być rozbudowywana, natomiast też powinniśmy traktować obywateli Ukrainy, którzy u nas pracują, żyją, mieszkają i przynoszą dochód w gospodarce, kiedy normalnie pracują, to ich powinniśmy jednakowo traktować jak Polaków, bo to myślę, że na to zasługują. I to jest kryterium. Niespecjalnie, ale jednakowo jak Polak. To będzie wtedy najlepszym rozwiązaniem dla stosunków polsko-ukraińskich też.
0: Wczoraj Przemysław Czarnek przedstawił projekt ustawy PiS zakładający wyjście Polski z systemu ETS. I słuchałem też wypowiedzi politologa profesora Antoniego Dudka z UKSW, który uważa, że odrzucenie przez Polskę celów polityki klimatycznej musiałoby się zakończyć takim polexitem na raty. Jakby pan odpowiedział na taki argument?
1: No to bez sensu. Unia Europejska nie polega na tym, żebyśmy w sposób nieprzemyślany, w ogóle szaleńczy budowali politykę klimatyczną i wspierali ogromnym kosztem. Trochę to jest tak, że polityka klimatyczna jest polityką globalną, a nie europejską, a Unia Europejska stara się być liderem, awangardzie ochrony klimatu, a w tym czasie inne kraje zwiększają emisję CO2. I pomijając już oczywiście dyskusję, na ile emisja CO2 wpływa na zmianę klimatu, bo klimat się zmieniał na przestrzeni dziejów wielokrotnie i żadnej działalności człowieka w tym nie było, no to samo to myślenie, jeśli Unia Europejska produkuje, czyli odpowiada za emisję 6% globalnych CO2, to tak naprawdę, gdybyśmy nawet żyły wypruli i wszystko zlikwidowali, co jest oczywiście niemożliwe, ale nawet likwidowali do 3%, no to w tym czasie kraje, które nie chronią klimatu, by zwiększyły tą produkcję. I nie o 3, tylko o 20, o 30%, bo mają w innych warunkach produkcję, typu Chiny, Indie i tak dalej. Więc naprawdę powinniśmy patrzeć na to, co realnie chcemy osiągnąć, a nie szaleć z klimatem. Natomiast to, że mamy szaleństwo europejskie z ochroną klimatu, to mamy niekonkurencyjną gospodarkę. I wtedy Unia Europejska gospodarczo będzie się zwijać, jeśli rzeczywiście nie zrewiduje Unia Europejska polityki klimatycznej. Polska, ale nie tylko Polska, inne kraje Unii Europejskiej przestaną być konkurencyjne na rynkach światowych i będziemy degradować się na własne życzenie, będziemy degradować Europę w stosunku do innych krajów świata.
0: Czyli pan nie podziela tego zagrożenia, które przedstawia profesor Dudek, że będziemy musieli opuścić Unię, jeśli będziemy konsekwentnie realizowali wyjście z ETS-u?
1: No, ETS jest jednym z fragmentów polityki europejskiej i to wcale nie oznacza, że się ten fragment zreformujemy, to wychodzimy z Unii Europejskiej. Unia Europejska to ma główne trzy podstawowe zasady. Wolność handlu, przepływ osób i przepływ kapitału. I tego się trzymajmy. To są podstawowe filary Unii Europejskiej, jeszcze przez Schumana promowana. Natomiast im dalej trwała Unia Europejska, tym coraz więcej różnych ograniczeń wprowadzano. Trzy podstawowe filary. Wolność przepływu osób, wolność przepływu towarów i kapitału. I to są filary Unii Europejskiej. Tego się trzymajmy.
0: Dziękuję panie pośle za rozmowę. Moim państwa gościem był Henryk Kowalczyk, poseł oraz skarbnik PiS.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, teolog i socjolog, specjalista w dziedzinie katolickiej nauki społecznej, autor nowej książki Franciszek, ilustrowana biografia Wielkiego Świętego. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Księże profesorze, nie jest ksiądz franciszkaninem, a mimo to napisał ksiądz tak obszerną biografię świętego Franciszka. Co sprawiło, że właśnie ta postać stała się dla księdza tak fascynująca?
2: Kontakty z ojcami franciszkanami miałem od dawna. Byłem wykładowcą między innymi w ich seminarium duchownym wiele lat, kilkanaście lat przynajmniej. Później wielu znajomych także prywatnie ojców franciszkanów było mi bardzo bliskimi. A ostatecznie decyzja zapadła dzięki wydawnictwu Fronda, które chciało uczcić 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Dla nich motywacją, która do tego doprowadziła, było to, iż jest on rzeczywiście najbardziej popularnym świętym w Kościele katolickim, zawsze aktualnym. Jest bardzo czytelnym, jeżeli chodzi o świadectwo życia, choć tak bardzo legendarnym i tak bardzo rozmytym przez historię, no bo wiadomo, że to nie był czas, wiek XII i XIII, to nie był czas, kiedy dokumentowano poszczególne wydarzenia w życiu ludzi. Tym bardziej, że to był jeden ze zwykłych młodzieńców. Później okazało się, że bardzo szybko zyskiwał sławę, ale to i tak dla nawet bardzo sławnych wtedy ludzi, znanych już w Kościele, nie zbierano jakichś dokumentów, nie robiono zapisków, choć bardzo szybko wśród braci franciszkanów pojawiła się taka myśl, by zapisać to wszystko, co się o nim mówi. Ale bardziej to, co się o nim mówi, niż to, co rzeczywiście przeżywał. Dlatego też bardzo wiele faktów z jego życia jest piękną legendą, pięknym podaniem, nie tracącym na znaczeniu chrześcijańskim, dlatego że one wszystkie były budowane po to, by były powiastkami o życiu niezwykłego świętego. O życiu, które jest blisko, pachnie Ewangelią, które jest niezwykłym naśladownictwem samego Jezusa według jego zamysłów, według jego samego, którego statuty zakonne powstawały w oparciu o tekst Ewangelii.
1: Wspomniał też ksiądz profesor właśnie o tej potrzebie oddzielenia faktów od legend i w książce dużo miejsca ksiądz profesor poświęca rodzinie Franciszka rodowi Bernardone i rozprawia się z wieloma legendami dotyczącymi pochodzenia Franciszka. Dlaczego dziś tak ważne jest właśnie oddzielenie pobożnej legendy od faktów historycznych?
2: To nie jest kwestia jakiegoś chęci oddzielenia, tylko w sumie dla współczesnego człowieka to rozróżnienie niby faktów od niby podań jest niezwykle jakoś przestrzegane, dlatego że zamieszanie w tej materii budzi podejrzenie, że wiele dopisano, że wiele wymyślono, co nie jest możliwe, dlatego że te podania o nim, krążące już za jego życia, podobnie zresztą jak i my budujemy o wielkich osobach, budujemy liczne podania, które są anegdotami, które są powtarzane przez wielu i czasami nawet ciekawsze dla wiernych od samych faktów. No, myślę teraz o postaci Jana Pawła II, o jego losie, jego dzieciństwie, o losach jego wzrastania, gdy ojciec umiera. No, więc podobnie rzecz śmiała ze świętym Franciszkiem. A oddzielenie, czy też prowadzenie tak narracji, aby to oddzielić, jest po to, żeby dla tych, którzy uwielbiają przybierać na okulary i pod mikroskopem wszystko badać, by mieli to rozróżnienie już jakby gotowe. Też i tylko pokazuje, po to to jest. Nie ma to żadnego, żadnej deprecjacji nie ma w tym, żeby coś, co było podaniem, odrzucać. Nie, absolutnie. Dlatego, że te podania są wyrazem wielkiej religijności i pobożności tych, którzy patrzyli na jego życie i doświadczali to jego, doświadczali obecności jego.
1: Pokazuje też ksiądz profesor średniowieczny Kościół bez upiększania, z feudalizmem, walką o władzę, napięciami między cesarstwem a papiestwem, ale jednocześnie jako przestrzeń wielkich reform. I co sprawiło, że Franciszek nie odwrócił się od kościoła instytucjonalnego albo nie założył własnego kościoła?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że rozumiał istotną sprawę, która dotyczy wspólnoty kościoła. Sam Franciszek walczył z papiestwem. Jako młody chłopak, rycerz, prowadził wojnę, brał udział w wojnie między Perugią, która należała do papieża, a Asyżem, która należała do jakby pod wpływami cesarstwa. I był po stronie cesarza przeciw papieżowi. I walczył, dostał się do niewoli. A później sam chciał się zgłosić do wojska papieskiego, ale na szczęście nie doszedł. Zrozumiał, że rycerstwo to nie będzie jego los i jego życie, choć zawsze był bliski idei rycerstwa. Całe życie bardzo wielkim szacunkiem myślał o rycerstwie i realizował rycerstwo, które sam rozdał, dlatego że to, co zgromadziła rodzina, aby mógł być on rycerzem, musiał kupić zbroję, konia nawet miał swojego własnego, dlatego też w wojnie nie brał udziału jako piechur, tylko jako konny. Więc i dlatego też później, jak był w niewoli w Perugii, w papieskim mieście Perugia, to wsadzono go do więzienia, do celi wraz ze szlachcicami, choć szlachcicem nie był. Był synem mieszczanina, kupca tego swojego ojca Bernardone. W każdym razie jest to bardzo ciekawe, że te działania społeczne, te konflikty społeczne nie zachodziły w konsekwencji na przekonania duchowe ludzi. I to Franciszek jest tego najlepszym świadkiem, dlatego że sam, będąc, tak jak mówię, uczestnikiem tych wojen i widząc przepych i nawet zgorszenie, które siał wtedy Rzym. Sam pielgrzymował do Rzymu, zostawił tam mnóstwo jałmużny. Przy grobie świętego Piotra zostawił bardzo dużo funduszy swoich własnych. To jednak nie było powodem do tego, żeby przekreślać wszystko. Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. On rozumiał, że ludzie są słabi. Sam był świadkiem śmierci tego wielkiego, w sumie i gorszyciela, i reformatora, Innocentego III. Był jedynym człowiekiem, który przyszedł do trumny wystawionej w Perugii w katedrze i czuwał przy niej, choć w nocą jego bogatą trumnę i jego samego zwłoki, ciało tego papieża po prostu rozwleczono po całej katedrze. Zdzierając z niego też i pierścienie, i łańcuchy, i szaty, bo to było bogate i można było na tym zarobić. Okradli go wtedy ci, którzy byli przeciw papieżowi, albo też bardziej chciwi, chcieli coś zyskać. A Franciszek cenił go, bo był u niego i rozmawiał z nim. Prosił o zatwierdzenie reguły, który zresztą nie otrzymał zatwierdzenia, tylko ustnie. I na zasadzie ustnej aprobaty działał na początku, po tym pierwszym spotkaniu z papieżem Innocentym w Perugii. No w każdym razie jest to bardzo ciekawe, bo co to może zmieniać, że papież, czy biskup, czy kościół instytucjonalny prowadzi takie czy inne błędne, podejmuje błędne decyzje. Czy to oznacza, że błądzi? Nie. On wiedział, gdzie jest źródło prawdy. Tym źródłem prawdy jest przede wszystkim Ewangelia. Paweł do tego wrócił. I Franciszek się trzymał Ewangelii. Nie był wykształconym teologiem. Nie miał prawa głosić kazań, prawdę powiedziawszy. Choć później otrzymał takie prawo od papieża. Zresztą też wtedy nie było teologów na zasadzie dzisiejszych wykształconych ludzi w teologii. To były wyjątki, bardzo wielkie wyjątki. Dość powiedzieć, że za czasów Franciszka w całej Europie było trzech doktorów teologii. W całej Europie. Dopiero w sumie wielka prośba papieża, kolejnego Honoriusza, który prosił Dominikanów, aby pierwsze prosił Franciszka, później Dominika, żeby zatroszczyli się o naukę, o poziom wykształcenia duchownych, doprowadziła do tego, że gdy Dominik umierał, święty Dominik umierał, założyciel Dominikanów, to w Europie było już ponad 100 doktorów teologii. Ludzi wykształconych, ćwiczących się wiele lat, czytających, podejmujących lekturę Pisma Świętego. Ewangelia była źródłem podstawowym.
1: Księże profesorze, jeszcze, bo rozmawiamy 11 sierpnia we wspomnienie świętej Klary. Też książce poświęca ksiądz profesor świętej Klarze osobny rozdział. I relacja Franciszka i Klary była niezwykle głęboka, ale pozbawiona tego, co zwykle rozumiemy jako intymność między kobietą i mężczyzną. Jest też wielu ludzi, którzy uznają, może nawet za naiwność, uważanie, że przyjaźń między młodym mężczyzną a kobietą może być czysta. I co święty Franciszek odpowiedziałby dziś osobom, które nie wierzą w czyste relacje przyjacielskie między dwoma płciami?
2: To nie była żadna miłość. To jest efekt filmu Zeffirellego Brat Słońce, Siostra Księżyc. To jest całkowicie pomylenie z poplątaniem. Nigdzie nie wiadomo o fascynacji Klary Franciszkiem wcześniej, jako młodzieńcem. Choć w filmie jest scena, kiedy on rusza na wojnę z Perugią, z papieską Perugią, to jest blisko Asyżu. No to wtedy ona podbiega do niego i zawiązuje mu wstążkę na przedramieniu jako oznakę takiej, że to bliskości i związku z nim. On fascynował swoim wystąpieniem jako żebrak, jako posługacz trędowatych i ona postanowiła, zafascynowana jego postawą chrześcijańską, poszła za naprawdę ideami chrześcijańskimi. I mówić o przyjaźni można. Dlaczego nie? Duchowa przyjaźń, bliskość. Przyjaźń jest bliskość. Przyjaźń to jest, bierze się w filozofii spotkania. Przyjaźń rodzi się z zaskoczenia, że ktoś może podobnie myśleć. Filozofia spotkania mówi o tym, że początkiem przyjaźni jest zdziwienie. Co? Ty też? A ja myślałem, że jestem samotny. Że nikt tak nie myśli jak ja. Nikt nie ma takich problemów jak ja. Nikt nie ma takich wyrzutów sumienia jak ja. Nikt nie ma takich fascynacji jak ja. I to przyjaźń się z tego bierze. I w przypadku Klary rzeczywiście była to niesamowita decyzja z jej strony, ale wyraźnie odkryła w trybie życia, w stylu życia Franciszka, odkryła swoje marzenia, swoje oczekiwania. I to ciekawa rzecz. W poniedzieli palmowej uciekła z domu, przebrana w strój ślubny. Bo rodzice już przygotowywali ją do ślubu, normalnie małżeństwa. I uciekła też w symboliczny sposób. Drzwi specjalnie wykute dla trumny, był jej dom rodzinny, był po pogrzebie wuja, który mieszkał z nimi. I wtedy nigdy nie wyprowadzano trumny z domu przez drzwi te normalne, wejściowo-wyjściowe, tylko wykuwano w murze specjalne drzwi, tak zwane grobowe. I ona przez te drzwi grobowe w stroju ślubnym uciekła do Franciszka i prosiła go o przyjęcie do wspólnoty. Oczywiście wcześniej musiało być jakoś tam to domówione, gdyż on czekał na nią i przyjął ją. Miał od razu pomysł, żeby ją umieścić przy kościół, który odbudowywał. I wtedy też ogoliła głowę do gołej skóry i zamiast sukni, przepięknej sukni ślubnej, przywdziała włosienicę, podjęła pokutę. Franciszek bardzo przestrzegał w pismach swoich, przestrzegał braci przed jakimś zbytnim poufalaniem się z kobietami. Ale to nie dlatego, że one byłyby złe, tylko dlatego, że może to rodzić szereg pokus. A celem życia człowieka jest także, jego mądrością jest także unikanie pokus. Po co się narażać na okazje, takie czy inne? Choć sam, gdy był już starczy, to zgodził się przy chorobie swojej, która go trapiła i to bardzo mocno, przecież ledwo już widział, był prawie że ślepy, gdy umierał, zgodził się, żeby go siostry klaryckie przyjęły do siebie i opiekowały się nim i Klara była przy nim przez kilka co najmniej tygodni. Później jednak wrócił do siebie, do Pościółku i tam umierał.
1: Księże profesorze, dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, teolog i socjolog, specjalista w dziedzinie katolickiej nauki społecznej, autor nowej książki Franciszek, ilustrowana biografia wielkiego świętego.
2: Bardzo dziękuję, jeszcze może.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Psalm 131 w wykonaniu zespołu Owca. Prawie 18 na naszych zegarkach. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Już za parę chwil przeniesiemy się więc do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja,

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Otwarte serce Jezusa daje schronienie wszystkim ludziom, zwłaszcza chorym, cierpiącym czy też okaleczonym. Ta prawda została wyrażona w życiu wspomnianej dzisiaj liturgii świętej Klary, włoskiej zakonnicy żyjącej na przełomie XII-XIII stulecia, która w sposób nieprzeciętny pokochała Eucharystię. Pamiętajmy, że każda Eucharystia jest sakramentem miłości Bożej. Prośmy Chrystusa, aby dzięki swojemu działaniu uleczył w nas to, co jest chore, poranione oraz uzdolnił nas do kochania innych. A w tej mszy świętej polecam świętej pamięci Jadwigę Góralczyk. Jest to msza święta gregoriańska. Bóg pragnie zagościć w sercach wszystkich ludzi, dlatego przeprośmy Go za popełnione grzechy. Panie Jezu, który pragniesz naszej nieskazitelności, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uzdrawiasz chorych na duchu, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który uzdalniasz nas do służby biednym i potrzebującym, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do miłowania ubóstwa. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha, zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną, był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie, synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, które ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Potem rzekł do mnie, synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. Oto Słowo Boże.

Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, niż z wszelkiego bogactwa, bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, moimi doradcami Twoje

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twojej.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nim i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął, w imię moje mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się ją uda odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Sercami przepełnionymi głęboką wiarą stańmy przed naszym Ojcem i przedstawmy Mu pokorne prośby. Módlmy się za ochrzczonych, aby wierni przymierzu zawartemu z Bogiem zrozumieli konieczność wyrzeczenia się wszystkiego, co sprzeciwia się woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostry zakonne, aby żyjąc duchem ubóstwa, zaparcia się siebie i umartwienia, stały się dla świata wiernymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny katolickie, aby były miejscem kształtowania się świętych powołań do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i ludzi młodych, aby dzięki częstemu i godnemu przyjmowaniu Chrystusa Eucharystycznego dobrze przygotowali się do pracy i służby w społeczeństwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, bliskich, krewnych, przyjaciół. Włączmy w naszą modlitwę świętej pamięci Jadwigę Góralczyk, aby Pan darował im winy i wprowadził ich do wiecznej światłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy życiem według Ewangelii zasłużyli na oglądanie Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Najłaskawszy Boże, który uczyniłeś świętą Klarę strażniczką i jasnym zwierciadłem Ducha Ewangelicznego, spraw, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa, a kiedyś dostąpili radości oglądania Go na wieki w niebie. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Błogosławiony Panie, świata, bo dzięki Twojej mości otrzymaliśmy pracę.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, udziel nam owoców ofiary, którą składamy, i spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary, oczyszczeni od skłonności do złego, odnowili się w życiu łaski przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godna to i sprawiedliwa dla nas zbawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który jest Pański, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Klarą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Wszystko.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym pokarmem. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary nosili konanie Jezusa w naszym ciele i starali się żyć tylko dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słuchają Państwo wtorkowego programu Radia Nadzieja, 18.31 na naszych zegarkach. Przedstawiciele władz lokalnych, harcerze, społecznicy i setki zwykłych mieszkańców Łomży i okolic pożegnało dziś kapucyna ojca Jana Bońkowskiego. Zmarły przed tygodniem zakonnik po mszy świętej pogrzebowej w kościele ojców kapucynów w Łomży spoczął w grobowcu kapucynów na starym cmentarzu przy ulicy Kopernika. Ojciec Jan był absolutnie wyjątkowym człowiekiem, ocenił starosta łomżyński Lech Szabłowski.
1: Można by się zastanawiać nad tym, czy można tak pięknie przeżyć całe swoje życie, ale znosząc tyle trudów. Ale nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją. Myślę, że inni również, ci, którzy znali ojca Jana, żeby na cokolwiek narzekał. Tutaj w Łomży w czasie II wojny światowej tyle przeżyć. Ta praca bardzo ciężka na Białorusi, ciężka i niebezpieczna. Ale również tutaj ta jego obecność w czasach trudnych, powojennych w Polsce. Można patrzeć na ojca Jana dzisiaj już jak na osobę, użyję takiego sformułowania, za życia świętą.
0: O patriotycznym zaangażowaniu zakonnika mówiła prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków Danuta Komorowska.
2: Wspaniały człowiek, niezwykły kapłan i zawsze utożsamiał się również z Sybirakami, ponieważ pełniąc posługę kapłańską na Białorusi, jakby również doświadczył tych represji. Później zawsze właśnie szedł z nami w Marszu Pamięci Sybiru, modlił się z nami. Także no wielka strata dla nas, dla naszego całego oddziału. Chciałam właśnie w imieniu Sybiraków pożegnać i mam nadzieję, że zawsze będzie z nami szedł w Marszu Pamięci Sybiru z Sybirakami, którzy już przekroczyli próg nieba.
0: Wciąż ciężko uwierzyć, że nie zobaczymy już ojca Jana na ulicach Łomży, podkreślił wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Wławrzyniec Kłosiński.
3: To był człowiek, który był właściwie na każde zawołanie dla towarzystwa. Szczególnie wspominam jego taką gorliwość i taką ciągle bezinteresowność i gotowość do pracy 15 lipca co roku, kiedy odwiedzaliśmy groby pomordowanych w Jeziorku. Ojciec Jan zawsze ze święconą wodą, z kropidłem siadał z nami do samochodu, jechał przewodniczył modlitwą. Ostatnio w tamtym roku nawet napisał na to okoliczność specjalną modlitwę, bardzo wzruszającą, która ogarniała nie tylko pomordowanych, ale również ich najbliższych mieszkańców Łomży także.
0: Ojciec Jan Bońkowski odszedł w wieku 88 lat. Przez niemal 7 dekad należał do zakonu braci mniejszych kapucynów, a przez 59 lat pełnił posługę kapłańską. Był harcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego. W 2019 roku otrzymał tytuł łomżyńskiego społecznika roku. Znaczną część swojej posługi pełnił na Białorusi, gdzie pracował wśród Polaków i wspierał rozwój polskiego harcerstwa.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Łomża doceniła swoich bohaterów, czterej mężczyźni, którzy dzięki błyskawicznej reakcji uratowali życie spadającej z piątego piętra dziewczynki. Spotkali się z prezydentem miasta Mariuszem Chrzanowskim. Samorządowiec w imieniu władz Łomży wręczył im listy gratulacyjne oraz upominki. Zachowanie naszych mieszkańców, którzy w niedzielę błyskawicznie rozłożyli koc, na który spadła dziewczynka, zasługuje na najwyższe uznanie, podkreślił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: Podziękowaliśmy naszym bohaterom, którzy uratowali życie czteroletniej dziewczynki. Dzięki ich bohaterstwu i męstwu życie dziecka zostało uratowane. Też podziękowaliśmy za odwagę w sytuacji takiej kryzysowej. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Jeden z mężczyzn uczestniczących w akcji, Grzegorz Płoński, podkreślał, że nie czuje się bohaterem.
3: Wtedy człowiek nie myślał, była adrenalina, skupiał się na jednej rzeczy konkretnej, tak, żeby dziecko uratować i tyle. Dopiero wczoraj zobaczyłem ten filmik z monitoringu, tak, to człowiek sobie trochę inaczej przypomina niż to na filmie wygląda, że to było jednak troszkę inaczej. Dobrze, że dziewczynka żyje, nic się nie stało, o to chodziło. Czyli stałem pod tym balkonem, no krzyczałem do lokatorów, żeby do drzwi stukali i tak dalej. Przybiegł ten pan z kocem, on już wskakiwał, nawet nic nie mówił, myśmy wszyscy tam wbiegli za ten koc. No i tyle. Nie trzeba było nic mówić. Koc był bohaterem.
1: O swojej roli w ratowaniu dziewczynki opowiadał Robert Federowicz, który jako pierwszy zadzwonił na służby ratunkowe.
4: Ogólnie słyszałem z mieszkania, jak ktoś krzyczał do jakiegoś dziecka, żeby zeszło. Najpierw się zastanawiałem, o co chodzi. Gdy już wyszedłem na balkon, zobaczyłem, że właśnie pan Grzegorz patrzy do góry i krzyczy: zejdź stamtąd, bo mama będzie zła. Gdy się wychyliłem, właśnie zobaczyłem tą dziewczynkę na barierce. No to bez zastanowienia telefon 112. Najpierw podałem adres, później, że dziewczynka jest na barierce i gdy zbiegałem po schodach, opisałem, co się dzieje. No bo wtedy był czas, a tak to wiadomo, że szybciej mogli kogoś wysłać.
1: Brygadier Arkadiusz Obrycki, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, nie ukrywał uznania dla mężczyzn ratujących dziecko.
5: Takie postawy są jak najbardziej wskazane i bardzo mnie cieszy ta obecność tak dużej ilości prasy, że to będzie rozpropagowane na całą Polskę i pokazane zostanie, jak właśnie to wygląda, jak powinno się postępować. Wiadomo, adrenalina, reakcja, działanie na plus. Także bardzo się cieszę, że udało się uratować te życie dziecka.
1: Uczestnicząca w spotkaniu poseł Bogumiła Olbryś poinformowała, że zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o odznaczenie czterech Łomżan medalem za ofiarność i odwagę.
6: Dobrze, że właśnie kreujecie dobro. To chciałam bardzo wyartykułować, bardzo mocno podkreślić. Te dobre sytuacje powinny być powtarzalne. Z punktu widzenia psychologicznego to każdy człowiek reaguje inaczej na takie sytuacje. Panowie zachowali się tak charyzmatycznie, tak po męsku, tak wspaniale, tak odważnie, a niektóre osoby reagują po prostu biernością.
1: Do dramatycznej sytuacji doszło w niedzielę w bloku przy ulicy Sybiraków. Czterolatka, której będąca pod wpływem alkoholu matka w tym czasie spała. Spadła z balkonu na wysokości piątego piętra. Na szczęście jej upadek zamortyzował koc, który rozciągnęli działający pod wpływem chwili mężczyźni. Przypomnę, że to bardzo późne już wtorkowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. 16 minut brakuje do 19. There's good in your words, but there always stays twist up. For me or for you, well if only I knew. You cover the truth with a little red bowl. It's rotten inside, so you sweeten the tone. Swear you still care for me.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Czy mieszkańcom grozi susza hydrologiczna? Obecne odczyty poziomu wód na Narwi w niektórych miejscach mogą niepokoić. Nie widać też szans na szybką zmianę tego stanu rzeczy. O sytuacji na poszczególnych stacjach Narwi mówi Dariusz Witkowski, synoptyk, hydrolog z Instytutu Meteorologii i gospodarki wodnej.
2: Stan wody na Narwi układa się głównie w strefie wody niskiej, punktowo tylko na stacji hydrologicznej Babino w strefie wody średniej. Na odcinku od Strękowej Góry do ujścia obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą. Na stacji hydrologicznej Wizna stan wody wynosi aktualnie 163 cm, na stacji Piątnica Łomża 66 cm, natomiast w Nowogrodzie 138 cm. Jak wskazują prognozy hydrologiczne, w najbliższych dniach stan wody na tych stacjach będzie się układał na zbliżonym do aktualnego poziomu z nieznaczną tendencją spadkową.
1: Choć obecny stan wody nie jest wysoki, daleko do rekordowo niskich odczytów z ubiegłego roku, gdy latem na stacji w Nowogrodzie zanotowano tylko 1 cm wody. Natalia Nykiel, a później grupa Raz, Dwa, Trzy na antenie Radia Nadzieja.

0: Grupa Raz, Dwa, Trzy. Piosenka o okularnikach. Minuta dzieli nas od godziny 19. Mamy wtorek, a jutro w Starych Jabłonkach rozpoczną się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. W zawodach udział wezmą po 32 drużyny męskie i żeńskie. Turniej, który zgromadzi najlepsze duety z całego kontynentu, rozegrany zostanie na 6 profesjonalnych boiskach, w tym na stadionie głównym mogącym pomieścić 4,5 tysiąca widzów. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski liczy na dobry występ Polaków.
1: To jest nasza największa impreza w tym roku, jeżeli chodzi o gry zespołowe, a tym bardziej jeszcze o siatkówkę plażową. Cieszymy się, że Stare Jabłonki zgłosiły się, żeby ten turniej zorganizować. Trochę martwimy się o zdrowie naszych polskich par, ale wierzymy w to, że właśnie ta miejscowość i kibice jednak spowodują, że nasi zawodnicy się pojawią w komplecie i będą walczyć o najwyższe pozycje i punkty w rankingu.
0: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zaprasza do dopingowania siatkarzy plażowych.
2: Jeśli kochacie siatkówkę, a wszyscy kochamy siatkówkę, bo Polacy to są najlepsi kibice siatkarscy na świecie, nie może was zabroknąć. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki, wszyscy przyjeżdżamy, kibicujemy, wspieramy nasze dziewczyny i naszych chłopaków podczas Mistrzostw Europy w siatkówkę plażową. Serdecznie wszystkich państwa zapraszam.
0: Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach potrwają do 16 sierpnia. Igo, już teraz posłuchajmy. Call

Ratownicy poszukują osób uwięzionych pod gruzami budynków, które zawaliły się podczas trzęsienia ziemi w Kolumbii. Na skutek wstrząsu zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 570 zostało rannych z powodu trzęsienia ziemi. Zawaliły się lub uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne w miastach, między innymi Pereira. Są więc obawy, że ofiar będzie więcej. Ratownicy wspierani przez policjantów, żołnierzy i wolontariuszy szukają ocalonych pod gruzami. Do wstrząsu magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek rano. Epicentrum znajdowało się na głębokości 110 km. W pobliżu miejscowości San Jose del Palmar. Około 280 km na zachód od Bogoty. Po pierwszym wstrząsie zaobserwowano kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych. Katastrofa powoduje i przywołuje porównania z trzęsieniem ziemi z roku 1999, w wyniku którego zginęło ponad 1000 osób i że ze skutkami żywiołu, który w sąsiedniej Wenezueli w czerwcu spowodował śmierć ponad 6300 osób. 7 minut po godzinie 19. Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine.

0: Various Monks. 14 minut po 19. Podlaskie dożynki wojewódzkie zbliżają się wielkimi krokami. Przypomnijmy, już 22 sierpnia w miejscowości Dołubowo przedstawiciele władz kraju i województwa wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękować za tegoroczne plony. Nie zabraknie też muzycznej zabawy. Swój udział w dożynkach potwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który podkreślał znaczenie tego typu wydarzeń.
1: Jest czas siewu i czas zbioru, a jak już będzie wszystko zebrane, to czas na największe rolnicze święto, dożynki. Dzień, w którym chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Województwo podlaskie stoi rolnictwem, stoi przetwórstwem. Tu mamy pracowitych gospodarzy, tu mamy najnowocześniejsze zakłady przetwórcze, mleczarnie, zakłady przetwórcze mięsa. Wiele też zakładów wokół rolnictwa się rozwija.
0: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym mówił z kolei o programie tegorocznych dożynek.
2: Rozpoczniemy tak, jak Pan Bóg nakazał, czyli najpierw od świętej liturgii w cerkwi, potem od mszy świętej w kościele w Dziadkowicach. Następnie będzie piękny korowód, będzie wybór najpiękniejszych witaczy dożynkowych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych. To będzie dzień, kiedy będzie można poczuć to, co jest najpiękniejsze w województwie podlaskim, czyli te wszystkie nasze zapachy, nasze potrawy, nasze smaki. Będzie można też posłuchać naszej pięknej podlaskiej ludowej muzyki. Będzie można zobaczyć nasze koła gospodyń wiejskich, ale także ochotnicze straże pożarne. Wieczorem koncert z Kolima i Zenka Martyniuka.
0: Gospodarzami świętoplonów będą województwo podlaskie, powiat siemiatycki oraz gmina Dziadkowice. Przypomnę, 22 sierpnia miejscowość Dołubowo, podlaskie dożynki wojewódzkie. Jamiroquai już teraz na antenie Radia Nadzieja. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Sylwia Wiśniewska, to jest Radio Nadzieja we wtorkowy, sierpniowy, letni wieczór. W dalszym ciągu nie ma decyzji w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN. Ceny paliwa niżej. Sytuacja na rynku ropy pozostaje w dalszym ciągu niestabilna, choć w ubiegłym tygodniu pojawiła się szansa na większe obniżki cen paliw na krajowym rynku w związku z pewną stabilizacją na rynku międzynarodowym, to w tym tygodniu nastroje nie są już tak optymistyczne, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu.
1: Ceny ropy naftowej ponownie rano zbliżyły się w rejon $90 za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia, ale jednak przeciętnie dalej te ceny pozostają wysokie dla benzyny i oleju napędowego.
0: Jej zdaniem w tej sytuacji wydaje się zasadne wprowadzenie kolejnej odsłony pakietu CPN na ostatnie dwa tygodnie sierpnia.
1: Przy tych obecnych wysokich poziomach cen paliw na stacji, korekta podatku VAT, gdyby nastąpiła z 23% do 8%, jak to miało miejsce we wcześniejszej odsłonie pakietu CPN, dałaby nam rachunki za tankowanie niższe do złotówki na litrze. Ale musimy mieć świadomość, że w dalszym ciągu, mimo tej korekty podatku VAT, sytuacja rynkowa nie pozwoli nam do powrotu cen w okolice sprzed wybuchu wojny w Iranie i będą to ceny dalej zdecydowanie wyższe niż przed rokiem.
0: Rządowy program CPN wygasł pod koniec czerwca. Lighthouse Family. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. Jest 19:40.

Ojciec Święty Leon XIV złożył kondolencje rodzinom ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Do 224 wzrosła liczba ofiar wstrząsów, a kilkaset osób zostało rannych. W telegramie do przewodniczącego kolumbijskiego episkopatu Leon XIV podkreślił, że jest głęboko zasmucony wieściami o trzęsieniu ziemi. Papież zapewnił, że będzie się modlił za zmarłych i rannych. W wyniku kataklizmu Leon XIV przekazał też wyrazy współczucia rodzinom opłakującym śmierć bliskich. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano. Wstrząsy uszkodziły wielopiętrowe budynki, między innymi w Perejrze. Pod gruzami budynków wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Kali zawaliły się 3 szpitale, uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną.

na chwilę odwiedźmy Estonię. Muzyka klasyczna pomaga w obserwowaniu fok żyjących na wolności. Melodie odtwarzane z pokładu mają zachęcać ciekawskie zwierzęta do podpływania bliżej łodzi. Chopin, Mozart, a może Vivaldi, estońskie foki nie są wybredne. Jak informuje telewizja publiczna ETV, rejs turystyczny w okolice wysp Malusi w Zatoce Kolga pozwalają zobaczyć je w ich naturalnym środowisku. Przewodniczka Ep Libe wyjaśnia, że spokojne rytmy i nietypowe dla morskiego środowiska dźwięki wzbudzają ciekawość i sprawiają, że zwierzęta podpływają bliżej. W rejonie wysp Malusi można spotkać przede wszystkim foki szare, a przy sprzyjającej pogodzie pojawia się ich nawet kilkadziesiąt. Zwyczaj odtwarzania muzyki wiąże się z miejscową legendą. Pod koniec XIX wieku mieszkańcy wyspy Aksi mieli zauważyć, że gdy podczas żeglugi grali m.in. na skrzypcach, za łodzią zaczynały płynąć foki. Współcześni organizatorzy rejsów postanowili wykorzystać ten sposób do przyciągania zwierząt. Rejsy w rytmie muzyki klasycznej organizowane są od kwietnia do października, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Tyle póki co o Estonii i o fokach. Wracamy do muzyki. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. 10 minut brakuje do godziny 20.

Nowa piosenka zespołu Phil, Ze mną bądź, 19.56, od jutra razem z Radiem Nadzieja ruszamy na pielgrzymkowy szlak. Nasze terenowe studio będzie towarzyszyć podnikom w dwóch ostatnich dniach wędrówki. O 9.30 między innymi zapraszamy na rozmowy z gośćmi dnia, które poprowadzi ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadzieja, no ale nie zabraknie też relacji prosto ze szlaku, kulis pielgrzymowania, transmisji mszy świętych, a także wieczornych apeli jasnogórskich. No ale póki co tyle, bo już za kilka chwil punktualnie o 20.00 u nas katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Od jutra razem z Radiem Nadzieja ruszamy na pielgrzymkowy szlak. Nasze terenowe studio będzie towarzyszyć pątnikom w dwóch ostatnich dniach wędrówki. Zapraszamy na rozmowy z gośćmi dnia, relacje, transmisję mszy świętych, a także apeli jasnogórskich prosto ze szlaku. W czwartek od godziny 18 będziemy transmitować wejście 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Wały Jasnogórskie. Wideorelacje będą dostępne na Facebooku i stronie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przedstawiciele lokalnych władz, harcerze, społecznicy, setki mieszkańców Łomży i okolic pożegnało dziś kapucyna ojca Jana Bońkowskiego. Zmarły przed tygodniem zakonnik po mszy świętej pogrzebowej w kościele ojców kapucynów spoczął w grobowcu kapucynów na starym cmentarzu przy ulicy Kopernika. O patriotycznym zaangażowaniu zakonnika mówiła prezes łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków Danuta Komorowska.
2: Wspaniały człowiek, niezwykły kapłan i zawsze utożsamiał się również z Sybirakami, ponieważ pełniąc posługę kapłańską na Białorusi, jakby również doświadczył tych represji. Później zawsze właśnie szedł z nami w Marszu Pamięci Sybiru, modlił się z nami. Także no wielka strata dla nas, dla naszego całego oddziału. Chciałam właśnie w imieniu Sybiraków pożegnać i mam nadzieję, że zawsze będzie z nami szedł w Marszu Pamięci Sybiru z Sybirakami, którzy już przekroczyli próg nieba.
1: Wciąż ciężko uwierzyć, że nie zobaczymy już ojca Jana na ulicach Łomży, podkreślał wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Wawrzyniec Głosiński.
3: To był człowiek, który był właściwie na każde zawołanie dla towarzystwa. Szczególnie wspominam jego taką gorliwość i taką ciągle bezinteresowność i gotowość do pracy 15 lipca co roku, kiedy odwiedzaliśmy groby pomordowanych w Jeziorku. Ojciec Jan zawsze ze święconą wodą, z kropidłem siadał z nami do samochodu, jechał przewodniczył modlitwą. Ostatnio w tamtym roku nawet napisał na tę okoliczność specjalną modlitwę, bardzo wzruszającą, która ogarniała nie tylko pomordowanych, ale również ich najbliższych mieszkańców Łomży także.
1: Ojciec Jan Bońkowski odszedł w wieku 88 lat. Przez niemal 7 dekad należał do zakonu braci mniejszych kapucynów, a przez 59 lat pełnił posługę kapłańską. Znaczną część swojej posługi pełnił na Białorusi, gdzie pracował wśród Polaków i wspierał rozwój Polski.

0: katolickiego harcerstwa.
1: Katolicki serwis informacyjny.
0: To byłaby wielka radość, tak potencjalną pielgrzymkę papieża do Polski skomentował proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołot. Wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Ich rozmowa dotyczyła rozpoczęcia przygotowań do pierwszej pielgrzymki Leona XIV do Polski.
2: Mam nadzieję, że te nasze marzenia się spełnią. Zawsze oczywiście przybycie Ojca Świętego jest dla nas wielkim wydarzeniem i myślę, że taka pielgrzymka byłaby takim też dla nas wielkim wydarzeniem umocnienia wiary. No i nie ukrywam, że jest to wiadomość, która nas raduje i cieszy. Tym bardziej, że my jeszcze starsi mamy w pamięci pielgrzymki naszego Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, więc jeżeli papież Leon rzeczywiście zechce być razem z nami, powiem krótko, będziemy się radować i cieszyć i przywitamy go z taką polską, piękną gościnnością.
0: Formalne zaproszenia do Polski zostały przekazane papieżowi zarówno przez stronę państwową, przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną, reprezentowaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Termin pielgrzymki nie jest znany, jednak najbardziej prawdopodobny jest rok 2028.
1: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Efekt ich pracy zobaczymy już za kilka dni. Piloci samolotów F-16 z poznańskich Krzesin od tygodni przygotowują się do defilady. W Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego lotnicy ćwiczą m.in. w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Trenują tam współpracę z załogami innych maszyn, mówi pilot samolotu F-16 właśnie, kapitan Emil Augustyn.
1: Pilot szkoli się przez wiele lat po to, by później w pewnym momencie swojego życia zaprezentować cały ten swój poziom wyszkolenia wtedy, kiedy ojczyzna go będzie potrzebować. Więc tutaj jest poniekąd podobnie, ponieważ przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie. Ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
0: 15 sierpnia będzie można zobaczyć kilkadziesiąt maszyn. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów. Na niebie pojawi się formacja maszyn F-16, ale Jastrzębie z Krzesin będą pojawiały się także jako asysta dużych samolotów, dodaje kapitan Augustyn.
1: Święto Wojska Polskiego dla mnie osobiście to jest czas, kiedy można zaprezentować szerszemu gronu swoje, nazwijmy to, podstawowe umiejętności lotu w ugrupowaniu, ponieważ to one są trenowane tuż na samym początku całej przygody, na przykład z samolotem F-16, a defilada to już jest taki top, jeżeli chodzi o występy dla szerszego grona, dla pilotów każdej bazy, myślę.
0: Podczas centralnej defilady 15 sierpnia prezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych z najnowocześniejszym sprzętem, a w Trójmieście odbędzie się parada morska. Andrzej Zaucha, posłuchajmy, to jest Radio Nadzieja we wtorkowy, letni, sierpniowy wieczór.

Andrzej Zaucha. Od poniedziałku, 10 sierpnia, już oficjalnie Święty Wawrzyniec jest patronem Łomży. Inicjatywa, z którą przed 2 lata wyszła grupa mieszkańców, doprowadziła do uroczystej sesji Rady Miasta w Hali Kultury, podczas której przez aklamację przyjęto wczesnochrześcijańskiego męczennika na patrona miasta. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w katedrze. W homilii ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński, przypominał, że święty Wawrzyniec szczególną troską otaczał ubogich i z tego powodu zginął podczas prześladowań chrześcijan. Jednym z inicjatorów ustanowienia świętego patronem miasta jest Wojciech Winko, regionalista, prezes lokalnej organizacji turystycznej, który był gościem dzisiejszej wtorkowej audycji z cyklu Gość Dnia. No i całą rozmowę znajdą Państwo na radio nadzieja.pl. Kwadrans po 20, a to oznacza, że już za krótką chwilę modlitwa różańcowa w radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są 2 numery telefonów: 512 123 502, albo drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą: 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część czwarta Różańca Świętego. Tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Marka. Anioł rzekł do niewiast: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli, lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi. Idzie przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże!
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica druga w niebowstąpienie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zapraszam. Proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

0: Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Tak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, błogosławionej nocy.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja rzekła: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pryszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

0: Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego o pokój na całym świecie, o pokój w naszej ojczyźnie za radio nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modliła się Pani Jadwiga z mężem, jak również Pani Maria oraz Pani Jadwiga. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja.

Kapucyński zespół Wielbienia na antenie Radia Nadzieja. 20.57. Dziś pątnicy 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę są już po 11. dniu swoich rekolekcji. W drodze przenosimy się

0: za rok i Dąbrowa od tego roku, a właściwie za chwileczkę o tym się dowiemy dokładnie, bo jest z nami pani kwatermistrz i wiele innych wspaniałych gości. Pierwsza pielgrzymka łomżyńska nocuje w jednej miejscowości, ale zatem o chwilę. Drodzy Państwo, właśnie dzisiaj jesteśmy już na noclegu pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, zmęczeni pielgrzymi, zmęczeni służby pielgrzymkowe, wszyscy kilkaset kilometrów w nogach, tysiące kilometrów przejechanych samochodami i o tym wszystkim powiedzą nasi dzisiejsi gościa. Są nimi kwatermistrz pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej.
1: Monika Kaczyńska.
0: Jest z nami szef służb medycznych.
2: Medianek, Jan Książek.
0: Jest z nami również kierowca i jednocześnie realizator służby medycznej.
3: Mieszko Przybyłowski.
0: Jest z nami również.
4: Damian Chorwański.
0: I pomocnik pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej również z nami jest.
5: Joanna Kukwa.
0: Pani Joanna pełni funkcję lekarza pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej.
6: Pomocniczka Lidia Pobebos.
0: Również witamy bardzo serdecznie oraz...
7: Siostra Marta Aleksiejuk.
0: A siostra pełni jaką funkcję?
7: Pomocniczka.
0: Również pomocniczka. Drodzy Państwo, właśnie za chwileczkę porozmawiamy sobie, mimo różnych problemów technicznych, bo jesteśmy w bardzo, tak jakbym powiedział, trudnej miejscowości, jeśli chodzi o realizację, zwłaszcza medialną, pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Tutaj niestety pielgrzymi nie mają zasięgu, o tym powie za chwilę nam służb, szef służb medialnych, ale na początku zapytamy siostrę Monikę, jeśli chodzi o całą logistykę pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Proszę naszym wszystkim radnym słuchaczom powiedzieć, na czym polega logistyka pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, jak wygląda realizacja całego tego przedsięwzięcia, jeśli chodzi o pierwszą pielgrzymkę.
7: Ja jako kwatermistrz jestem odpowiedzialna za załatwienie punktów medycznych, noclegów dla pomocników. Na swojej drodze spotykam samych cudownych ludzi.
0: To oczywiście bez wątpienia.
7: Jak najbardziej. Fantastycznych księży na plebaniach. Pięknie podejmują mi pątników. Jedzenie dają, wodę dają. Naprawdę bardzo, bardzo im za to dziękuję.
0: Cześć siostrę Monikę zapytałem, bo to nie pierwsza pielgrzymka łomżyńska i nie pierwsza i pewnie nie ostatnia. Jak zmienia się charakter pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej? Czy dostrzega siostra różnicę pomiędzy tą pierwszą pielgrzymką, która była temu 5, 7, 10, a obecną?
7: Tak, ja jako kwatermistrz dostrzegam tą różnicę. Kiedyś pątnicy chodzili bardziej do domów, dziś to jest organizowane bardziej w szkołach, remizach i ludzie organizują się bardzo, jeśli chodzi o mieszkańców, przynoszą każdy co może na miejsce noclegu pątników, wodę, no co kto ma, kromkę chleba, jakiś dżem, jakieś przetwory, kawałek kiełbasy, parówki. Co kto może, po prostu każdy przynosi na to miejsce od siebie coś.
0: Rozumiem. A jeśli chodzi o zakwaterowanie pielgrzymów, no ja nie ukrywam, że też miałem okazję być na pierwszej pielgrzymce łomżyńskiej. Czy ono się zmieniło?
7: No tak, teraz jakby no bardziej stawiamy na... Młodzi jakby są w namiotach, tak? Z własnego wyboru, mimo że mam jakieś noclegi, istnieje taka szansa jeszcze po naszej stronie przed Wisłą. Młodzi z własnego wyboru wolą jednak namioty, pójdą gdzieś tam się umyć, jak najbardziej z tego korzystają, ale jeśli chodzi o sam nocleg, to wolą namioty.
0: Jeśli chodzi o całą piękną, wspaniałą relację z pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, to jest obok mnie człowiek, który dla Państwa te wspaniałe rolki na Instagramie, na Facebooku, z których również jako Radio Nadzieja korzystamy i składamy serdeczne podziękowania Jankowi za tą wspaniałą relację. Jest Janek, który jest odpowiedzialny za całą medialną kwestię. Czy pielgrzymi mają trochę opory przed obiektywem aparatu?
2: Wcale nie mają, bardzo chętnie stają do zdjęć, a są nawet siostry, które mają nawet po 5-10 zdjęć i potrafią powiedzieć: bracie, bracie, dzwonił do mnie mąż i mówił, że nie mam zdjęcia.
0: A jeśli chodzi o całą otoczkę pielgrzymkową, jak wygląda wasza praca, jeśli chodzi o służby medialne? Na czym ona polega, który się rozpoczyna, jak wygląda wasz dzień?
2: Nasza praca medialna rozpoczyna się bardzo wcześnie rano, ponieważ my musimy już być w momencie, kiedy nasi pielgrzymi zdają bagaże. Kiedyś pewnie ta praca medialnych na pielgrzymce polegała na tym, żeby zrelacjonować te wydarzenia i udokumentować. My teraz chcemy się skupić też na tym, ale przede wszystkim na tym, żeby pokazać młodym ludziom, że pielgrzymka ma sens i pokazać te najpiękniejsze, ale też i te cięższe strony pielgrzymki. Taką całą prawdę. Relacjonujemy zdjęcia i pokazujemy filmy z początku dnia, a także z połowy oraz końca dnia.
0: Nie ukrywam, że niektórzy byli zdegustowani choćby strojem pielgrzymów podczas mszy świętej.

0: spodenki, ramionczka odkryte. Jak byśmy to wytłumaczyli, jeśli chodzi o liturgię? Czy jest to dozwolone na pielgrzymce, czy raczej nie?
1: Myślę, że na pewno wtedy, jeżeli zadajemy takie pytanie, trzeba by było spytać specjalistów, natomiast my...
0: Wszystkim pójść na pielgrzymkę chociaż raz.
1: I dokładnie tak. Natomiast my możemy powiedzieć, że byliśmy wtedy w najcięższym chyba dniu naszej pielgrzymki. To było 36 stopni w cieniu. I chyba byłoby grzechem, gdybyśmy w tym momencie byli wszyscy w długich spodniach. To Pan Jezus by się obraził.
0: Dlatego tym wszystkim, którzy tylko negatywnie patrzą na spojrzenie pielgrzymki, akurat chcemy w tym momencie odpowiedzieć, że jeżeli Państwo, ci, którzy no gdzieś może są zdegustowani jakimiś krótkimi spodenkami, czy po prostu tym potężnym upałem, który doskwiera pielgrzymom, to chociaż raz zachęcamy, aby pójść na pierwszą pielgrzymkę i zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Natomiast wiemy o tym, że upały doskwierają nie tylko tym, którzy są w domach, wypoczywają na wakacjach, ale przede wszystkim pielgrzymom, którzy, drodzy Państwo, każdego dnia pokonują około 30 kilometrów drogi. Również bardzo ważna jest opieka nad tymi, którzy idą. Za chwilę, jak ta opieka wygląda, opowie nam lekarz pielgrzymki, pani Joanna. Siostro Joanna, jeśli mogę tak powiedzieć do siostry, jak wygląda siostry posługa na pielgrzymce? Jak tegoroczna pielgrzymka została przez pielgrzymów, no można powiedzieć, już powoli zrealizowana, jeśli chodzi o całą tą otoczkę medyczną? Czy byli, oczywiście są zawsze dobrze zaopiekowani, ale czy były jakieś takie szczególne problemy? No i ta posługa, na czym ona polega?
2: Staramy się jak co roku zaopiekować wszystkimi pątnikami. Ja i jedna z pielęgniarek jesteśmy cały czas na trasie. Oprócz tego jeszcze towarzyszy nam karetka z radia, z Kolnieńskiej Grupy Pierwszej Pomocy. Także na trasie udzielamy bezpośrednio takich pierwszej pomocy właściwie, najcięższe przypadki. W związku z tym, że było kilka dni takich bardzo ciepłych, także zdarzały nam się udary słoneczne, przegrzania. No i oczywiście...
0: Wtrącę swoje słowo, czy pielgrzymi słuchają służb medycznych?
2: Słuchają. Słuchają służb medycznych, słuchają księdza przewodnika. Byli w tym roku wyjątkowo zdyscyplinowani pielgrzymi, nosili nakrycia głowy, pili duże ilości płynów.
0: Która to pani doktor pielgrzymka?
2: 26, a jako lekarz 20.
0: Którą siostra najbardziej wspomina? Jakiś może szczególny moment, który zostanie do końca życia w pamięci?
2: Każda pielgrzymka jest inna. Zdarzają się różne przypadki. Nie wiem, która była najlepsza z moich pielgrzymek. Myślę, że każda jest inna i każdą miło zapamiętam.
0: Jak wygląda współpraca służby medycznej z księżmi, z innymi służbami? Na czym polega ta współpraca? Czy stanowicie taką odrębną grupę, jeśli chodzi o służbę medyczną, czy raczej jest to wszystko jakoś połączone? Też może tym, którzy słuchają naszej audycji, naszego dzisiejszego wieczornego wydania, opowiedzieć w ogóle tak od kuchni.
2: Wszystko jest połączone. Począwszy od kwatermistrza, który jak gdyby organizuje nam miejsce, gdzie ten punkt medyczny ma się znajdować. Ksiądz, kierownik ogłasza, gdzie ten punkt medyczny się znajduje. I wtedy no, oczywiście księża też są naszymi pacjentami, przychodzą do nas też, żebyśmy im opatrzyli nogi.
0: Jeśli chodzi o transport i o to, aby pielgrzymi byli dobrze zaopiekowani podczas poszczególnych odcinków pierwszej pielgrzymki, czyli przemieszczali się ci, którzy nie mają siły już dalej iść, jest z nami brat Wiesław. Czy dużo pielgrzymów korzysta z tak zwanej podwózki?
3: No w tym roku wyjątkowo dużo ze względu na upały, bo przed Piotrowicami było 41 stopni. No, mogę tylko tyle powiedzieć, że do tej pory to mamy normalnie, jakby jadąc, to około, powiedzmy, 200 kilometrów, a ja dzisiaj sprawdzałem, zrobiłem ponad 1000.
0: Czyli jest różnica?
3: Duża różnica.
0: Jeśli chodzi o samych pielgrzymów, za chwilę do nich przejdziemy, tutaj ważniejsze osoby, również pątników, którzy są na co dzień w trasie, ale to nie znaczy, że ani siostra doktor, ani brat Wiesław, ani siostra Monika, czy nasz wspaniały tutaj szef grupy medialnej, ale również liturgicznej, muzycznej, grający na gitarze, nie idą, bo też Państwo musicie o tym pamiętać i wiedzieć, że są to osoby, które oprócz swojej posługi duszpasterskie, jak księża medycznej, jak osoby zaangażowane w służbę medyczną, liturgicznej, one normalnie również codziennie pielgrzymują, idą w grupie, a potem wykonują swoją pracę, więc tak naprawdę pielgrzymują podwójnie, jeśli chodzi o służbę. I teraz chciałbym zapytać naszych drogich pątników, jeśli chodzi o siostry i brata, po raz który na pielgrzymce?
2: Ja jestem na pielgrzymce po raz 10.
4: Ja po raz 1.
5: Ja jestem po raz 2.
0: Czyli 3, 2 i 10 raz. Może zacznę od siostry, która po raz 1 idzie na pielgrzymce. Dlaczego siostra zdecydowała się pójść na pierwszą pielgrzymkę łomżyńską?
4: Za namową moich pielgrzymów, bo ja również nocuję u siebie w domu. Pielgrzymów.
0: Czyli siostra przyjmuje pielgrzymów. A w jakiej miejscowości się możemy zdradzić naszym słuchaczom?
4: Miejscowość Kluki, parafia Huta Mińska.
0: O, proszę bardzo. I dlaczego akurat siostra wyruszyła na pielgrzymkę? Co takiego było takim impulsem, aby pójść i wyruszyć w trasę?
4: Na pewno te ich uśmiechy, ta dobroć, atmosfera. No i opowiadali wszystko, że jest fajnie, chodź z nami.
0: Jaki szczególny dzień na pielgrzymce, najważniejszy moment podczas tegorocznej pielgrzymki pieszej? Był jakiś taki kryzys, powiedzmy, już nie chcę dalej, nie dam rady, chcę wrócić?
4: Nie.
0: Nie, nie było takiego momentu?
4: Nie, nie. A chyba taki mniejszy dzień to jeszcze przede mną.
0: Też tak myślę i uważam, i ten najpiękniejszy dzień będziemy również dla Państwa transmitować. Brat po raz 2 na pielgrzymce, z jakiej miejscowości?
6: Jestem z Wysokiego Mazowiecka, co bardzo serdecznie pozdrawiam. Na pielgrzymce pielgrzymujemy rodzinnie, czyli jest ze mną moja żona i dwójka dzieci. Hania lat 5 i Antoś lat 3. Jest to jeden z najmłodszych pątników, więc namawiam wszystkich młodych rodziców do spróbowania. Jesteśmy po raz 2 w takiej ekipie. Jest to naprawdę bardzo warte przeżycie.
0: Czy rozumiem, że zarówno dzieciątka, jak i pan i żona po raz 2 na pielgrzymce?
6: Żona jest już po raz 5. Wcześniej była pielgrzymem z diecezji drohiczyńskiej, z naszej łomżyńskiej jest po raz 2. I tak, jesteśmy po raz 2 z całą rodziną na pielgrzymce.
0: Czy jest to możliwe w ogóle? Bo też często ludzie, no niestety, nie zdają sobie sprawy, myślą o tym, wyruszając na pielgrzymkę, czy można poruszyć z takim dzieckiem 4, 5, 6, 7-letnim. Jak wygląda taki dzień? Czy jest to możliwe, jeśli chodzi o sprostanie wymagają tych naszych najmłodszych, bo to mamo pić, mamo jeść, mamo odpocząć, nogi bolą. Jak Państwo przeżywacie pielgrzymkę?
6: Mamy bardzo duże wsparcie. Jest możliwe, bo jesteśmy tego żywym przykładem i nas bardzo nam się spodobało w tamtym roku, co dzieci były dużo młodsze. Kosztowało nas to dużo wyrzeczeń, przygotowań, ale dzieci były tak zadowolone, że postanowiliśmy za ich namową powtórzyć tą pielgrzymkę. Nie jest nam łatwo, ale jest naprawdę warto, co bardzo polecamy. Szczególnie jest to czas dla rodziny, dla Boga, który bardzo miło będziemy wspominać.
0: Drodzy Państwo, my już jesteśmy po godzinie 21. Wiem, że wielu naszych słuchaczy czeka na apel jastrągórski. Za chwilę mikrofon oddam temu, który ten apel poprowadzi, ale jeszcze siostra jest z nami, która po raz 10 jest na pierwszej pielgrzymce łomżyńskiej. Siostra, z jakiej miejscowości pochodzi?
2: Ja pochodzę z Czyżewa.
0: I dlaczego siostra wyruszyła po raz 10 na pielgrzymkę?
2: Wyruszyłam po raz 10, ponieważ ta pielgrzymka też jest dla mnie troszkę wyjątkowa, bo idę sama. Wyruszyłam sama, bo zawsze chodziłam z kimś, na początku z mamą, później siostry jeszcze dołączały, w zeszłym roku moja kuzynka, no i w tym roku postanowiłam, że chcę przeżyć te rekolekcje tak troszkę głębiej, żeby było tutaj więcej wyciszenia, no i rzeczywiście mamy tą ciszę, mamy czas na ciszę, mamy czas na przemyślenia, mamy wspaniałe konferencje, piękne modlitwy, no atmosfera jest cudowna, więc w ogóle nie czuję się sama, nie czuję się samotna, jest mi po prostu cudownie.
0: Z perspektywy 10 lat na pierwszej pielgrzymce, czy każda pielgrzymka jest inna, czy raczej schematy są powtarzane? Która najbardziej zapada w pamięć do tej pory?
2: Myślę, że te pierwsze pielgrzymki były takie hardkorowe, bo to był rok 2000. No i wtedy niestety było spanie, niestety fajne, bo było spanie na sianie w stodole. Było pół walizki konserw, więc to było takie no inne, że tak powiem. Ale teraz jest, no muszę powiedzieć, jest duży progres, jest naprawdę, jesteśmy bardzo zaopiekowani, czego kiedyś nie było. Wiadomo, te pielgrzymki też były bardziej liczne, prawda? Teraz jest mniej pątników, ale no przeżycia są niesamowite. Myślę, że nawet głębsze, bo tak jest łatwiej dotrzeć do kapłana, łatwiej jest porozmawiać z jakąś siostrą tutaj, która idzie obok. No jest ogromna życzliwość.
0: I o tej rzeczywistości, drodzy Państwo, już jutro będziemy rozmawiać wiele więcej na naszej antenie. Przypominam, że jutro gość dnia o godzinie 9.30 przywitamy Państwa z miejscowości Łysiny, gdzie będziemy mieli możliwość zobaczenia naszych pątników, naszych pielgrzymów i porozmawiania z przewodnikiem pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej. Był wspomniany ksiądz kierownik, również do księdza kierownika dotrzemy ostatniego dnia naszej pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej, a od 13, czyli ostatniego dnia z nami również będzie pielgrzymował biskup Janusz Stepnowski, który będzie gościem w czwartek również o godzinie 9.30. Nie przedłużając, bo widzę wielkie zmęczenie w naszych pątnikach i służbach medycznych w ich oczach. Oni wszyscy, myślę, że chcą kogoś też pozdrowić bardzo serdecznie przez mikrofon Radia Nadzieja, a potem już oddaję głos, abyśmy wspólnie, drodzy Państwo, zaśpiewali apel jasnogórski. Więc kogo na koniec pozdrawiamy tak klasycznie, standardowo, jak to w Radiu Nadzieja bywa?
7: Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i najbliższą rodzinę i zapraszam wszystkich za rok.
8: Pozdrawiam mojego męża i dziękuję, że mogłam tutaj być.
0: No właśnie, dziękujemy bardzo.
9: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i rodzinę.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, jak i parafię Piotra i Pawła i Jana Ściciela w Wysokim Mazowiecku.
3: Pozdrawiam moich wnuków Leona, Jana i Nikodema.
0: Mam nadzieję, że słuchają. Również pozdrawiamy. Jutro na pewno mogą słuchać. I nasz szef grupy medialnej.
10: Wszystkich tych, którzy słuchając tej rozmowy zastanawiają się, czy iść na pielgrzymkę.
0: Tym pięknym akcentem kończymy naszą dzisiejszą relację. Drodzy Państwo, teraz zapraszamy do wspólnego zaśpiewania apelu jasnogórskiego.

Pozdrawiamy naszych pątników, pielgrzymów 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Zachęcam, aby słuchać Radia Nadzieja po to, by naszym pielgrzymom w ten sposób towarzyszyć, słuchać między innymi na przykład jutro o godzinie 9:30 audycja Gość Dnia na naszej antenie. Tymczasem już wieczór wtorkowy, wieczór za chwilę zespół Matula, 21:19. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski.

0: przyznawać się.
1: Aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewniał duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
3: W telegramie Leon XIV zapewniał duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
2: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
4: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
2: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
5: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. Trwa sezon żniw, rolnicy wyruszyli w pola i ta praca kojarzy nam się bardzo często ze spokojem i z naturą, ale niestety statystyki pokazują inną stronę tej pracy. Co dziś jest największym zagrożeniem dla rolników w rolnictwie, w tej pracy, na roli?
3: Dla rolnika jako wykonującego te prace związane ze zbiorami, największym zagrożeniem to jest niestety sam rolnik. Pośpiech, podejmowanie złych decyzji pod wpływem impulsu i to właśnie najczęściej prowadzi do tych ciężkich wypadków związanych z obsługą maszyn. Zapominanie o tym, że trzeba je wyłączyć, nie grzebać w pracujących mechanizmach, bo po prostu maszyna jest dużo silniejsza od człowieka i nie ma litości. Albo go zabija, albo go trwale kaleczy, pozbawiając rąk czy nóg.
2: Rolnicy często mówią, że przecież robię to od 30 lat, co może się stać? To właśnie rutyna jest największym wrogiem bezpieczeństwa?
3: Z mojego doświadczenia niestety ta rutyna i brak takich nawyków, które pozwalają zachować to zdrowie i życie. Jedne z takich nawyków jest nawyk wyłączania sprzętu. Przed wysiadaniem z ciągnika powinniśmy ten ciągnik wyłączyć, bo jeżeli ciągnik nie napędza maszyny, to ta maszyna po prostu nam nic nie zrobi. Wtedy możemy tam manipulować, usuwać zapchanie, czy dokonać jakiejś naprawy, czy lustracji tej maszyny. Ale jeżeli napęd jest, dochodzi do maszyny, to nawet jeżeli ona, tak jak w przypadku pras, jest zapchana, i wtedy to jest taki efekt, którego też rolnicy ulegają takiemu złudzeniu, że prasa zapchana, mechanizmy stoją, no bo mechanizmy stoją, bo prasa jest zapchana. I jeżeli wkłada się tam nogę, przepycha się część tego materiału, czy to słoma, czy to siano, prasa rusza, łapie za nogawkę i w ten czas już nie ma zlituj się.
2: To jest najczęstsza przyczyna wypadków, bo wy jako pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, teraz już nie, ale kilka lat temu, kilkanaście lat temu, braliście udział w oględzinach po takich wypadkach właśnie.
3: Znaczy całe szczęście tych wypadków związanych z obsługą maszyn na polu, szczególnie pras, jest w tej chwili dużo mniej jak kiedyś. W tym roku, jak do tej pory, były tylko dwa ciężkie wypadki, znaczy jeden ten śmiertelny, jeden ciężki, gdzie rolnik stracił prawą rękę, a bywały lata, że tych wypadków, samych śmiertelnych wypadków było 10 i do tego jeszcze kilkanaście urwanych rąk czy nóg, zwłaszcza w tych latach, kiedy te prace wchodziły, tak 2005, 2010 rok. 2012 był takim rokiem największej liczby wypadków z tym związanych. I te wypadki niestety kumulują się tutaj w tych rejonach, gdzie produkuje się mleko. Bydło mleczne wymaga dużo pracy, dużej ilości maszyn, zajmuje rolnikom najwięcej czasu i z tego pewnie to wynika, że tych wypadków właśnie teren powiatu łomżyńskiego jest taki najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o rolników.
2: A jakie wypadki w rolnictwie zdarzają się najczęściej? Właśnie te związane z maszynami, ze wspomnianymi zwierzętami, czy może z transportem? Jak to wygląda, gdybyśmy mieli to podzielić?
3: Proszę państwa, najczęściej dochodzi do wypadków przy chodzeniu.
2: Wbrew pozorom.
3: Przy chodzeniu po terenie gospodarstwa. Ten rok akurat mieliśmy trochę zimy, to od razu wzrosła liczba wypadków związanych z chodzeniem po terenie gospodarstwa. Do obory, z obory, po oborze, bo było ślisko. Większość rolników nie wie, co to jest obuwie robocze. Chodzi w klapkach, jakichś tam botkach, teraz są modne piankowe gumiaki. To jest wygodne obuwie, bo lekkie, tyle tylko, że strasznie śliskie. W środowisku wilgoci, takie jakie panuje w oborze, plus trochę nieczystości typu odchody krowie, poślizgniemy się na ruszcie czy na jakimś innym betonie i padamy. 8 osób na 10 nie zrobi sobie, inaczej nabije sobie siniaka, jedna osoba złamie sobie rękę czy nogę, czy rozbije głowę, ale też zdarzają się przy tym chodzeniu wypadki, proszę państwa, śmiertelne, bo uderzenie w głowę o kant na przykład koryta, no to raczej dobrze się nie kończy.
2: I takie sytuacje też były?
3: Tak. To jest w zeszłym roku było zgłoszonych ponad 600 wypadków, z tego prawie 300 to były wypadki związane z bezpośrednią obsługą zwierząt, jak ja to nazywam, czyli związane z chodzeniem do obory, z obory, dojeniem, sprzątaniem w oborze i tego typu rzeczy. W tej chwili to u nas jest ponad połowa wypadków.
2: A problemem jest to, że rolnicy nie są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP?
3: No to jest ten problem już jest od wielu lat, bo rolnik nie musi mieć szkolenia, nie musi być badań lekarskich w kierunku pracy, którą wykonuje. Nie musi dbać o to, żeby sprzęt był sprawny technicznie, posiadał osłony, czy też był wyposażony w ubranie robocze. I taka też, z tego też taka płynie, moim zdaniem, złe takie doświadczenie, że rolnicy po prostu to lekceważą. A przecież kiedyś tak mój dziadek robił, tak moi rodzice robili.
2: I to jest ta wspomniana rutyna właśnie.
3: Dokładnie, pani redaktor. Bo tyle tylko, że większość tych rolników zapomina o jednym, że w międzyczasie ich gospodarstwa się też zmieniły. Ja zaczynając pracę w rolnictwie 40 lat temu, gospodarstwo, które wtedy miało naście krów, to był duży gospodarz. Proszę państwa, dzisiaj największe gospodarstwo na terenie województwa podlaskiego ma 1600 krów plus młodzież.
2: Więc nie sposób tam nie dbać o zasady BHP.
3: To jest wielkie przedsiębiorstwo z dziesiątkami maszyn, tysiącami zwierząt i kilku czy kilkunastoma osobami, które tam pracują. Te gospodarstwa indywidualne, jak to się u nas nazywa, czyli gdzie nie zatrudnia się osób, to w tej chwili standardem jest obora 250 sztuk. Plus młodzież, czyli tych zwierząt jest około 500. Proszę państwa, 500 zwierząt, każde zwierzę zjada 50 kg paszy dziennie, to trzeba przygotować 3 tony paszy. Tego się nie da zrobić widłami i taczką. To trzeba mieć do tego maszynę, a żeby bezpiecznie obsługiwać maszynę, trzeba znać zasady jej działania i dbać o te maszyny.
2: Doskonale widzimy, jak te gospodarstwa się rozwijają i tu właśnie pojawia się kolejny wątek naszej rozmowy. Myślę, że ważne i ważne pytanie, czy w związku z tym, że te gospodarstwa tak się rozwijają, bezpieczniejsze są też maszyny, czy to jednak zawsze człowiek jest na pierwszym miejscu i to człowiek decyduje i ma wpływ na to, co się dzieje?
3: Znaczy, człowiek ma zawsze wpływ. Kiedyś któryś tam z profesorów związanych z bezpieczeństwem pracy powiedział tak: nigdy nie da się wyeliminować wypadków przy pracy, jeżeli w procesie pracy będzie uczestniczył człowiek. A człowiek raczej w tej chwili w gospodarstwie rolnym jest niezbędny. Mimo tej automatyzacji, którą mamy, to człowiek jednak jest w tej oborze potrzebny. I najważniejszym czynnikiem jest człowiek, ale oczywiście dbanie o maszyny, bo proszę państwa, producenci też idą z postępem, robią różne udogodnienia, stosują zabezpieczenia fabryczne. Tylko proszę państwa, o tym wypadku, o którym wspominałem, przy obsłudze prasy, co z tego, że w tej prasie było fabryczne zabezpieczenie wyłączające mechanizm napędowy w razie zapchania, jeżeli rolnik je zablokował. Mechanicznie dokręcił śrubę tak, żeby ten mechanizm nie działał. I on zginął właśnie przy przepychaniu tego siana nogą, został wciągnięty, bo ten mechanizm nie zadziałał, bo nie mógł zadziałać, bo on go zepsuł. Później rozmawialiśmy z prokuratorem, z żoną tego poszkodowanego. Ona mówi, a mąż coś tam mówił, bo jak za grube wałki, to wyłączało często maszynę. Takie są efekty właśnie domorosłego poprawiania. Raz się uda, 80 razy się uda, ale za 100 którymś razem się nie uda. I dzisiejsze maszyny nie urywają palca, tylko urywają rękę, nogę albo zabijają.
2: Nie ma chyba sezonu, kiedy nie słyszelibyśmy właśnie o tych tragicznych wypadkach, kiedy coś takiego się wydarzyło, ale na przestrzeni tych lat tych wypadków jest mniej, więcej, ta świadomość i ostrożność jest większa?
3: Znaczy oczywiście, że liczba wypadków spada, zarówno tych lekkich, czy w ogóle ogólnie zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, bo proszę Państwa, w roku 2012 tych wypadków w województwie było około 2000, już nie pamiętam dokładnie. W zeszłym roku było tylko 670. Tylko albo aż 670, bo proszę Państwa, 8 osób zginęło, 20 osób doznało trwałego uszczerbku na swoim zdrowiu powyżej 60%. To przeważnie są amputacje, które kończą się kompletną niesprawnością, albo też urazy kręgosłupa, które kończą się w łóżku lub na wózku inwalidzkim.
2: I to nadal w powiecie łomżyńskim dochodzi do największej liczby tych wypadków, jeśli chodzi o całe województwo podlaskie?
3: Tak. Powiat łomżyński na 619 zdarzeń, które w zeszłym roku, 77 wydarzyło się na terenie powiatu łomżyńskiego. Tutaj akurat w zeszłym roku to sama gmina Łomża, 13 takich zdarzeń. To jest związane z tym, z charakterem produkcji, bo proszę Państwa, produkcja mleka jest najbardziej wypadkogenną działalnością rolniczą, bo sadownik, jakie on tam zagrożenia ma? A mając duże stado zwierząt, mamy tak, po pierwsze, duże zwierzęta, dużo maszyn, trzeba przerzucić duże ilości paszy, odchodów. To wszystko wymaga dużego nakładu pracy i posiadania dużej bazy sprzętowej, o którą trzeba dbać.
2: A co z najmłodszymi w gospodarstwach? Tutaj też dochodzi do tych wypadków? Rejestrujecie to?
3: Znaczy, w tej chwili niestety ustawodawca odsunął jakby dzieci, bo proszę Państwa, do 16 roku życia dzieci nie powinny pracować w gospodarstwie. To wynika z
2: przepisów. Ale wiemy, że realnie i w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.
3: No, realnie i w praktyce. I właśnie w tej chwili, bo parę dni temu miał miejsce taki wypadek, że 11-latek spadł z błotnika w ciągniku, bo jechał pomagać dziadkowi na polu. I teraz Państwa, dziadek będzie odpowiadał karnie.
2: I to wydarzyło się w województwie podlaskim?
3: Tak.
2: A gdzie dokładnie?
3: Na południu, na Siemiatyczach. Tam ten chłopak nie doznał jakichś poważnych obrażeń, się skończyło interwencją pogotowia, ale to mówi tylko o sytuacji, jaka jest. Dzieci na pole się nie powinno zabierać. W gospodarstwie część mieszkalna powinna być oddzielona od części produkcyjnej.
2: Ale jak to? 12-13 lat, nastolatek, tak, to tak. Śmiga i na pole no, pomagać. Co będziesz siedział w domu?
3: Oczywiście.
2: No tak to wygląda, no mówimy
3: tak,
2: jak jest.
3: Tak to wygląda i później jest tylko płacić zgrzytanie zębów, proszę Państwa. bo ja czasami, jak te miejsce mają wypadki śmiertelne czy kalectwo, to jeżdżę później do rodziców tych poszkodowanych dzieciaków. No ale ja nie chciałem. Ta zadra dostaje. Ja pamiętam sprzed kilku lat, no już chyba z kilkunastu, gdzie ojciec przejechał 7-latka na podwórku, bo wracał z pola i chłopak mu wybiegł. Ten był zajęty czym innym, nie zauważył go i go przejechał ze skutkiem śmiertelnym. Proszę Państwa, 3 dni później powiesił się. To jest, dla rodzica jest to duże przeżycie.
2: To są tragedie rodzinne.
3: Oczywiście. To działa nie na tego. A takim rzeczom można zapobiegać. Przede wszystkim ucząc dzieci tego, że nie powinny chodzić po tej części produkcyjnej.
2: Nawet KRUS organizuje różnego rodzaju konkursy dla najmłodszych, żeby gdzieś tam to utrwalać, żeby uważać i żeby to bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu.
3: Proszę Państwa, i KRUS, i Inspekcja Pracy, jeździmy po szkołach, prelekcje, pogadanki, różnego rodzaju konkursy, quizy i takie inne historie. Ale proszę Państwa, przykład idzie w domu. Ile razy ja słyszę od... A mój tata tak robił. Największy wpływ na dzieci mają ich rodzice. Jeżeli rodzice nie przestrzegają zasad bezpiecznej pracy, bo albo ich nie znają, albo je lekceważą, to dziecko tego też nie będzie. Bo proszę Państwa, ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby dzieci pomagały w gospodarstwie. Tyle tylko, że 11-latek nie powinien jeździć ciągnikiem.
2: A tym bardziej na błotniku. Bo spadł z błotnika akurat w tej sytuacji. Do
3: od tego, i w tym przypadku to są do tego foteliki. Są inne możliwości.
2: Nawet foteliki do ciągników, takie, które są przystosowane do tego absolutnie.
3: Proszę Państwa, prosta taka sprawa. Osoba jadąca jako pasażer w kabinie ciągnika w nowoczesnych powinna być zapięta pasem. Czy ktoś to robi?
2: Pewnie nie.
3: Większość nie
2: twierdzić, że...
3: Bo jest pytanie, po co? Proszę Państwa, pytanie jest może z prostego takiego punktu widzenia uzasadnione. Tyle tylko, że jak ta osoba siedząca na tym dodatkowym foteliku, ciągnik się wywraca, a ciągniki się wywracają dość często, bo ciągnik jest takim dość niestabilnym pojazdem, a jeździ przecież po polach, przejeżdża przez rowy. To proszę Państwa, ta osoba, która siedzi na tym dodatkowym foteliku, jak nie ma pasa, gdzie ona się złapie? Nie dość, że poobija siebie w kabinie, może wypaść, co się czasami zdarza. 2 lata temu był taki wypadek, że 7-latek siedzący na tym foteliku po prostu wypadł z kabiny ciągnika w czasie wywrotki. I po to są te pasy. A te pasy są albo najczęściej schowane, a też zdarza się, że widzę, że w ciągnika po prostu są poucinane. Bo po co?
2: No właśnie, i tu jest wiele pytań bez odpowiedzi. My bardzo często mówimy i wy, jako Państwowa Inspekcja Pracy, o tym bezpieczeństwie, o tym, żeby uważać, i czasami te apele są powtarzane do znudzenia, ale myślę, że największym przesłaniem tego wszystkiego do tych wszystkich rolników, którzy pracują, powinno być to, że to jest w każdym przypadku ludzka, rodzinna tragedia, bo nikt tego nie chciał. Nikt nie chciał, nie wiem, doznać takiego wypadku, czy ponieść śmierć właśnie w taki sposób. I to powinno być chyba największą przestrogą i dać do myślenia tym wszystkim, którzy pracują w polu. I w gospodarstwach też.
3: Nie, oczywiście, tylko proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że trzeba działać, żeby zapobiegać tym wypadkom. Zaniechanie to też nie jest dobre wyjście z sytuacji. Jakoś to będzie. Jeżeli w maszynie się zepsuje osłona, to trzeba ją z powrotem założyć. Jeżeli pracujemy w gospodarstwie, nałóżmy buty, wyposażmy się w ubranie robocze. Ja często od rolników słyszę, po co mi ubranie robocze? Proszę państwa, za spodnie dżinsowe, jak maszyna złapie, to nam urwie nogę. Spodnie robocze są tak uszyte, że jak maszyna złapie za materiał, to one się po prostu rozprują. I nasze ciało zostanie uratowane. Zniszczą się spodnie, a dżinsy wciągną nas i potrafią urwać nogę. Nawet w takim wypadku właśnie, jak tutaj zginął ten człowiek pod Łomżą.
2: Niedawno,
3: w zeszłym tygodniu. Dość często dochodzi do urwania nogi w kolanie. Gdyby były spodnie robocze, ta noga by została, by urwało, rozerwałoby spodnie. Ludzie tego nie przyjmują do wiadomości, aczkolwiek, proszę państwa, bardzo optymistyczne jest to, że duża część młodych rolników do tego podchodzi zupełnie inaczej. Stosuje ubrania robocze, ma obuwie ochronne, przestrzega zasad, stara się to robić. Stara się dbać o samych siebie i swoją rodzinę.
2: I niech takich przykładów, niech takich rolników i takich gospodarstw, gdzie te zasady są przestrzegane, zasady BHP, będzie jak najwięcej, bo przekonanie, że mnie to nie spotka, to chyba to jest dzisiaj największe zagrożenie.
3: No tak, tak, tak.
2: Więc tak chyba możemy to podsumować. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Królik,
3: tak,
2: główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, do widzenia.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Steierwald. Szczęść Boże, księże biskupie.
2: Szczęść Boże.
1: Wydał ksiądz biskup oświadczenie do duszpasterzy i narzeczonych na temat ślubu w plenerze. Mamy dziś do czynienia z nowym trendem, który staje się wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła?
2: Ciężko mi powiedzieć, czy mamy do czynienia z nowym trendem. Może nie określiłbym tego aż takim mocnym słowem jako nowy trend. Na pewno jest to pewne zjawisko, o które pytają się czasami narzeczeni. Jest to na pewno, można powiedzieć, jakiś kierunek, który pojawia się w myśleniu młodych, którzy pragną zawrzeć związek małżeński. Moim zdaniem jest to wynik też dzisiejszej kultury, tego wszystkiego, co widzimy w kulturze. Między innymi oglądając różnego rodzaju filmy, czasami możemy widzieć właśnie w tych filmach formuły małżeńskie, które są wypowiadane gdzieś tam właśnie w plenerze, na plaży, czy w jakimś innym miejscu. Warto przypomnieć, że bardzo często są to filmy, w których te małżeństwa albo są wynikające małżeństwami, które są zawierane na przykład w kulturze protestanckiej, jeżeli chodzi o taką kulturę religijną, gdzie jest troszeczkę inne podejście właśnie do miejsca zawierania małżeństwa, albo czasami jest to całkowicie wymyślona, fikcyjna na przykład ceremonia, która po prostu ma na celu jakoś uwznieślić na przykład, czy spowodować z powodów filmowych na przykład w sposób bardziej ładny przedstawienie tego, co dzieje się między dwójkiem ludzi właśnie w tym filmie, ale jednak to na nas wpływa, to powoduje, że gdzieś tam sami zaczynamy myśleć, czy na przykład i w naszym przypadku, skoro mamy niedługo za rok zawrzeć związek małżeński, nie warto byłoby tego włączyć. Na pewno jest to właśnie też wyraz tej kultury, która na nas trochę wpływa, więc nie powiem, że może jest to trend moim zdaniem, ale jest to jakaś przestrzeń, która pojawia się w myśleniu właśnie młodych, którzy chcą zawrzeć związek małżeński.
1: A czy to jest też wyraz na przykład niedostatecznej też wiedzy teologicznej, czy według księdza biskupa to przygotowanie do małżeństwa powinno być dłuższe, też patrząc na to, że na przykład kleryk do bycia księdzem przygotowuje się aż 6 lat.
2: Tutaj byłbym ostrożny, dlatego że jeżeli chodzi o porównywanie na przykład formacji kleryków w seminarium, która trwa już nawet 7 lat, a nie 6, bo od kilku dobrych lat mamy obowiązujący w Kościele rok propedeutyczny, tak zwany rok zerowy i później 6 lat formacji, mówiąc w dużym uproszczeniu, formacji seminaryjnej. Tutaj mówimy o kilku różnych rzeczach, dlatego że jeżeli chodzi o kleryka, to jest to przygotowanie też do wielu różnych aspektów życia i bycia księdzem. Tutaj, jeżeli chodzi o małżeństwo, no to trudno mówić o przygotowaniu 6 czy 7-letnim, tym bardziej, że Kościół zawsze uważał, biorąc pod uwagę małżeństwo chrześcijańskie i rodzinę chrześcijańską, że to pierwsze przygotowanie dokonuje się właśnie w rodzinie. Młodzi ludzie, widząc swoich rodziców, wzrastając w swoich rodzinach, gdzie rodzice darzą się miłością, szacunkiem, dążą wspólnie do Boga, już jakby na tym etapie przygotowywali się wstępnie do tego, żeby zrozumieć czymś małżeństwo i później to przygotowanie miało formę trochę krótszą. Oczywiście ktoś może powiedzieć dzisiaj, kiedy widzimy taki duży rozpad małżeństw, rodzin, czasami zdarza się, i to jest też poważny problem duszpasterski, nie tylko, w ogóle społeczny, dlatego że facylitacja, czyli ułatwienie jakby ułatwienie właśnie na przykład dokonywania rozwodów powoduje, że małżeństwo jest banalizowane, życie rodzinne jest banalizowane i czasem zdarza się, że przychodzą młodzi ludzie do kancelarii parafialnej i okazuje się, że każdy z nich tak naprawdę nie zaznało życia w pełnej rodzinie, dlatego że w przypadku jednego z nich na przykład małżeństwo rodziców rozpadło się, gdy miał kilka lat, w przypadku drugiej osoby, na przykład kobiety, to małżeństwo rozpadło się, kiedy na przykład ta dziewczynka miała wtedy kilkanaście lat i tak naprawdę oni nie doświadczyli do końca tego, czym jest małżeństwo ich rodziców, więc to na pewno też utrudnia właśnie wchodzenie w taki dojrzały związek małżeński i z tego powodu między innymi tak, podnoszone są głosy, że jak najbardziej być może to przygotowanie należałoby troszeczkę wydłużyć, albo jeżeli nawet nie wydłużyć, to położyć taki akcent, nacisk na te rzeczy, które są w tym przygotowaniu, żeby lepiej przygotować się do tego, czym jest małżeństwo chrześcijańskie.
1: Chciałem jeszcze, księże biskupie, wrócić do komunikatu, bo ksiądz biskup pisze, że Kościół jest właściwym miejscem celebracji i sprawowania sakramentów. Co świątynia wyraża o małżeństwie, czego z perspektywy wiary nie jest w stanie wyrazić nawet najpiękniejszy plener?
2: Tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Ja zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym właśnie podkreślić, co już kilkakrotnie w czasie tej rozmowy podkreślałem, że mówimy o małżeństwie chrześcijańskim. Bardzo często jest tak, że ludzie myśląc o małżeństwie, troszeczkę, nawet osoby wierzące, traktują to małżeństwo jak, no właśnie, małżeństwo, które zawierane jest na przykład w urzędzie stanu cywilnego, jako pewną umowę między dwojgiem ludzi tylko i wyłącznie. Małżeństwo przez słowo Chrystusa zostało podniesione do rangi sakramentu. To nie jest tylko zwykła umowa między dwojgiem ludzi, która powoduje, że jak na przykład obydwie strony stwierdzą, że no, na przykład nie chcą być sobą razem, to polubownie rozchodzą się i umowa przestaje obowiązywać. Jest to sakrament, czyli taka rzeczywistość, która, w której przez ten widzialny znak, znak też wypowiadanej przysięgi małżeńskiej przed Bogiem, Bóg wkracza swoją łaską w rzeczywistość tych dwojga ludzi. Dla Kościoła sakrament małżeństwa zawsze był tą przestrzenią, w której dwoje ludzi razem decyduje się na wspólne wzrastanie w wierze i dążenie do świętości, do zbawienia we wspólnocie Kościoła, po to, aby po zrodzeniu dzieci, wychowaniu ich właśnie w wierze, też doprowadzić je do wiary, do Pana Boga. Jeżeli przyjmiemy właśnie tę zasadę i przypomnimy sobie o tym, czym jest małżeństwo chrześcijańskie, zaczyna nagle nam inaczej przedstawiać się kwestia tego, gdzie ono powinno być zawierane. Bo jeżeli jest to jedna z najważniejszych decyzji życiowych człowieka, to w takim razie, jako osoba wierząca, chcę tę decyzję podejmować tym bardziej przed Bogiem w miejscu, w którym Bóg jest szczególnie obecny, bo Kościół jest tym miejscem, w którym intencjonalnie przez poświęcenie świątyni i konsekrację intencjonalnie właśnie Bóg mieszka i jest obecny też realnie z tej racji, że w kościołach katolickich mamy tabernakulum, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Teraz dla osoby wierzącej to jest, nawet gdybym nie czytał prawa kanonicznego, dla osoby wierzącej jest to miejsce, w którym mam tą gwarancję, że po pierwsze Bóg jest, po drugie no chcę po prostu właśnie z Nim przeżywać ten najważniejszy moment mojego życia, ślubując osobie, którą kochałem, po to, aby właśnie Jego błogosławieństwo szczególnie było tutaj obecne. Ponadto musimy o tym też pamiętać, że Kościół zawsze zachęcał do tego, żeby dla małżonków katolickich to małżeństwo zawierane w Kościele wiązało się z sakramentem Eucharystii, która de facto też musi być sprawowana poza wyjątkowymi sytuacjami w Kościele czy w świątyni.
1: A jak ksiądz biskup właśnie mówi o Eucharystii, wielu narzeczonych nie rozumie na przykład zakazu ślubów w plenerze. Mówią, że na ślubie w plenerze będzie właśnie katolicki ksiądz i możliwość przyjęcia komunii świętej. Jak odniósłby się ksiądz biskup do tego argumentu?
2: Jest to delikatna sprawa, bo czasami wydaje się właśnie, że to załatwia wszystko, a to jednak nie załatwia wszystkiego, bo przypomnę raz jeszcze, że tutaj jeszcze przy tej okazji, zanim wrócę do tego, co mówiłem, warto jeszcze pamiętać o tym, że to, o czym pan redaktor mówi, mówiąc o tym, że ktoś na przykład wspomina, ale tam na przykład dom weselny mówi o tym, że jest możliwość zrobienia ślubu w plenerze i nawet będzie katolicki ksiądz. Katolicki ksiądz nie znaczy zawsze ksiądz rzymskokatolicki. Zdarzają się, że sytuacje, w których tym duchownym jest duchowny innego wyznania, który nie jest pełen łączności z kościołem rzymskokatolickim, i czasami młodzi ludzie są wprowadzani w błąd, co powoduje, że dopiero po jakimś czasie, na przykład po paru miesiącach, kiedy przychodzą załatwić coś w kancelarii parafialnej, czy kiedy dochodzi do chrztu dziecka, okazuje się, że ich ślub, no właśnie, z punktu widzenia prawa kanonicznego mógł być nawet nieważny, dlatego że był zawarty przed duchownym innego wyznania. Więc to są bardzo delikatne sprawy. Zawsze, kiedy młodzi słyszą taką propozycję, ofertę, powinna mi się zapalić czerwona lampka. Żaden ksiądz rzymskokatolicki nie powinien tak sam siebie proponować, czy udzielać właśnie, asystować przy udzielaniu ślubu, przy ślubie w miejscu, który nie jest świątynią. Więc to jest ta pierwsza sprawa. Druga sprawa, no trzeba o tym pamiętać, że jakby sam fakt tego, że jest ksiądz, że będzie komunia święta, już abstrahując od tego, że nie powinno być bez zgody biskupa możliwości odprawiania mszy świętej w miejscu, które nie jest świątynią, też nie powoduje, że w tym momencie to miejsce staje się nagle uświęcone. No, świątynia jest tym miejscem świętym, w którym przede wszystkim jakby mamy możliwość sprawowania sakramentów i jest ona do tego przeznaczona, więc jakby to, że jest akurat taka możliwość, nie oznacza zawsze, że jest to miejsce godziwe do sprawowania tego sakramentu. Owszem, piękne, ładne i być może byłoby bardzo przyjemnie w takim miejscu być, ale jednak nie jest to miejsce, które ku temu jest przeznaczone.
1: Pewnie też ksiądz biskup się niejednokrotnie też spotyka z takim argumentem, że przecież Bóg jest wszędzie. Jak odpowiedziałby ksiądz biskup komuś, to właśnie tak uzasadnia chęć ślubu poza kościołem?
2: No oczywiście, że Pan Bóg jest wszędzie i teraz czasami jest tak, że właśnie niektórzy mówią, skoro tak jest, no to tak naprawdę nie jest ważne, gdzie ten ślub będzie zawierany. I tak i nie. Można powiedzieć, że gdybyśmy odwrócili teraz sytuację, gdybyśmy teraz na przykład mówili o jakiejś sytuacji, w której coś innego, nie mówię o ślubie, ale jakieś inne ważne wydarzenie życiowe, ktoś zaproponował mi, żeby było, załóżmy, przeżywane w jakimś miejscu, którym się totalnie, całkowicie nie podoba, to można powiedzieć w takim razie, no przecież to nie jest tak bardzo istotne, gdzie to jest, tylko istotnym jest to, co w tym momencie się tak naprawdę zadziało. Ale ktoś powinien, ale jednak to nie jest miejsce ku temu godne. Więc warto tym pamiętać, że jakby, owszem, powiedzenie Bóg jest wszędzie jest prawdą, ale tutaj mówimy o czymś innym. Mówimy o sytuacji, w której z racji wagi tego wydarzenia w sposób szczególny chcemy właśnie przeżywać to w miejscu, które do tego jest też przeznaczone. Co więcej, warto tym pamiętać, że ogród, miejsce, w którym załóżmy dokonywałby się ten obrzęd sakramentu małżeństwa, na przykład na jakiejś sali weselnej, czy w ogrodzie tej sali weselnej, dzisiaj na tę godzinę, na tę pół godziny, kiedy zawierany byłby związek małżeński, będzie dla mnie ważny i w cudzysłowie święty, ale za kilka godzin może tam się dziać coś takiego, co ubliżałoby temu, co żeśmy sobie wcześniej ślubowali, albo może być za chwilę jakieś inne przyjęcie, w którym będzie dokonywało się całkiem coś innego. To miejsce traci już na tej sakralności, na tej emocjonalności. Natomiast świątynie zawsze, przypomnijmy o tym, co się tutaj zadziało, dlatego że w świątyni zawsze dokonują się te rzeczy, które wiążą się z ważnymi sprawami życiowymi. Ślub, małżeństwo, chrzest dziecka, pierwsza komunia święta, to bardzo ważne religijne, można powiedzieć, kamienie milowe w życiu człowieka. Dlatego zawsze nam też o tym one przypominają, są tym godnym miejscem.
1: Też przypomina ksiądz biskup w komunikacie, że zgodnie z kanonem 1118 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwo powinno być właśnie zawierane w kościele parafialnym. A co jeśli narzeczeni uważają, że Bóg jest większy niż to, co jakakolwiek doktryna religijna potrafi o nim powiedzieć, a religijny przepis jest tylko ludzkim prawem? Jak wtedy przekonać ich do posłuszeństwa właśnie prawu kanonicznemu?
2: No właśnie, tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, oczywiście są dwie rzeczy. Kwestia na spokojnie wytłumaczenia tego, co to w ogóle wszystko znaczy, bo w ogóle w tym zdaniu, które pan redaktor przytoczył, że skoro Bóg jest większy niż wszystko, co jakiekolwiek doktryna religijna może o nim powiedzieć, to w takim razie prawo kanoniczne jako prawo ludzkie no, nie powinno tego ograniczać, co chcemy dokonać, no jest pewien błąd. No, prawdą jest to, że Bóg jest większy ponad wszystko, ale z tego nie wynika, że w takim razie możemy robić, co chcemy, bo gdyby tak było, to moglibyśmy powiedzieć, Bóg jest większy ponad wszystko, zna moje intencje, więc mogę, nie wiem, kraść, zabijać, dlatego że Pan Bóg i tak jest większy od moich grzechów i na pewno mi to przebaczy, jak będę szczerze żałował, prawda? Czasami ludzie uzasadniają swoje działania w ten sposób, ale wracając do tego, co Pan powiedział, tak, to prawda, Pan Bóg jest ponad wszystko, ale jednocześnie prawo kanoniczne, musimy o tym pamiętać, że nie jest prawem, które człowiek wymyślił od tak sobie, żeby coś komuś utrudnić. Prawo kanoniczne, w odróżnieniu od prawa też świeckiego, jest tym prawem, które stara się przełożyć na język ludzki to, co wynika właśnie z dekalogu przykazań, to, co wynika z Ewangelii, co wynika z tradycji, z wiary. Dlatego, że w ciągu wieków funkcjonowania Kościoła okazywało się, że czasami praktyka ludzka stosowania wiary do swojego życia odbiegała od tego, jaka była intencja Kościoła, czy właśnie intencja, którą Kościół odczytuje, że Pan Bóg ją do niego skierował. Dlatego właśnie powstawało prawo kanoniczne. Jako pewną ciekawostkę można podać na przykład to, że właśnie prawo kanoniczne w pewnym momencie od Soboru Trydenckiego zadekretowało to, żeby śluby były zawierane w obecności właśnie duchownego oraz świadków. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie szerzyła się plaga małżeństw, które były wymuszane, plaga małżeństw tajnych, kiedy dwie strony po prostu ślubowały sobie, że będą małżonkami. Później jedna ze stron na przykład zaprzeczała temu, dlatego że to ślubowanie było na przykład pod wpływem emocji albo pod wpływem przymusu i dlatego właśnie Kościół ustanowił to prawo, żeby ukrócić i chronić tak naprawdę ludzi przed sytuacjami, w których dochodziłyby do jakichś nadużyć. Więc tak naprawdę warto też pomyśleć, że prawo kanoniczne nie chce utrudniać tutaj ludziom życia, ale tak naprawdę stara się wychodzić naprzeciw po to, żeby to, co dzieje się w życiu człowieka, było godne, było ważne, żeby służyło tak naprawdę jemu, jego prawdziwemu dobru, o czym często zapominamy, bo bardzo często w naszych decyzjach zaczynamy kierować się emocjami, a nie tym, co jest prawdziwym dobrem.
1: A czy w ogóle są jakieś wyjątki, kiedy Kościół katolicki zezwala na śluby poza kościołem lub kaplicą?
2: Tak, są takie wyjątki poza kościołem parafialnym. Oczywiście mówię bardzo ogólnie, bo tutaj ten katalog jest dość wąski. Czasami sytuacje bardzo, bardzo indywidualne mogą być rozpatrywane i to może być wzięte pod uwagę, ale nigdy nie są to sytuacje, w których na przykład taka zgoda jest dawana dlatego, że ktoś po prostu usilnie prosił księdza proboszcza czy księdza biskupa, że chce na przykład, aby jego ślub dokonywał się w miejscu, które sobie wybrał, bo jemu się po prostu bardzo podoba. Nie, względy estetyczne nie mogą tutaj decydować. O takich sytuacjach decydują względy formalne, na przykład gdy jedna ze stron jest, pochodzi z innego kościoła niż kościół rzymskokatolicki, wtedy za zgodą biskupa takie małżeństwo na przykład może odbywać się też w świątyni nawet innego wyznania, ale to jest bardzo wyjątkowe sytuacje. Czasem też na przykład w sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji życiowej bardzo trudnej, to małżeństwo może dokonywać się w innym miejscu, na przykład w kaplicy więziennej, kiedy osoba osadzona na przykład nawraca się albo chce uregulować swoje życie duchowe i na przykład chce zawrzeć związek małżeński, wtedy też takie zgody mogą być wydane. Ale tak jak powiedziałem, są to bardzo wąskie jakby tutaj katalogi i wymagające właśnie szczególnych sytuacji życiowych człowieka. I znowu, te zgody, te dyspensy mają na celu jakby wyjść naprzeciw ludziom, którzy z racji obiektywnych nie mogą, na przykład z racji tego, że ktoś jest osadzony i nie dostał przypustki na to, żeby mieć ślub w kościele, ale może ten ślub zawrzeć, jeżeli tego pragnie, właśnie na przykład nawet w więzieniu.
1: A na ile śluby w plenerze to także problem logistyczny dla księży, którzy musieliby docierać do miejsc często oddalonych od kościoła parafialnego?
2: Panie redaktorze, tutaj wydaje mi się, że to pytanie chyba jakoś nie trzeba szeroko odpowiadać, dlatego że możemy sobie sami wyobrazić taką sytuację, szczególnie w parafiach.
1: Powiem księży biskup, przepraszam, że przerwę, dlaczego tak? Zadaję takie pytanie, bo po prostu usłyszałem od jednego z wiernych, że tak jakby on wyciągnął taki wniosek i prosił mnie, żebym księdzu biskupowi zadał takie pytanie.
2: Aha, rozumiem. Mówiąc, że jakby tutaj nie trzeba szeroko na to pytanie odpowiadać, nie miało na myśli tego, że to pytanie można zbagatelizować, tylko miał na myśli to, że możemy też wyobrazić sobie taką sytuację, szczególnie w większych parafiach, gdzie czasem bywa tak, że w soboty tych ślubów jest kilka co godzina. W tym momencie, no właśnie, nawet ze względów logistycznych, gdyby nawet było zorganizowane przywiezienie, zawiezienie księdza do tego miejsca, czasem to bardzo mocno koliduje z pracą księży na parafiach, gdzie w sobotę bardzo często jest wiele jeszcze innych rzeczy, spotkanie z ministrantami, odwiedziny czasami u chorych. Dla wiernych niekiedy wydaje się, że jest to tylko mój ślub, na który przecież przywieziemy księdza, zawieziemy, nic nie ma jakby tutaj trudnego. Dla księdza często sobota jest też czasem, kiedy szlifuje już na koniec kazanie na niedzielę. Jest to czasami dzień dość intensywny i jeszcze wydłużanie tutaj poszczególnych punktów, na przykład o dojazd do odległego miejsca, naprawdę dla niektórych mogło być bardzo też dużym utrudnieniem, ale oczywiście ten jakby argument logistyczny tutaj jakby nie jest podawany w tym sensie, że jakby on jest argumentem jednym z ostatnich, no bo pierwszymi są te argumenty, które Kościół podaje, jeżeli chodzi o kwestię prawa koniecznego i wierności temu, co wiąże się z ideą sakramentu małżeństwa. Ale tak, na pewno dla niektórych, w niektórych parafiach byłby to duży problem, odpowiadając na to pytanie, które też któryś ze słuchaczy panu zadał.
1: A wyobraźmy sobie, że już ta decyzja jest podjęta. Jak teraz mają rozmawiać księża z narzeczonymi, którzy po usłyszeniu odmownej decyzji na ślub plenerowy czują rozczarowanie lub mają takie poczucie, że Kościół nie rozumie ich romantycznych marzeń?
2: No, to są zawsze delikatne sprawy, dlatego że musimy o tym też pamiętać, że bardzo często, kiedy w grę wchodzą emocje, kiedy wchodzą właśnie jakieś plany związane z tym, no właśnie, co chcemy jakby zrobić w naszym życiu i kiedy spotykamy się z jakimiś trudnościami, to dochodzi do czasami wielu rozczarowań, tego rozmowa musi być jakoś tam delikatna. Czasami takim pierwszym rozczarowaniem bywa to, że na przykład młodzi ludzie idą do domu weselnego i mają swój wspólny termin, kiedy chcą na przykład zawrzeć związek małżeński, dowiadują się, że ten termin jest niemożliwy i muszą szukać innego. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że warto jakby przede wszystkim wysłuchać tych młodych ludzi, jakby dlaczego to jest dla nich tak bardzo istotne. Czasem bywa też tak, że to, co komunikują młodzi ludzie, że chcieliby na przykład w jakimś tam miejscu, a nie w kościele, gdyby dopytać, a dlaczego właśnie w takim miejscu, co to też tam jest ważne, może się okazywać, że oni chcą na przykład właściwie nawet nie samego miejsca, tylko nie chcą mieć ślubu na przykład w tym kościele, bo on jest bardzo duży, chcą mieć kameralną ceremonię i okazuje się, że tak naprawdę pragnienie jest całkiem inne, więc czasem spokojne wysłuchanie, powiedzenie, przedstawienie tych racji, norm, przedstawienie tego, że jest to związek, w którym szczególnie Panu Bogu błogosławi, jakby to miejsce, do którego będziecie wracać potem z chrztem dziecka, z pierwszą komunią świętą, będzie wam przypominało o ważności waszej przysięgi. To miejsce w górach, gdzie mieliście ślub, być może do niego nigdy nie wrócicie, no też będzie umocniało was w tej waszej decyzji. Wydaje mi się, że warto na spokojnie porozmawiać, wysłuchać, ale też pokazać jakby, co w tym wszystkim jest najbardziej istotne. Natomiast z drugiej strony warto może zaproponować też inne formy już podczas wesela, które połączą te pragnienia młodych ludzi. Można przecież na przykład rozbudować ceremonię powitania już nowych małżonków w tym miejscu, w którym oni przyjeżdżają. Jeżeli dom weselny oferuje na przykład piękny plener, dlaczego nie zrobić bardziej rozbudowanego? Też kiedyś było to w kulturze polskiej bardzo rozbudowane, tych wszystkich ceremonii związanych z prowadzeniem na przykład młodych ludzi, czy przemową rodziców, czy przemową samych małżonków, czy świadków, gdzie podkreśli się wagę tutaj już tego, co się dokonało, ale jednocześnie w tym pięknym miejscu, w którym tak tym młodym zależy. Może to jest ta droga, którą należałoby pójść, a nie narzucać jakby przez czasami domy weselne rozwiązań, które no czasem też narażają młodych ludzi na to, że ich związek małżeński może być nieważnie zawarty.
1: A nie obawia się ksiądz biskup, że część narzeczonych z powodu braku zgody na ślub plenerowy w ogóle zrezygnuje ze ślubu kościelnego?
2: Takie ryzyko zawsze może być, oczywiście, ale to w każdej sytuacji, natomiast tutaj, tak jak mówię, wierzę głęboko, że jeżeli obydwie strony cechują się jakimś zrozumieniem i tak naprawdę na poważnie podchodzą do tego, czym jest ten związek małżeński, to rozumiejąc te racje, kiedy w sposób spokojny usłyszeliby, dlaczego to jest tak bardzo istotne, czym jest małżeństwo chrześcijańskie, wierzę, że to może nawet pomóc im w pogłębieniu ich rozumienia tego sakramentu i nawet przekonać bardziej do tego, dlaczego to jest tak bardzo istotne.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem w poranku 7:09 był biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Steierwald.
2: Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam, dobrego dnia, szczęść Boże.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest Henryk Kowalczyk, poseł i skarbnik PiS. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak podał portal Wirtualna Polska, trzy firmy ze wsi Dziwiszów na Dolnym Śląsku dostały 4,5 miliona złotych pomocy dla powodzian. Jedna z nich należy do męża polityczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej, która jest wiceprezes rozdzielającej wsparcie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Oficjalne dane nie wskazały, że nieruchomości znalazły się pod wodą, a kontrolę w sprawie wszczęło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak pan poseł ocenia na razie te doniesienia medialne?
2: No, to, co usłyszeliśmy z medialnych doniesień, to właściwie bezczelne złodziejstwo, no bo nie dość, że dano pieniądze bez żadnego sprawdzenia najbliższej rodzinie, no mężowi, czyli sobie właśnie nie dano, sąsiadowi, znajomym, to jeszcze do tego w ogóle tam powodzi nie było. No to już przechodzi ludzkie pojęcie, żeby aż tak bezczelnie wyłudzać te pieniądze. Natomiast bardzo w tym czasie długo czekali rzeczywiście poszkodowani, bo pamiętam jesień 24 roku, kiedy to ludzie poszkodowani w Lądku Zdroju, w Kłodzku, w innych miejscowościach oczekiwali na szacowanie szkód, na wypłatę odszkodowań i oni nie otrzymywali, czekali bardzo długo, a tutaj okazuje się, że bez żadnych powodów, bez żadnych przyczyn, bez powodzi otrzymali pieniądze. No więc dla mnie to jest wyjątkowo bezczelne złodziejstwo.
1: Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że już ta sprawa była znana CBA od mniej więcej końca kwietnia. I jak pan uważa, czy wyjaśnienie w takim razie tej sprawy nie trwa zbyt długo?
2: No, dla mnie to sprawa jest prosta, no bo jeśli ktoś bierze pieniądze i nie ma żadnych do tego podstaw, no to kierujemy sprawę do sądu. Oczywiście natychmiast żądamy zwrotu tych pieniędzy i to nie ma nic skomplikowanego. Poza tym zastanawiające jest, że no CBA już zajmuje się od kwietnia, ale medialnie cisza, żeby nie artykuł Wirtualnej Polski, to pewnie do tej pory byśmy się nie dowiedzieli. Mało tego, ta pani pełniła funkcję do tej pory zarówno w agencji Karkonoskiej agencji, jak i też funkcje partyjne w Platformie Obywatelskiej, no to tym gorzej, skoro wiedzieli, nadal nic nie robili, no to znaczy, że jest przyzwolenie na tego typu bezczelną kradzież.
1: Choć podobno już jest zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej.
2: No tak, ale zawieszenie o tej porze, jak już cała Polska na ten temat mówi, no to już jest mocno po czasie.
1: Czy to też nie jest argument, żeby nie likwidować jednak CBA, bo Koalicja Obywatelska chciała zlikwidować CBA?
2: No tak, to zdecydowanie mówimy zawsze, że CBA to prowadziło tak, to była taka instytucja tworzona już chyba 20 lat temu będzie, jak ta, która rzeczywiście patrzy na ręce i patrzy na ręce przede wszystkim ludziom władzy, bo od tego oni są. I likwidowanie CBA, no to tak jakby pozbawienie się kontroli. No jeśli ktoś chce w środowisku władzy, nawet w swoim właśnie, szczególnie w swoim, być skutecznym, pilnować publicznego majątku, to CBA jest niezbędne. Bardzo wiele spraw dzięki CBA zostało wykrytych.
1: A też opozycja domaga się już dymisji ministra Kierwińskiego. Czy to jednak nie za wcześnie, skoro jeszcze nie ma zarzutów prokuratorskich?
2: O, prokuratorskie zarzuty będą, natomiast dymisja Kierwińskiego to w ogóle jest przede wszystkim, powinna być już dawno za samo rozliczenie, za pomoc powodzianom. Przecież to Kierwiński odpowiadał za, był pełnomocnikiem jeszcze zanim był ministrem, za tą pomoc, więc za tak nieskuteczną pomoc, za takie bezczelne złodziejstwa, on dostał nagrodę i został ministrem spraw wewnętrznych, więc widać bardzo wyraźnie, że z kompetencjami nie ma to nic wspólnego.
1: A czy pan uważa, że...
2: Nigdy nie powinien być powołany, a to, że teraz kolejny raz zasługuje na odwołanie, to jest oczywiste.
1: Czy pan uważa, że teraz w ogóle powinno się sprawdzić, jak były przyznawane dotacje dla powodzian, też w innych sprawach?
2: A powinno się sprawdzić, tak. Ja uważam, że nawet mi taka myśl przyszła do głowy, że właściwie powinniśmy bardzo precyzyjnie wypisać wszystkie dotacje, wszystkie odszkodowania, wszystkie zwroty, na jakich podstawach, kiedy zostały wypłacone. To jest ogromna praca, ale kto wie, być może by się znalazło jeszcze bardzo wiele, wiele takich nieprawidłowości kosztem rzeczywiście bardzo mocno poszkodowanych ludzi. No, ja byłem akurat na ziemi kłodzkiej teraz, wczoraj wróciliśmy i byliśmy tam w Ruli, w Kłodzku i w okolicach. Oczywiście zniszczenia są ogromne, koszty, które ludzie ponoszą, widać jeszcze te ślady powodzi. A tutaj mamy takie oto wyłudzenia pieniędzy tam, gdzie powodzi nie było. No, to jest już dramat, więc faktycznie powinno się to zrobić. Powinno się zinwentaryzować niemalże pomoc i wtedy moglibyśmy wiedzieć, czy rzeczywiście jest to jakiś pojedynczy przypadek, czy może jest to schemat działania.
1: Też panie pośle, w ostatnich dniach Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w sprawie dotacji i subwencji dla PiS. Dlaczego szykujecie jako PiS pozew cywilny przeciwko ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu?
2: No przede wszystkim Andrzej Domański dwukrotnie naruszył prawo. Raz, kiedy nam zatrzymał wypłatę subwencji już w sierpniu 2024 roku, czyli tuż po decyzji PKW, tej pierwszej. Natomiast ustawa mówi, że można to robić, czyli zatrzymuje się subwencję w kwartale następującym po kwartale, kiedy taka decyzja pada, a więc o kwartał to zrobił za wcześnie. Zablokowano nam, banki zablokowały nam konta. Ponosiliśmy odsetki karne odsetki, czyli przeterminowane. One wynosiły prawie 12 tysięcy dziennie przez prawie cały sierpień 2024 roku i te koszty, właśnie te odsetki niesłusznie pobierane, niesłusznie blokowane konta, to jest właśnie wina Domańskiego, to jest jedna. No i druga to jest później przecież po wyroku Sądu Najwyższego PKW przyjęła nasze sprawozdanie w grudniu 2024 roku i on nadal nie wypłacał i nadal nie wypłaca oczywiście tej subwencji. My subwencje to być może odzyskamy. Natomiast te koszty takie wynikające z decyzji, no to już są jego osobiste decyzje, jego osobista odpowiedzialność i no teraz to nie ma sensu za bardzo, bo widać, że prokuratura działa na zlecenia, więc już chyba nic nie, w tym momencie nie da się przy tej władzy utargować.
1: To panie pośle, bardzo mocny taki zarzut wobec prokuratury, że działa na zlecenie.
2: Ano, oczywiście, że działa na zlecenie.
1: Czy pan ma jakieś dowody na to?
2: No, przede wszystkim takie, że złamanie prawa powoduje, że sprawy się umarza, natomiast w innych przypadkach się wszczyna. Jest mnóstwo spraw wszczętych, które sąd, no choćby dowód, jeden z dowód, który sąd już rozstrzygnął wyrokiem prawomocnym, to jest przykład Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Gajadura, którego prokuratura oskarżyła, wniosła akt oskarżenia, żądała kar, natomiast sąd no, rozniósł to oskarżenie, zmiażdżył to oskarżenie prokuratury. I takich spraw jest mnóstwo, więc widać wyraźnie, że w tym momencie prokuratura działa. No, w tym podaję ten przykład Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako taki klasyczny przykład działania prokuratury na zlecenie. Oczywiście nie wszyscy prokuratorzy tak robią, ale jeśli nie chcą, to się wymienia prokuratorów wtedy do prowadzenia danej sprawy. Mam nadzieję, że będzie w Platformie coraz trudniej znajdować prokuratorów takich, którzy będą działać na zlecenie, ale niestety jeszcze się znajdują.
1: PKW zakwestionowała wydatki komitetu na kwotę 3 600 000 zł i też Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że PiS prowadziło agitację wyborczą za pomocą środków publicznych i tutaj Czy pan mógłby się odnieść do trzech takich najważniejszych punktów, jeśli chodzi o pikniki wojskowe, spoty Ministerstwa Sprawiedliwości i zaangażowania Rządowego Centrum Legislacji do prowadzenia kampanii wyborczej?
2: Co do Rządowego Centrum Legislacji, trudno mi się odnieść. Prokuratura prowadzi postępowanie, bo tam jest zarzut, że ludzie, którzy byli zatrudnieni, nie pracowali na rzecz Rządowego Centrum Legislacji. No, zależy w jakim zakresie. Natomiast kwoty, które wymyślono, to są wymyślenie, jak to ja mówię, z dużego palca, tak? Bo minister powiedział, taka kwota jest straty i to przyjmuje PKW jako rzecz miarodajną. No, nie ma żadnej podstawy do wyliczenia tych kwot, choćby pikniki wojskowe. No, jeśli nawet ktoś by chciał uznać, że była prowadzona na dwóch jakakolwiek agitacja wyborcza, to i tak kwota, która została wyliczona, żadną miarą nie wynika z tych kosztów, bo to by było rząd wielkości 30 tysięcy, a oni sobie wyliczyli, że to będzie chyba 170 czy nawet więcej. Więc to jest kolejna rzecz. Więc niesprawdzalne kwoty. To zresztą ja w tym momencie odsyłam do uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego, który uchylił decyzję PKW w pierwszej wersji, właśnie powołując się na to, że absolutnie niesprawdzalne kwoty, a te kwoty były po to zrobione w ten sposób i po to było to odciągane i szukane, żeby przekroczyć pewien limit, w którym można wtedy nałożyć sankcje. Dlatego też tak to kombinowano, tak bym powiedział, tak szukano tych przyczyn, żeby tylko sankcja była skutecznie nałożona. Więc nawet jeśli są jakieś uchybienia, to powinno być udowodnione i powinna być pokazana metoda liczenia wartości pieniężnych tego typu usług, a to nie było zrobione.
1: Czyli też według pana nie zostało udowodnione przez PKW, że PiS promował wydarzenia o charakterze kampanijnym, tak, za pieniądze z budżetu państwa?
2: Nawet jeśli zostało udowodnione, to absolutnie kwoty wynikające z tych naruszeń, bo każdy komitet ma jakieś naruszenia, to przy takiej ogromnej kampanii wyborczej to się zdarzają różne rzeczy, to kwoty tych naruszeń absolutnie nie miały żadnego uzasadnienia ani żadnych podstaw i metod wyliczenia.
1: Polska przekroczyła unijny próg dozwolonego zadłużenia wynoszący 60% PKB, co uruchamia procedurę nadmiernego deficytu. To oznacza, że Komisja Europejska wymusi na Polsce działania naprawcze. Co powinien zrobić rząd? Ciąć wydatki publiczne czy przygotować nowe podatki?
2: No, powinien zacząć od tego, żeby uszczelnić system podatkowy, żeby Krajowa Administracja Skarbowa zajmowała się ściąganiem podatków, a nie bieganiem i szukaniem haków na poprzednią władzę, bo ostatnio mieliśmy w Sejmie debatę na temat tak zwanych naruszeń, czy jak oni to nazywali, złodziejstwa PiS-u na 106 miliardów złotych, gdzie tak naprawdę nic nie jest udowodnione, żadna sprawa nie jest udowodniona, nic nie zostało zwrócone, natomiast Krajowa Administracja Skarbowa w ogromnej większości biega po, nie wiem, kołach gospodyń wiejskich, szuka patelni, nie wiem, do strażaków, sikawek i uważa, że zostały niesłusznie kupione. Marnotrawią czas na tego typu rzeczy, a w tym czasie niestety duże firmy,